0: Powodowały po prostu brak takiej potrzeby. To są jakieś trudności materialne, to jest poczucie, że dziecko to jest zbyt duża odpowiedzialność. I dla niektórych właśnie zwierzę jest lepszym kandydatem na członka rodziny niż dziecko. Z danych z ubiegłego roku wynika, że zetki adoptują zwierzę głównie z trzech powodów. Po pierwsze, czworonóg jest dla nich towarzyszem w codziennym życiu. Po drugie, obdarza opiekuna uczuciem i sam jest odbiorcą tych uczuć. Po trzecie, zapewnia rozrywkę. Można z nim po prostu wspólnie spędzić czas. Pies może być naszym wielkim przyjacielem, pies może być naszym towarzyszem, pies może być nie tylko współlokatorem. Tyle, że psa trzeba się nauczyć, trzeba go poznać, trzeba z nim pracować. Bo jak powiedzieli mi przed chwilą moi goście, najważniejsza jest decyzja, czy chcemy mieć psa, czy chcemy być psim opiekunem i jego przewodnikiem. Beata Korzeniowska, zapraszam, to jest program Miasto Młodości. Dziś o tym, jak pracować z psem, jakiego psa wybrać dla siebie. Będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. To Dorota Hadzicka, która zajmuje się dogoterapią, oraz Maciej Hadzicki, trener psów i behawiorysta.
1: Ten moment, kiedy decydujemy się na psa. Metody są dwie, albo szukamy sobie jakiejś hodowli i szukamy sobie psa, który nam się po prostu podoba, bo jest ładny, albo jedziemy do schroniska i tam szukamy kogoś, komu chcemy pomóc znaleźć tę miłość w naszym domu. W jaki sposób szukać psa?
2: No, ja myślę, że należy zacząć od warunków, które mamy w naszym domu.
1: Jak mamy kawalerkę, to lepiej, żeby to nie był taki ogromny pies.
2: No lepiej, żeby nie był. To jest pierwsze, czyli warunki takie lokalowe. Po drugie, ile my mamy czasu. Pies, obojętnie czy mały, czy duży, nie może całymi dniami siedzieć sam. No, potrzebuje uwagi, nie tylko spacerów i jedzenia, ale potrzebuje uwagi. Potrzebuje wybiegać się, potrzebuje dłuższych spacerów. Więc jakby najpierw trzeba rozejrzeć się wokół siebie, gdzie i kiedy. A później ewentualnie zastanowić się nad wyborem czy hodowli, czy schroniska, czy fundacji, bo są różne miejsca, skąd można sobie wypatrzyć psa.
1: I taki pies z fundacji czy ze schroniska, on może nie będzie psem rasowym, ale będzie psem, którego ci wolontariusze, ci opiekunowie już zdążyli poznać. I oni też są w stanie podpowiedzieć, jaki ten pies jest.
2: Tak, chociaż często taki pies nie przebywał, bądź nie ma wiedzy na ten temat, jak się zachowuje w warunkach domowych. Schronisko to jest co innego i warunki domowe to jest co innego.
1: Czy on tam może być na przykład spokojny, a przyjdzie do domu i wtedy zacznie się szaleństwo?
2: Może mieć na przykład lęk separacyjny. Czyli sam jak zostaje w domu, to nie musi być na 12 godzin, ale na 2 godziny, kiedy ktoś wychodzi do pracy, a pies wyje, drapie i przeżywa. I wtedy z takim problemem należy pracować, bo jest to do wypracowania. Także jakby nie wiadomo, to tak jak z dzieckiem, nie wiadomo jaki będzie miał charakter. Psy też mają swoje charaktery.
1: A jak szukać psa w hodowlach? Dużo się mówi o tych pseudohodowlach i o tych hodowanych psach w koszmarnych warunkach. Unikać jakiejś rasy?
3: Rasy.
2: Modnej.
3: Właśnie.
2: Nie iść za modą. Poczytać sobie charakterystykę rasy. Jeżeli jest opisana rasa, że jest psem wymagającym, a zwyczajnie w Wikipedii takie informacje można znaleźć, że jest psem wymagającym, że musi się zmęczyć, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy damy mu to, czego pies potrzebuje.
1: Ale ktoś może nas zaskoczyć, któraś rasa, są te rasy takie nazywane te agresywnymi, tak? Pitbull.
2: Jest lista. Więc jeżeli ktoś zna i sobie poradzi, bo ma doświadczenie, to są psy niebezpieczne, a nie zakazane. Więc jakby nie można nikomu zabronić kupić psa z listy. Pytanie tylko, czym się dana osoba kieruje.
1: Modne jest na przykład posiadanie takiego psa.
2: To nie.
3: Dla mody żadnego psa.
2: Dla mody możemy sobie kupić buty.
1: Taki pies rzeczywiście może nam zrobić krzywdę, jeśli nad nim nie zapanujemy, jeśli nie nauczymy się z nim pracować.
3: Może i to nie tylko agresja, ale siła, zwykła siła. Pies 50 kilo zobaczy drugiego psa i nie jest nauczony panować nad sobą. Zwyczajnie nas pociągnie. i mamy problem.
1: I to jest właśnie duży, silny pies, ale duże, silne są też na przykład labradory. I też bywają różne, albo totalnie spokojne misie do przytulania, no albo takie, które non-stop chcą się bawić.
3: Różne, tak jak dzieci. Różne charaktery nie wiemy. Ale też różnie ludzie prowadzą i piesek, który jest chociażby u nas w domu, w typie labradora był sobie, jako totalna demolka, a po 3 miesiącach się okazuje, że ten pies najbardziej co kocha to poduszki. Tylko wystarczyło mu to pokazać. On po prostu nawet sam, przypuszczam, że o tym nie wiedział. Poprowadzić go w tą stronę. Piesek, który biega, niekoniecznie musi być hartem wygrywającym na zawodach, dać mu pobiegać, ale poprowadzić go w inną stronę, pokazać mu możliwości, jakie ma, a on po prostu o tym nie wie jeszcze.
1: A to jest prawda, że pies trochę upodabnia się do właściciela?
2: No my mamy swoje psy więcej niż jednego. I trochę tak, trochę nie.
1: Ale w domu, w którym jest głośno, jest harmider, to te psy takie raczej będą trochę bardziej rozbrykane chyba, czy nie?
2: Ale jeżeli jest pies spokojny, z natury spokojny, do tego jakieś posiada, jakieś lęki, nawet które idzie wypracować, nie mówię o jakichś głębokich traumach, pies spokojny pozostanie psem spokojnym. No, no natury nie zmienimy.
1: Nie da się zepsuć.
2: Zepsuć się tak. Ale to wychowawczo. Nie zmienimy temperamentu, no bo psy tak samo jak i ludzie mają swoje temperamenty i charaktery, natomiast wychowawczo tak, nawet ułożonego psa, wyszkolonego psa można zepsuć.
1: Powiedziałyśmy już o tym lęku separacyjnym. Jaki jeszcze problem możemy mieć z psem, który dołącza do naszej rodziny? No może być łobuzem, tak, czyli może nam obgryzać schody, zjadać kanapę, niszczyć zabawki.
3: Może. Ludzie myślą, że puszczenie takiego pieska na ogród, bo mam domek z ogrodem, pies wraca, gryzie nadal. I no przecież on miał gdzie się wybiegać. Wybiegać to nie jest wszystko. Praca taka umysłowa, czyli popracowanie z psem nad zwykłymi, prostymi komendami typu siad, typu czekaj, bardziej zmęczy tego psa psychicznie i on będzie potrzebował więcej takiego odpoczynku niż po takim wybieganiu. Takie 30 minut biegania to jest 5-10 minut dla młodego psa regeneracji i robi z powrotem to, co robił, czyli obgryza nasze schody.
2: Chociaż bardzo często pies, który robi demolkę w domu, w ten sposób sobie rekompensuje jakieś braki. I one mogą być różnej natury, te braki. Także to niekoniecznie jest nadmiar energii. U młodych psów często tak bywa, szczególnie u szczeniaków, które czy zęby wymieniają, czy no wchodzą w okres dojrzewania. To tak, to jest taka zwyczajna głupawka. Natomiast psy takie dorosłe, już dojrzałe, które demolują dom, nie wiem, gryzą buty, dywany, fotele. Trzeba się doszukać czegoś, czego mu brakuje, bo to bardzo często właśnie jest jakiś problem behawioralny, a nie zwykła nuda czy nadmiar energii.
1: No, ale sami możemy sobie z tym nie poradzić, bo nawet pewnie czytając jakieś poradniki, czy słuchając poradników, no może nam się nie udać zdiagnozować, a tym bardziej nauczyć tego psa. Kiedy okazuje się, że rzeczywiście no, jest jakiś problem, tak, z psem, który pokazuje nam, że czegoś być może się domaga. Wtedy szukamy trenera, tresera, u którego na zajęciach będziemy się uczyć, jak z tym psem pracować, jak z nim postępować. Kto się uczy na takich zajęciach? Pies czy jednak jego opiekun?
3: Jestem przekonany w 99,9% że opiekun. Ktoś kiedyś mi powiedział, bardzo mądra osoba, pies umie siadać, pies umie leżeć, pies umie chodzić, tylko my zwyczajnie nie potrafimy mu tego powiedzieć. Najczęściej ludzie, którzy pracują albo myślą, że pracują z psami, zwyczajnie do nich mówią, a ten pies ich nie rozumie. To jest największy problem.
1: Spacerując widzimy, jak ktoś idzie z psem na spacer i gada, i opowiada, i spójrz tu, i nie, idziemy tam. Bo rozmawiają ludzie z tymi swoimi psami.
3: Mówią do psa, nie rozmawiają, bo rozmowa polega na dialogu, czyli ten pies też mówi do człowieka, a niestety ten człowiek nie jest w stanie odczytać tej mowy ciała. Moje takie motto jest, jeżeli z człowieka właściciela, który przyjdzie z pieskiem, zrobię przelubnego, czyli przewodnika, to jest sukces. I wtedy tam możemy już mówić o zaufaniu między psem a człowiekiem, przewodnikiem i wtedy ta więź jest bardzo bliska i wtedy zaczynają znikać problemy. Oczywiście to nie jest na pstryknięcie palcem, że wszystko naraz, ale wtedy zaczynają ginąć tam te problemy.
1: Czy psy lubią się uczyć?
2: Psy lubią pracować. Lubią współpracę. Jak każda czująca istota, lubią być zrozumiane. Lubią, żeby mieć zaspokojone swoje potrzeby. I tutaj również się dzielą na takie, które uwielbiają sztuczkować i są łase na grudki. I na takie, które no zrobią, no dobra, jak już chcesz, to tak.
1: A jest jakaś konkretna rasa, która no właśnie te sztuczki najbardziej uwielbia? Która ciągle chciałaby się czegoś nowego uczyć?
2: To takie te żywsze. No te żywsze psy, to tego, które są łakome, typu właśnie labrador, to zasmaczka jest w stanie nauczyć się czytać, więc one są trudniejsze. Natomiast one są bardzo chętne i wręcz nawet potrzebują. Leży to w ich naturze, żeby z nimi coś wykonywać, bo one bardzo to lubią.
1: A border collie? To też chyba takie psy do sztuczek.
2: Border

0: życia i bardzo łatwo prowadzić takiego psa w agresję. I niestety znamy takie przypadki, gdzie border collie wraca do hodowli całkowicie zepsuty i nie do naprawienia w 100%, ponieważ ludzie nie mają świadomości, ile ten pies ma wymagań.
1: Także to, że on chciałby ciągle pracować.
2: Ale źle prowadzony, bo pies chce pracować, tylko czy człowiek z nim dobrze pracuje. I tu znowu jest problem, nie psi, tylko ludzki.
1: No ale czasami ktoś ogląda jakieś filmy, widzi, a dobra, tak można to zrobić. No to będę próbować na moim psie.
2: Oglądanie i wprowadzanie bez, ja nie mówię, że zawsze jest to złe, ale zwykła zła interpretacja czegoś, co zobaczyłem, czegoś, co przeczytałem. Jednak jak pod okiem kogoś, ktoś to pokaże na żywo, jest to łatwiej wyprowadzić takiego pieska, pomóc takiemu przewodnikowi.
1: A czy są psy, które nie nauczą się niczego?
0: Nie, nie ma takich psów.
1: A przewodnicy psów, którzy nie nauczą się niczego?
0: I owszem. Jest moda na Yorki, bo jest to pies, który się nadaje do mieszkania, gdzie York z natury jest bardzo trudnym psem wychowawczo, tylko że ludzie sobie poradzą, bo go po prostu wezmą pod pachę. I idzie agresywny York na smyczy, który się rzuca na wszystko dookoła. Pan czy pani, czy nawet dziecko w wieku szkolnym weźmie psa pod pachę i odejdzie. A proszę sobie wyobrazić 50-kilogramowego psa, który chce się rzucać na wszystko. No nawet dorosły mężczyzna sobie nie poradzi z takim psem.
2: Poradzą sobie z psem, ale nie z problemem, jaki mają i jaki ma ich pies. To podnoszenie tego Yorka, czy przenoszenie z miejsca na miejsce, odchodzenie od tego groźnego Yorka, czy co on spowodował za sytuację.
1: Ale właśnie teraz chyba nie tylko ja, wszyscy słuchający nas wyobrazili sobie tego agresywnego Yorka, taka pirania z ząbkami, która uczepi się nogawki albo rękawa, albo ręki czyjejś.
0: Jest takie, no takie przyzwolenie nawet wśród kynoterapeutów, że mały pies, małego gabarytu, może więcej, może, bo pies wagi 8 kg, jeżeli poskrabie po kolanie, no nikomu krzywdy nie zrobi, nawet dziecku. Jest delikatny, jest leciutki, jest mały. Natomiast chociażby Zoja, która waży 30 kg, gdyby się chciała poskrabać po dziecku, no to nie dość, że je podrapie, to je przewróci, przygniecie i zrobi krzywdę zwyczajnie. Także trzeba mieć na względzie, biorąc psa, jaki on będzie duży.
1: Jak wybrać psa? Podpowiadali Dorotę Hadzicka, specjalistka dogoterapii, i Maciej Hadzicki, trener i psi behawiorysta. A kiedy już takiego czworonożnego przyjaciela przyprowadzimy do domu, trzeba z nim pracować. A wtedy on się odwdzięczy. Odwdzięczy się wyjątkową miłością i zaufaniem do swojego opiekuna. Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Będziemy rozmawiać dzisiaj o problemach psychicznych młodych, dorosłych. Z jakimi problemami najczęściej oni do ciebie przychodzą?
5: Wiesz co, myślę, że to jest cały pakiet. Warto zdefiniować młodego człowieka. Młodzież definiujemy już też do około tego 30 roku życia. Trochę nam się pozmieniało zapatrywanie na temat tego, kto jest młodzieżą.
4: Myślę, że o tym na pewno też porozmawiamy, bo to wchodzenie w dorosłość bardzo nam się wydłużyło. Kiedyś to wchodzenie było równoznaczne z ukończeniem 18 roku życia, a teraz?
5: Wiesz, no myślę, że każdy ma taką swoją granicę, kiedy rzeczywiście staje się dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No jest to też różnica, z czym jesteśmy dorośli czy dojrzali, no bo dorosłość to rzeczywiście można określić jakby typowo wiekowo, czyli jak dostajemy do rączki dowód osobisty, to już się czujemy tacy bardzo dorośli, już nam wolno więcej. Natomiast czymś innym jest też dojrzałość. I o dojrzałości mówimy w momencie, kiedy też jesteśmy w stanie samostanowić o sobie, ale też utrzymać się jakby w świecie. Czyli jesteśmy autonomiczną jednostką, niezależną, tak? Jakby jesteśmy w stanie sami organizować sobie życie, swoją pracę.
4: To, że zmienił nam się ten moment wchodzenia w dorosłość, w takim razie wpływa na to, jak młodzi dorośli czują się obecnie. To, że ta młodzieżowość, młodość wydłużyła nam się nawet do 30 roku życia.
5: Zresztą myślę, że robi to różnicę całkiem sporą, dlatego że no, ja jestem nieco starsza, więc też pamiętam, jak ja wchodziłam w tą dorosłość i też w jaki sposób można było to sobie organizować. Nie było wielu dobrodziejstw związanych z technologią, tak jakby i pewnymi ułatwieniami.

0: problemami życiowymi. Natomiast obserwując jakby co się dzieje w tej chwili na świecie, bo ja pracuję też jako wykładowca akademicki, więc mam cały przekrój młodych ludzi, którzy się kształcą, planują swoje ścieżki kariery, albo tak naprawdę nie wiedzą, w którą stronę mają iść.
1: Czyli tych możliwości nagle mamy bardzo dużo, bo tak myślę, że z twojej narracji to wynika, że za twoich czasów tak, możliwości tak. Było nawet lepiej.
0: Strasznie to zabrzmiało, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale trochę tak jest, że myślę, że przez ten dostęp do informacji też ludziom może być trudniej wybrać, nie? Bo kiedyś, tak porównując też, jakby była jakaś ustalona ścieżka, nie? Jakby trzeba było skończyć szkołę, pójść na studia, jakby był mniejszy dostęp do takich, bym powiedziała, autonomicznych kursów, bardzo specyficznych,
1: czegoś
0: bardzo zawodowych.
1: No tak. Też nie każdy szedł na studia, kończył szybciej szkołę.
0: Tak, i szedł po prostu do pracy i albo robił to, co jego rodzice, albo gdzieś rzeczywiście trafiał gdzieś w taki dosyć przypadkowy sposób. Nie? Natomiast jakby w tej chwili rzeczywiście ten wybór mamy bardzo szeroki i myślę, że to też robi pewną różnicę, jak oczekujemy od siebie wzajemnie, w jakim tempie będziemy podejmować te decyzje o tym, jak ta nasza kariera ma wyglądać. Też myślę, że edukacja jakby temu sprzyja albo przeszkadza, bo to też można rozpatrywać z dwóch perspektyw. Nie? Czy jesteśmy jako dzieciaki bodźcowani w jakąś stronę i rzeczywiście mamy dokonywać dosyć szybko wyborów, a później okazują się one nietrafione w jakiś sposób, albo to, czy rodzice, ja to też mówię, drodzy słuchacze, z dobrą intencją, tak, ale jakby gdzieś rodzice nas kierują w jakiś sposób, później się okazuje, że jakby te wybory naszych rodziców nie są do końca trafione dla nas. Myślę sobie, że jeżeli nie jesteśmy w stanie też jako taka wczesna młodzież, powiedzmy to co 18-latkowie, tak jakby przetestować różnych rzeczy i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest fajne, czy to jest dla nas atrakcyjne, tak jakby czy to, że ja bym chciała zostać naukowczynią, robić badania, tak jakby z jakiejś dziedziny, albo czy zostać graficzką, malarką, cokolwiek bym sobie wymyśliła, to jest pytanie, czy miałam okazję jakby przetestować te swoje wybory. I z jednej strony, zobaczcie, jakby możemy to zrobić, bo jest mnóstwo jakichś warsztatów dla dzieci, młodzieży, można próbować wielu rzeczy, a z drugiej strony często jesteśmy popychani jakby przez rodziców, którzy powiedzmy chcą nam uatrakcyjnić nasze życie po szkole i pytanie, na ile to już to są wtedy nasze rzeczywiście takie autonomiczne wybory, to, że chodzimy na konie, to, że chodzimy na dodatkowy język, to akurat oczywiście zawsze się przyda, tak, ale bardziej chodzi mi o to, czy wolelibyśmy pójść na jakąś grafikę komputerową albo projektowanie gier. Nie zawsze jest to spójne, powiedzmy, z naszymi takimi młodzieżowymi zainteresowaniami, a tym, jaki mają na nas plan nasi rodzice.
1: No bo też oni nie mieli tak wielu możliwości. Te ambicje rodziców też, myślę, często chcemy spełniać, albo oni chcą, żebyśmy my te ich marzenia realizowali. Moi rodzice nie mieli takich opcji łatwych podróży, jak my teraz. Studiowanie też nie było takie oczywiste, takie proste, a tu nagle, wow, wszystko miga, wszystko można, wszystko mogę. Dużo tego.
0: Znaczy myślę, że dlatego ten wybór jest trudny, no bo umówmy się, że jeżeli za moich czasów, znowu to tak dziadowsko brzmi trochę, ale jakby Erasmus rzeczywiście jakby był czymś wyjątkowym, tak w tej chwili jest to chleb powszedni, nie? I myślę, że gdzieś to starsze pokolenie jakby samo też nie potrafi się odnaleźć w tym, że rzeczywiście ich dzieci dorastające albo już rzeczywiście jakby w takim wieku, że mogą o sobie decydować, chcą aż tak je odpępowić i powiedzieć, dobrze, jedź, zwiedzaj ten świat. I oczywiście ja tu nie mówię o takich przywiązaniach, gdzie rzeczywiście jakby funkcjonuje się w rodzinach mocno zakazowo i to jest poważne wyzwanie życiowe, ale też myślę, że jest trudno aż tak specyficznie kogoś do czego zainspirować, bo wybór jest po prostu ogromny.
1: Jak wpływa na młodych dorosłych ta mnogość możliwości wyborów ścieżek zawodowych, ale też pasji? Jak to wpływa na ich zdrowie psychiczne?
0: Wiesz co, z jednej strony to może być coś bardzo ciekawego i inspirującego, bo każdy z nas ma też powiedziała w jakiś sposób skonstruowaną osobowość, czyli z jednej strony są osoby, które są bardziej otwarte na doświadczenia, a z drugiej strony są osoby, które są zamknięte na doświadczenia, tak? Czyli jeżeli mamy dużą otwartość, tym więcej będziemy testować różnych rzeczy, ale jeżeli ten, bym powiedziała, taki czynnik naszej otwartości jest zbyt duży, jeżeli tak to mogę określić, to może tak być, że będziemy mieli trudność z dokonaniem wyboru rzeczywiście jakby którą ścieżkę wybrać, nie? Jakby jaki rodzaj kształcenia, w którą stronę pójść, nie? No bo tu może się dołączać do tego wysoki entuzjazm, tak? Jakby mnóstwo jeszcze czynników, które będą powodowały, że właściwie nie wiadomo, na czym się zatrzymać, bo wszystko jest takie fantastyczne, no nie? I inspirujące.
1: Ale skoro tak wiele rzeczy, to po pierwsze ciężko wybrać, a później utrzymać się w tym wyborze.
0: No tak, no bo w pewnym momencie też musimy po dorosłemu zacząć zarabiać i utrzymywać się. Nie każda rodzina jest w stanie, że tak powiem, finansować nasze młodzieńcze fanaberie. Oczywiście traktuję to stwierdzenie bardzo żartobliwie. I no w pewnym momencie też czas na to, żebyśmy rzeczywiście jakby po dorosłemu funkcjonowali. No fajnie, jeżeli rzeczywiście nasza kieszeń może być zasilana oczywiście jak najdłużej przez naszych rodziców i możemy rzeczywiście ten świat testować, sprawdzać, zwiedzać, tak jakby dokonywać wyborów. Natomiast umówmy się, że to jest jakiś procent społeczeństwa i rzeczywiście stajemy w pewnym momencie przed takim dosyć twardym wyborem. I to jest chyba taki pierwszy zaczynek do budowania jakby pewnej frustracji naszej wewnętrznej, a nawet w konsekwencji jakichś stanów depresyjnych, ponieważ to, co my sobie wyobrażaliśmy przez tą mnogość informacji, tak jakby tych pięknych zdjęć z całego świata, jakby możliwości wyborów bardzo inspirujących zawodów, no później się okazuje, że jednak musimy zacząć od czegoś dosyć przyziemnego i wówczas to zderzenie z rzeczywistością jest bardzo bolesne. No nie pomagają nam social media w tym momencie, nie pomagają nam pewne wzorce, bo umówmy się, że na Instagramach przedstawiane są piękne kawałki o życiu i cudownych podróżach, tak jakby fantastycznych wyborach zawodowych, ogromnych pieniądzach, które można w każdej branży przecież zarobić, a nie jest to do końca prawdą.
1: Na Instagramie raczej nie oglądamy 8-godzinnego dnia pracy przy biurku.
0: Na pewno nie.
1: A jeśli tak, to w wielkim przyspieszeniu, a niestety większość prac tak obecnie właśnie wygląda, bardzo monotonnie.
0: No tak, bo to jest żmudna praca, szczególnie jeżeli pracujemy przy analizach, które tak naprawdę są w tej chwili jakby kluczową formą pracy w każdej dziedzinie. Przy bazach danych, porównując ile jest takich zawodów, które rzeczywiście pozwalają nam dużą frywolność, dowolność, tak, jakby i taką zabawę, no to procentowo jest to tego znacząco mniej niż takie zawody, które wykonuje się rzeczywiście skrupulatnie, żmudnie, w pewnej strukturze, a jednak powiedzmy ten młodzieńczy świat i te fantastyczne obietnice spełniania marzeń mówią nam, no nie, będzie cały czas miło i przyjemnie, a później po prostu dostajemy bęcki, nie? I to jest duże zderzenie, bym powiedziała, z ziemią.
1: Jak się w takim razie pogodzić z tym, że no niestety to nie jest tak jak w Instagramie i moje życie może jest nudniejsze i spokojniejsze, ale jakoś znajdę w nim szczęście. No ciężko.
0: Wiesz co, no myślę, że tu się kłania krytyczne myślenie. Ja nie mówię o krytykanctwie. Tak jakby, żeby banować wszystko, co nam się tutaj przed nosem pojawia, na wszelkie propozycje, że tego się nie uda, tego się nie da. Marzenia są cudowne, więc dobrze konstruować, planować sobie pewne rzeczy. Natomiast też trzeba sprawdzić, jaką drogę należy przejść, żeby dane marzenie albo dany plan jakby zrealizować. Bo to jest kluczowe. To nie jest tak, że jak my sobie teraz wymyślimy, wiesz, fantastyczną podróż i wyjdziemy na ulicę i wsiądziemy w tramwaj i cały świat otwiera przed nami drzwi, tylko to jest też kwestia jakby zaplanowania. No za co po drodze będziemy żyć, z jakimi organizacjami potrzebujemy się skontaktować, żeby gdzieś spać. No różnego rodzaju są podróże, nie? Więc one mogą być bardzo wolontariackie, gdzie wspieramy jakieś organizacje rzeczywiście jakby i to nam pozwala poznawać kultury, ale wszystko wymaga jakiegoś planu, przemyślenia i sprawdzenia, jakie kroki powinniśmy wykonać w ogóle, żeby wystartować z naszym pomysłem, z naszym marzeniem. Czyli... I czy my jesteśmy gotowi w ogóle na tą drogę, nie?
1: Czyli w zasadzie urealniać to marzenie, zanim w ogóle je zaczniemy przeżywać. Rozmawiamy o młodych dorosłych, o ich problemach psychicznych i mówiąc o tym późnym dorastaniu, o tym, że ta granica dorosłości się przesuwa, to też od razu myślę o dużo późniejszym zakładaniu rodziny, niż było to pokolenie wstecz. Jak to wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi?
0: Wiesz co, to jest, powiem tak, z jednej strony i bardzo dobrze, a z drugiej strony bardzo źle, bo myślę, że to też jest trochę taka instagramowa historia, która pokazuje, kiedy nam wolno, czyli jakby każde pokolenie ma jakieś ramy, w którym powinno się poruszać, nie? Czy nam już wypada coś robić, albo czy jeszcze
1: albo
0: nie, albo powinniśmy, co my musimy. Myślę, że naszym w ogóle ludzkim błędem jest to, że zachłystujemy się pewnymi modami. Jak wcześniej powiedziała, była moda na to, żeby to macierzyństwo było dosyć wczesne, tak jakbyśmy na to teraz spojrzeli, że normą było to, że ludzie zakładali rodziny mając około 20-25 lat. Później to się bardzo przesunęło, no bo przecież dostaliśmy mandat, żeby realizować swoje kariery, tak jakby realizować marzenia, więc to się przesunęło do 40. Umówmy się, no w psychologii to się też nazywa pewnymi zakazami, to znaczy, że nie wolno mi wcześniej, skoro teraz jest taki trend. Myślę, że w to wpadamy, nie? Że jakby nie myślimy też o tym, jaką ja mam osobistą potrzebę, tylko jakie społeczne przyzwolenie i na co mamy. Ale zauważam, że też w tej chwili taki bardzo pozytywny trend, bo nie dość, że pracuję ze studentami, to też do gabinetu trafiają do mnie osoby w różnym wieku. Od młodzieży wczesnej, nastolatków, przez osoby w okolicach 30. I coraz częściej przy tej starszej młodzieży tak jakby obserwuję taki dobry nawrót na takie samostanowienie, czyli nieważne co trend mówi, skoro chcę mieć rodzinę, to będę ją miała, będę miał ją teraz, będę jakby realizował to w taki sposób, jak sobie życzę. Nieważne, czy trendy mówią najpierw zajmij się karierą, edukacją, tak? Czy odwrotnie, najpierw załóż rodzinę, bo później będziesz za stara, za stary. No przecież to są straszne społeczne oceny.
1: Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salomon, a naszym gościem jest dzisiaj doktor inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego wpływa już teraz na rynek pracy, no i jak wpłynie w przyszłości, ale nie tylko na pracę będziemy się skupiać, no bo przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam na co dzień.
2: Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego jest widoczne w wielu aspektach naszego życia, chociażby w pomocy przy korekcie, przy pisaniu tekstów, przy korekcie tekstów, czy to maili, czy tekstów bardziej nawet literackich.
1: Kiedy piszemy cokolwiek w arkuszu Google'a czy Worda i mamy tę korektę, właśnie poprawianie ortografii, gramatyki, to już jest przetwarzanie języka naturalnego?
2: Tak, to już jest przetwarzanie języka naturalnego. Co prawda wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, jako że korzysta z tego, powiedzmy, bardzo naturalnie już od wielu, wielu lat. To nie była moda aż taka na sztuczną inteligencję, ale jest to jedno z zastosowań właśnie przetwarzania języka naturalnego. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego może być wykorzystywana też w wielu innych aspektach. Na przykład może też dbać o bezpieczeństwo. Na przykład istnieją systemy wspierane przez techniki sztucznej inteligencji, przetwarzanie języka naturalnego wykorzystywane przez organizacje rządowe, czy to Straż Graniczną na przykład, gdzie wykorzystywane są modele sztucznej inteligencji do znajdowania potencjalnych przestępstw, czy przez przestępców na podstawie treści zawartych w internecie, gdzie tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Często są też w pewien sposób poukrywane, czy to pod różnym slangiem i za pomocą właśnie przeróżnych technik jesteśmy w stanie ocenić, jak, powiedzmy, zagrożenie, które płynie z tych treści zawartych w internecie, co może też dążyć do udaremnienia jakichś przestępstw.
1: Czyli przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam w walce z hejtem tak powszechnym w internecie.
2: Tak, to też jest jedno zastosowań, powiedzmy, na przeróżnych platformach, czy to na Facebooku, czy na X-ie, czy w dawnym Twitterze. Tam również zawarte są różne narzędzia, które służą wykrywaniu mowy nienawiści, tak to nazwijmy, czy to fake newsów, ale też na przykład w wykrywaniu problemów nawet psychicznych. Często na przykład pewne treści publikowane przez dane osoby mogą świadczyć o tym, że może na przykład popełnić samobójstwo i takie treści po zaklasyfikowaniu mogą być automatycznie zgłoszone do odpowiednich instytucji, żeby zapobiec takim złym wydarzeniom.
1: I to są te pozytywne aspekty na pewno przetwarzania języka naturalnego, no ale jest też on wykorzystywany, żeby nas wykorzystać. Z jednej strony w mediach społecznościowych wychwytuje ten hejt, no ale z drugiej strony wychwytuje też to, co lubimy, to, co nam się podoba, no i przez to podsuwane nam są te wszystkie reklamy i tak dalej.
2: Tak, no trzeba mieć też na uwadze, że tak naprawdę wszystkie platformy społecznościowe, z jakich korzystamy, firmy są nastawione jednak na zysk, jakby na to nie patrzeć. Tutaj jesteśmy, trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy dosyć mocno profilowani przez wszelkiego rodzaju narzędzia, które sprawdzają, co przeglądamy w internecie, co klikamy, co lubimy, żeby podsuwać nam coraz to więcej odpowiednich reklam czy też treści.
1: A w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego, a raczej jego rozwój, no bo ustaliliśmy już, że to przetwarzanie języka naturalnego jest z nami od lat, wpłynie na zawody przyszłości? Jakie mogą zniknąć w najbliższym czasie?
2: Sztuczna inteligencja prowadzi do ewolucji różnych zawodów. Czy to zawodu tłumacza, czy to zawodu chociażby call center, obsługi klienta, gdzie już teraz bardzo dużo takich podstawowych zapytań zadawanych przez użytkowników jest już przetwarzana na początku przez różne automatyczne systemy, chatboty, co sprawia, że zapotrzebowanie na dany zawód jest mniejsze. Znane są też przypadki ostatnimi czasy z chociażby Google Maps, gdzie zastąpiony został głos lektora poprzez sztuczną inteligencję. Powinniśmy korzystać z tej sztucznej inteligencji, jednocześnie patrząc na względy, na kwestie etyczne, co może nie do końca leży w gestii wielkich korporacji amerykańskich w szczególności, ale powinniśmy jednak korzystać rozważnie z tego, co oferuje nam sztuczna inteligencja.
1: Czyli człowiek cały czas będzie potrzebny do tego, żeby kontrolować to, co sztuczna inteligencja nam wytworzy. No nie było tak w przypadku Radia Krakowskiego, gdzie puszczono, moim zdaniem, tak bezwiednie sztuczną inteligencję. Obecnie spotkało się to z dużą krytyką, no ale w przyszłości może już nie będzie to tak mocno krytykowane.
2: Mam nadzieję, że jednak będzie potrzebna pewna kontrola człowieka, pewien udział człowieka w tym, jakie możliwości daje nam sztuczna inteligencja. Ja wyobrażam sobie to też troszkę w ten sposób, że może idąc analogią do notariusza. Możemy komuś przekazać mieszkanie, ale jednak jest ta osoba, która poświadcza, że wszystko jest tutaj zgodnie z prawem. W przypadku sztucznej inteligencji moim zdaniem powinno być podobnie, że jednak potrzebna jest taka osoba, która będzie stać pomiędzy sztuczną inteligencją, a powiedzmy końcowym rozwiązaniem, produktem, który jest oferowany ludziom, żeby te kwestie brać też pod uwagę, te kwestie etyczne.
1: Niektóre zawody więc no, powoli albo znikną, albo zmienią swoją formę. No myślę tutaj właśnie o tłumaczach, o edytorach, może też dziennikarzach, a jakie mogą się pojawić?
2: Teraz tak naprawdę powstaje wiele zawodów, które nie byłyby możliwe bez takiego szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Chociażby zawód, po angielsku to się nazywa prompt engineer. W skrócie są to osoby, które wykorzystują sztuczną inteligencję do różnych zadań, czy to do generowania tekstu, czy do generowania jakichś obrazów, grafik, które tak naprawdę skupiają się na tym, jak najlepiej skonstruować, powiedzmy, zapytanie do sztucznej inteligencji, tak żeby otrzymać jak najlepszy wynik. Tak naprawdę, czy to praca tłumacza, czy praca programisty, czy praca wielu innych osób ewoluuje i będzie się skupiać na tym, żeby nie tworzyć rzeczy od zera, tylko weryfikować to, co daje nam sztuczna inteligencja, czy to tłumacz w przypadku poprawienia tłumaczeń, czy to programista, gdzie sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować cały program, tylko no, często wymaga on jakichś tam jeszcze mniejszych poprawek. Chociażby grafik. Też nawet teraz sztuczna inteligencja jest w stanie generować bardzo zaawansowane obrazy, które początkowo może jeszcze prosto dało się odróżnić od rzeczywistości. Aktualnie czasami jest to coraz cięższe.
1: A w tym, żeby odróżnić to, co rzeczywiste, a co zostało wygenerowane, no też sama inteligencja sztuczna pomóc nam może. Również może nam pomóc w wykrywaniu deepfake'ów, które sama tworzy.
2: Aktualnie sztuczna inteligencja jest też wykorzystywana do generowania deepfake'ów, czy do klonowania głosu, czy klonowania wizerunku, co umożliwia też no niestety przestępcom nowe metody ataków, gdzie możemy odebrać telefon i słyszeć znajomy głos, który tak naprawdę nie jest tą osobą, za którą się podaje. Też powstają jednocześnie metody, również wykorzystujące sztuczną inteligencję, do wykrywania takich prób ataku. Trzeba być przy tym czujnym, nie można w 100% wierzyć temu, co daje nam sztuczna inteligencja.
1: Współpracujesz nie tylko z uczelnią Adama Mickiewicza, ale także z wielką korporacją, jaką jest Allegro, a także firma Pons. Jak często korzystacie z pomocy humanistów, no właśnie tłumaczy, etyków, ekspertów, żeby weryfikować to, co sztuczna inteligencja tworzy?
2: Wykorzystujemy pomoc ekspertów, ludzi na bieżąco tak naprawdę. Czy to w przypadku Pons, czy to w przypadku Allegro. Konieczna jest weryfikacja, sprawdzenie tego, co daje nam sztuczna inteligencja. Mieliśmy dużo przypadków takich, że sztuczna inteligencja nie dawała nam tego, co chcieliśmy. Czasami, na przykład w przypadku tłumaczenia automatycznego, model zaczynał halucynować, tak to nazwijmy, czyli generować zupełnie coś innego, odbiegającego od tego, co chcieliśmy. W przypadku Allegro jest też cały zespół osób zajmujących się weryfikacją tego, czy to, co jest tworzone przez metody sztucznej inteligencji, odpowiada oczekiwaniom klientów tak naprawdę. Na przykład mieliśmy też problem z tym, że w tekście generowanym przez sztuczną inteligencję czasami wrzucane były wulgaryzmy. Tego nie chcieliśmy, o to nie prosiliśmy. To jednak w testach właśnie ludzkich wychodziło, że to czasami pojawiają się takie rzeczy. No i trzeba było poświęcić sporo pracy, żeby coś takiego wyeliminować.
1: Wydaje się, że sztuczna inteligencja naprawdę potrafi bardzo dużo, ale jeszcze nie wszystko przecież. Czego jeszcze nie jest w stanie sztuczna inteligencja zrobić, a człowiek tak?
2: Powiedzmy wprost, myśleć. Uważam, że na danym etapie sztuczna inteligencja jest w stanie odpowiedzieć na większość naszych pytań, ale jednak nie jest w stanie myśleć. To znaczy, ktoś musi wiedzieć, czego potrzebujemy tak naprawdę, co siedzi w naszej głowie, żeby jednak zadać tej sztucznej inteligencji te konkretne pytania. A w tym momencie, no jednak cały czas ludzie rządzą światem, a nie sztuczna inteligencja i to od nas zależy, o co tą sztuczną inteligencję prosimy. Trzeba mieć nawet pomysł na to, czego chcemy od tej sztucznej inteligencji. I tej kreatywności, idei, którą mają ludzie, to sztuczna inteligencja nie jest w stanie w 100% zastąpić i myślę, że przez najbliższy czas jeszcze nie będzie w stanie.
1: A co doradziłbyś młodym ludziom, którzy dopiero wchodzą albo zaczynają studia, albo dopiero wchodzą na rynek pracy? Jakich umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją w tym momencie już zabraknąć im nie może?
2: Myślę, że powinni umieć korzystać rozważnie ze sztucznej inteligencji, to znaczy nauczyć się zadawać pytania, formułować pytania w odpowiedni sposób, tak żeby być w stanie uzyskać konkretne odpowiedzi. No bardzo często zdarza się, że coś chodzi nam po głowie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wpisujemy 3 słowa do sztucznej inteligencji i chcemy otrzymać idealną odpowiedź, ale czasami nie jest to takie proste, że jednak trzeba powiedzieć bardziej dokładnie, o co nam chodzi, żeby dostać konkretną odpowiedź. Ważne jest też, żeby jednak korzystać w przypadku studentów, też w przypadku uczniów, żeby korzystać z tej sztucznej inteligencji rozważnie, bo jednak jeżeli do wszystkiego zaczniemy trochę bezmyślnie wykorzystywać sztuczną inteligencję, to może się okazać, że za jakiś czas zabraknie nam własnej inteligencji, jeżeli wszystko będziemy zlecać tej sztucznej.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj doktor inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: A na koniec zachęcę Was jeszcze do tego, byście zajrzeli na stronę internetową Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dowiecie się, czym dokładnie ten zakład się zajmuje. Tam również można przeczytać więcej na temat przetwarzania języka naturalnego. Również polecam Wam projekt Klarin.pl. On z kolei związany jest z Politechniką Wrocławską. Jest polskim konsorcjum naukowym, tworzy infrastrukturę naukowo-techniczną, udostępnia zasoby językowe oraz elektroniczne narzędzia do automatycznego przetwarzania języka naturalnego. Wprost na stronie klarin-pl.eu znajdziecie narzędzia do przetwarzania języka naturalnego, języka polskiego, które mogą Wam pomóc w pracy. Klarin.pl współpracuje z badaczami wszystkich dyscyplin naukowych, ale koncentruje się w szczególności na obszarach związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi. I właśnie istotne jest to, że w przeciwieństwie do wielu aplikacji dostępnych w sieci, które nam ułatwiają życie i przyspieszają pracę, tutaj naukowcy koncentrują się na języku polskim, więc ich narzędzia są bardziej efektywne właśnie dla naszego języka ojczystego. No ta inicjatywa działa już od ponad 10 lat, ma więc naprawdę szerokie grona odbiorców, no i przede wszystkim bardzo duże, wyspecjalizowane zbiory danych, które umożliwiają naprawdę efektywną pracę na tekstach. A co najfajniejsze, można do nich się bezpośrednio zgłosić przez stronę klarin-pl. Mamy tam zakładkę dla nauki, a także dla biznesu. Możecie tam opisać swoje pytanie, swój problem związany z tym, w jaki sposób chcielibyście sprawić, by Wasza praca była bardziej efektywna. Naukowcy podpowiedzą Wam, w jaki sposób korzystać z narzędzi, jakie Klarin oferuje. A dzięki temu możecie zyskać czas, no i wykorzystać go choćby na odpoczynek. I dodam jeszcze, że dla przykładu tymi produktami, które Klarin ma w swojej ofercie i z których możecie korzystać, jest na przykład normalizacja tekstu, wyszukiwanie informacji z tekstu, anotacja, również transkrypcja automatyczna, wykrywanie wydźwięku oraz określonych emocji w tekście i wiele, wiele więcej. To wszystko znajdziecie na stronie klarin-pl.eu. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj dr inżynier Artur Nowakowski. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
0: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Pies czy kot? Okazuje się, że wśród Europejczyków na to pytanie najczęściej pada odpowiedź kot. Jednak w Polsce jest zdecydowanie inaczej. W Polsce jeden pies przypada na 5 Polaków i jesteśmy w tej europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wielbicieli psów. Wyprzedzają nas Portugalia, Czechy, Słowacja, chwilami Hiszpania czy Grecja. W polskich domach żyje około 8 milionów psów, no i około 7 milionów kotów. Jesteśmy psiarzami. Okazuje się, że w Polsce jest nawet więcej domów, w których jest pies, a nie ma dziecka. No, wystarczy policzyć, ile psów my tutaj posiadamy. Jesteśmy we trójkę. Dorota i Maciej mają 4 psy w tej chwili. Bywa, że jest ich więcej. Ja mam 2. No, to już chyba trochę przekroczyliśmy średnią. Popularność psów i w ogóle chęć posiadania ich w domach wzrosła w trakcie i po pandemii, bo wtedy ta izolacja sprawiła, że potrzebowaliśmy kogoś do przytulenia, potrzebowaliśmy towarzysza, a pies czy kot to jest znakomity towarzysz. Przyjmuje naszą miłość, ale też tą miłością się odwdzięcza. Coraz więcej osób decyduje się na posiadanie psa i psy kupujemy z hodowli albo adoptujemy je ze schroniska czy z jakiejś fundacji, która zaopiekowała się taką psią sierotą. W programie Miasto Młodości będziemy dziś o psach i o tej psiej miłości rozmawiać, ale też o tym, jak przygarnąć psa, jakiego przygarnąć psa i czy to, że go adoptujemy, przyprowadzimy do domu, już wystarczy. Czy z takim psim przyjacielem trzeba pracować? Czy psy chcą się uczyć? Czy chcą pracować? Co zrobić, by psa nie zepsuć? Bo okazuje się, że no, wychowawczo możemy trochę w takim psim życiu namieszać. Beata Korzeniowska, zapraszam, a ze mną goście Dorota Chadzicka, nauczycielka, która zajmuje się dogoterapią, i Maciej Chadzicki, trener i psi behawiorysta. Pies może być cudownym przyjacielem, naszym cudownym współtowarzyszem, ale pod warunkiem, że będziemy go obserwować, nauczymy się tego naszego psa i będziemy z nim chcieli pracować. Bo to, że przyprowadzimy psa do domu, postawimy mu miskę, pokażemy mu, gdzie jest jego legowisko, wybierzemy wspólnie z całą rodziną mu imię i potem będziemy się kłócić o to, kto z tym psem musi wyjść o 5 rano na spacer. No z takim psem też trzeba w jakiś sposób pracować. Trzeba to jego życie tak poukładać, prawda? Śniadanie, spacer, obiad, zabawa, potem już cisza nocna.
5: No wszystko zależy, w jakim wieku jest pies. No inaczej postępujemy z malutkim szczenięciem, a inaczej z psem dorosłym, który jest ze schroniska, więc no jakby to wszystko zależy od wieku psa, od tego, czy przeżył coś, czy jeszcze nie, od tego, czy był, czy wiemy. No jeżeli jest z hodowli, to wiemy, jeżeli jest z dobrej hodowli, jak był wychowywany przez matkę, jaka jest matka, jak był w warunkach, czy był socjalizowany, odkąd zaczął pełzać. I w schronisku również nie zawsze wiedza pełna o psie jest, ponieważ jeżeli pies jest znajdą, no to tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Często nie wiadomo, czy on w ogóle mieszkał w domu, czy był w mieszkaniu. Zazwyczaj po pierwszych godzinach to widać, natomiast wybierając psa gdzieś tam na miejscu w schronisku, nawet pracownicy najbardziej doświadczeni nie są w stanie tego stwierdzić, jak on się zachowa.
4: Czyli pewnie najlepiej byłoby rzeczywiście wziąć psa i wziąć sobie tydzień albo 2 wolnego, żeby z nim jednak już poprzebywać trochę, a nie zostawiać go od razu samego na parę godzin.
6: Niekoniecznie 2-3 dni wolnego, tak. Natomiast jeżeli chodzi o psy schroniskowe, to można z doświadczenia możemy powiedzieć, że to są takie jakby 2 etapy, 2 przełomy. Do tygodnia pies schroniskowy zachowuje się w jakiś charakterystyczny sposób. Chociażby załatwianie, ma blokadę. Pies, który długo przybywa, ma taką blokadę załatwiania się i to nie tylko w domu, ale też i na zewnątrz. Potem jest drugi taki etap, 2-3 miesiące. Ten pies też troszeczkę zaczyna się zupełnie inaczej zachowywać, bo przebywając u nas, podejmujemy z nim pracę, więc to też on się zmienia. I to nie zawsze jest tak, że to jest na lepsze bądź na gorsze. To różnie. Pies, który przez tydzień był, tak po ludzku powiem, idealnym psem, nagle pokazuje zupełnie inne swoje zachowanie, czyli jakby otwiera się. Wracając do tego, jak pracować. Jeżeli chodzi o pracę na zewnątrz z tym psem, praca z psem to jest 24 na dobę. Przychodzisz, widzisz pieska, to już jest praca z nim, bo to każde spojrzenie, każde w odpowiednim momencie pogłaskanie bądź niepogłaskanie, zwrócenie uwagi, to już jest praca. Pierwsze, co robimy, to jakby sprawdzamy informacje, które mamy na temat tego psa. Czyli jeżeli mam informację, że pies broni zasobów, to sprawdzam, na jakim etapie polega ta obrona tych zasobów.
4: Ale co, nie pozwoli podejść na przykład do swojej miski?
6: No to w różny sposób może być. Może być, nie wiem...
5: Zabawka.
6: Miejsce, zabawka. Po prostu sprawdzamy informacje, które mamy. Czy są prawdziwe, czy się pokrywają, bo to też znowu, jeżeli był człowiek, jeżeli był w adopcji i ten człowiek coś źle robił, no to ten pies mógł sobie wypracować pilnowanie tego zasobu, bo miał zabierane, albo nie miał dostępu do zwykłej wody chociażby. Jeżeli to się nie sprawdza, to następnym etapem jest jakby prowokowanie zachowań, które mogą mieć miejsce w takim jego dalszym życiu codziennym, czyli pójdzie do adopcji i próbujemy przewidzieć, co się może dziać, jak ludzie się zachowują i wtedy nad tym pracujemy, czyli to, co zobaczymy złego, to próbujemy to szybko wyprostować.
4: A potem idziemy z tym psem na spacer. Czy pies, nawet jak ma w domu ogródek, to musi codziennie iść na spacer?
5: Powinien.
4: Na 5 minut takie szybkie siku i wracamy?
5: To znaczy, jeżeli ma ogródek, to taki spacer, no może 5 minut to krótki, ale gdzieś tam rano przed pracą 10 minut, tak. To wystarczy, żeby się załatwił i przeszedł na smyczy. Natomiast no jeżeli jest pies z mieszkania, czyli nie ma możliwości gdzieś tam sobie wyjść w ciągu dnia, czy iść powęszyć, to 10 minut dwa razy dziennie to jest zdecydowanie za mało. Ludzie biorą psy ze schroniska czy z fundacji, bo to jest taka chęć bycia lepszym człowiekiem, zrobienia dobrego uczynku. 5 razy się zastanówmy, czy my mamy czas, chęci, możliwości na kilkanaście lat odpowiedzialności, opieki dla zwierzęcia.
6: Należy zastanowić się, czy chcę mieć psa, chcę być właścicielem tego psa, czy przewodnikiem tego psa. Jeżeli chcesz być przewodnikiem, to będzie dobrze. Jak chcesz pokazać psu, jak ma się poruszać w tej ludzkiej dżungli, będzie dobrze. Człowiek szczęśliwy, pies szczęśliwy, pies szczęśliwy, człowiek spokojny. Jeżeli to działa w drugą stronę, nie będzie nic dobrego.
4: A takie traktowanie psa jak zamiennik dziecka i zabieranie go ze sobą wszędzie, do pracy, do babci, zostawianie pieska na weekend u babci, bo my wyjeżdżamy, jeżdżenie z psem na wakacje, do sklepu, ubranka, sesje zdjęciowe.
5: To jest dobry nurt, tylko nie można przeginać tak zwyczajnie.
6: Nie uczłowieczajmy psa.
4: A to ładne. Co nas powinno zaniepokoić w zachowaniu psa? On może na przykład być chory i w jakiś sposób nam to pokazywać. No nie powiem, mamo, boli mnie głowa.
5: Nagła zmiana zachowania.
6: Mowa ciała mówi więcej niż potok słów przez niektórych ludzi wypowiadane. Tylko trzeba nauczyć się czytać tego psa.
4: Czy jeśli pies zwykle jest taki bardzo żywotny, rozbiegany, a nagle robi się ospały, taki spokojny, obserwować, albo lepiej od razu zabrać do weterynarza?
5: Tak, może być pies, który jest łagodny, no zwyczajny pies, no nic szczególnego się nie wyróżnia i zaczyna się chociażby taka, nie mówię, że pogryzie, ale jakaś agresja, jakieś powarkiwania, to też bardzo często pies się tak zachowuje, jak coś go boli. Jakieś specyficzne, inne niż do tej pory ułożenie ciała, jak kiedy odpoczywa. No czy piszczy? No jak piszczy, to tak raczej się ludzie domyślą, że jeżeli chodzi po mieszkaniu i piszczy,
4: to coś boli.
5: To niekoniecznie chce wyjść na dwór, bo był 5 minut temu, tylko coś go tam może boleć. Także każda zmiana zachowania, no powinna jakby, nie od razu może trzeba biec do weterynarza, ale poobserwować, czy na pewno czy apetyt dopisuje, czy wszystko jest tak jak było, czy jednak warto by było go poobserwować i udać się do specjalisty.
4: Czyli pokaże nam, że źle się czuje, a czy prawdą jest, że pies się uśmiecha? Bo czasami oglądamy takie filmy, na których pies na hasło smile szczerze zęby. Czy to jest uśmiech?
5: To być może jest w dzisiejszych czasach technologicznych, to te uśmiechy niekoniecznie są rzeczywiste. Natomiast pies okazuje radość
4: ogonem.
5: mową ciała. Niekoniecznie uśmiechając się tak jak my ludzie, że zazwyczaj jak pies pokazuje zęby, to nie jest to oznaką zadowolenia, więc no, cieszącego się psa, zadowolonego psa, to bardzo łatwo jest rozpoznać.
4: On się cały merda ogonem.
5: Tak, nawet w oczach to widać, bardziej niż tym podniesieniu czy ruchu warg.
4: Czyli ten uśmiech i wyszczerzone zęby to jest jednak raczej zły znak.
5: A raczej ostrzegawczy niż przyjazny.
4: Jakie jeszcze są znaki ostrzegawcze? Takie, że lepiej się nie zbliżać.
5: To jest szereg takich znaków, które pies wysyła, chociażby ziewanie jest oznaką, że pies zaczyna się denerwować. Wcale nie nudzić.
6: Jak większość.
5: Ani
6: mówi.
5: Mu się spać nie chce, tylko zaczyna się denerwować. To jest taka podstawowa oznaka, kiedy psu się coś nie podoba i on nam daje znak i nam, i sam sobie to reguluje, zaczyna ziewać. Takim zachowaniem jest pokazywanie białka oczu. Czyli psie oko, kiedy patrzymy na psa, no jest w jakimś tam kolorze. Nie widać tego białka dookoła za dużo. A kiedy pies się denerwuje, to strzela oczami tak trochę na boki, trochę do góry i pokazuje to białko, to też jest oznaką takiego dyskomfortu psychicznego dla psa.
4: Uszy?
6: Uszy też, ale to już trzeba znać troszeczkę rasę, ale odwracanie głowy, charakterystyczne odwracanie, unikanie spojrzeń przez psa oczywiście. Nie radziłbym podchodzić do takiego psa, jeżeli nie znasz psa, nie znasz tematu, jak popracować z tym psem. No i też pozycja ciała. Jeżeli przód schodzi niżej ciała niż tył, raczej też unikać. Ale to są takie z bardziej podstawowych, bo tego jest dużo, dużo, dużo więcej. Ludzie bardzo często popełniają błędy, podchodząc do tych psów, podejście od czoła, najście na tego psa, to nawet pies spokojny jest w stanie po prostu zwyczajnie się obronić. Pies nie wie, co się dzieje w tym momencie i reaguje tak, jak mu natura pozwala, czyli ewentualnie, jeżeli jest dosyć w miarę ułożony, szczeknie, a jeżeli na to mu zabraknie czasu lub psychicznego takiego podejścia, to zaatakuje chociażby zwykłym ugryzieniem. Pies ugryzie, potem dopiero będzie oceniał tę sytuację, co się dalej dzieje.
4: No wiadomo, do warczącego, szczekającego psa też lepiej nie podchodzić. No, bo a w ogóle zaczepiać psy?
5: W ogóle
6: do obcych psów nie podchodzimy.
4: Właśnie, to chciałam usłyszeć, bo czasami...
5: A już tym bardziej, kiedy to jest pies, chociaż odchodzi się jakby od tego, promuje się nie zostawianie psów przed sklepem, ale jednak stoją psy przed sklepem i to może być przyjazny pies, który macha ogonem. Nie dotykamy takich obcych psów, które nie mają przy sobie swojego właściciela. Do tego są uwiązane, więc nie mają szansy na ucieczkę.
4: Może ugryźć, bo się przestraszy po prostu.
5: Bo nie ma dokąd uciec, bo nas nie zna, bo nie wie, co dany człowiek od niego chce.
4: A kiedy idzie właściciel z pięknym psem i z daleka słychać, o, jaki piękny piesek, dobrze jak zapyta, czy mogę pogłaskać, ale czasami bez pytania, od razu te ręce do tego psa. Pozwalać na takie głaskanie, witanie się z naszymi psami, czy nie?
6: I tak, i nie. Jeżeli jestem pewny, że mój pies jest ułożony, mam na to czas, psychicznie jestem nastawiony pozytywnie, tak, ale jeżeli nie znam psa, już jeżeli to nie jest mój pies, to już w ogóle nie. Mój pies jest w tym momencie, ja prowadzę psa, mój pies jest dla mnie najważniejszy, nie pozwalam na głaskanie, odchodzę, mówię temu człowiekowi nie i dbam o dobro psa.
4: A kto prędzej dobiegnie do takiego psa, żeby go pogłaskać? Dziecko czy jednak osoba dorosła?
5: I jednak osoba dorosła. Dzieci mają, szczególnie takie dzieci młodsze, mają więcej jeszcze takich instynktów samozachowawczych niż osoby dorosłe.
4: W polskich domach żyje około 8 milionów psów. No jest też około 7 milionów kotów, bo wiadomo, są wielbiciele tych albo tych. Jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o posiadaczy czworonożnych przyjaciół i najczęściej właśnie w polskich domach są to psy. Przygarniając psa, trzeba pamiętać, że będzie to przyjaźń, miłość na wiele lat, że opieka nad psem jest wymagająca, że kiedy pies zachoruje, jego leczenie może być bardzo kosztowne, chociaż z badań, jakie niedawno przeczytałam, wynika, że ci młodsi właściciele psów byliby gotowi sprzedać samochód, żeby ratować swojego ukochanego psa. Pies może się jednak wyjątkowo odwdzięczyć za przygarnięcie go do domu, za bycie jego opiekunem, za miłość, którą mu ofiarowujemy. Odwdzięczy się swoją wyjątkową przyjaźnią, swoją wyjątkową miłością. Nie ma chyba nic piękniejszego niż to spojrzenie psich oczu wpatrzonych w opiekuna, w swojego przewodnika. Z raportu o bezdomności zwierząt wynika, że w Polsce jest około 950 tysięcy bezdomnych psów i kotów. Ponad 90 tysięcy z nich przebywa w schroniskach na terenie całego kraju. Może gdzieś czeka twój pies? Program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Znajdujemy się w Łukasiewicz, Poznańskim Instytucie Technologicznym. To organizacja, która działa międzynarodowo, realizuje projekty badania, krótko mówiąc patrzy w przyszłość. No i między innymi o tej przyszłości z perspektywy pracy będziemy dzisiaj rozmawiać, a naszą gościnią jest Anna Ziółkowska, lider obszaru do spraw HR. Cześć Aniu, od razu powiedz, czym dokładnie się zajmujesz tutaj?
2: Dzień dobry wszystkim. Jeżeli chodzi o moją pracę i o to, czym się zajmuję, to koordynuję przede wszystkim procesy miękkie w ramach naszego instytutu z naciskiem na rekrutację. Jeżeli chodzi o ilość rozmów i tych punktów styku z kandydatami, to naprawdę jest ich sporo, bo jako Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny, rekrutujemy sporą ilość osób, więc ten kontakt jest na bieżąco.
1: Zanim o przyszłości, to porozmawiajmy o tym, jak obecnie wygląda szansa młodych ludzi na rynku, bo to przede wszystkim na ich perspektywie pracy będziemy się skupiać. To co, wykształcenie czy doświadczenie? Co jest ważniejsze?
2: To jest bardzo trudne pytanie i myślę, że w tym wszystkim najważniejsza jest taka hybryda, czyli połączenie jednego i drugiego, bo my faktycznie ze względu na to, czym się zajmujemy, widzimy, że oczywiście to doświadczenie pierwsze jest bardzo istotne, natomiast wykształcenie u nas też jest ważne ze względu na to, że działamy w bardzo specjalistycznych kierunkach, od inżynierii materiałowej przez badania laboratoryjne czy transformację cyfrową, więc widzimy, że ta hybryda jest najlepsza. Natomiast tutaj dodałabym jeszcze do tego jedną kwestię, o której nie wspominałaś, czyli właśnie chęci i to, żeby chcieć się rozwijać i żeby ten kierunek, który jest naszym kierunkiem, jeżeli chodzi o właśnie działalność, żeby on też był tożsamy z daną osobą, która chciałaby u nas pracować. Także rozwój i to zaangażowanie jest czymś, co jest dla nas istotne w kontekście kandydatów i ich motywacji i aplikowania do nas.
1: A patrząc szerzej, to doświadczenie jednak dla pracodawców jest ważniejsze. Patrząc poza Łukasiewicz, Poznańskim Instytutem Technologicznym, i doradziłabyś studentom, żeby jednak to doświadczenie łapali?
2: Wiesz co, myślę, że to bardzo dużo zależy od danej organizacji i na pewno na rynku pracy znajdziemy takie miejsca, w których to doświadczenie nie jest tak istotne, bo na przykład liczą się chęci i zaangażowanie w kontekście rozwoju. Natomiast no, oczywistym jest, że zbieranie tego doświadczenia już od tych wczesnych lat, nawet studiowania, bardzo się przydaje i tutaj myślę, że to wszystko zależy od tego, w którym kierunku chcemy iść, na jakiej branży się skupiamy, no i po prostu szukać swojego miejsca.
1: Dużo o tych chęciach mówisz i też Instytut te chęci bardzo docenia, bo tylko właśnie w taki sposób tutaj przyjmujecie kandydatów, to oni muszą się do Was zgłosić. W innych miejscach różnie to wygląda, ale to samo zgłoszenie się do różnych firm, które nawet wyszukują sami pracowników, ma sens?
2: To wszystko wynika z tego, jaką organizacją jesteśmy i wynika to z tego, że my bardzo mocno skupiamy się na badaniach i rozwoju i na tym, żeby odpowiadać na realne potrzeby biznesu. Takie jest założenie, jeżeli chodzi o Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny, więc faktycznie to dopasowanie i spójność kandydatów z nami, z tym, co robimy, jest bardzo istotne. Więc zwracamy na to uwagę, skupiamy się na tym i jak najbardziej doceniamy to w trakcie procesów rekrutacyjnych i te osoby, których wizja pracy jest spójna z tym, co my robimy i w którym kierunku idziemy, jest dla nas jak najbardziej istotna.
1: No właśnie, jakie kompetencje wy dostrzegacie u kandydatów, którzy do was przychodzą? No ty naprawdę z pierwszej ręki to wiesz, bo uczestniczysz w tych spotkaniach. Załóżmy, że to wykształcenie jest, że mamy nawet doświadczenie i kilku kandydatów, a jedno stanowisko. To jakie ponad tymi kompetencjami inne wygrywają?
2: I znowu muszę odnieść się do tego, że to wszystko zależy od danego stanowiska, od tego, kogo poszukujemy i czym charakteryzuje się ta praca. Czyli dla nas zawsze istotne jest to, kogo poszukujemy w kontekście zadań, ale ważne jest też to, co te osoby reprezentują i na czym się skupiają. Jeżeli chodzi o to, co my weryfikujemy i na co zwracamy uwagę, no to zawsze to jest jednostkowo i dotyczy danego stanowiska i to właśnie pod to stanowisko staramy się dopasować daną osobę. Nie rekrutujemy masowo. Nasza organizacja też skupia się na tym, że faktycznie mamy bardzo wyspecjalizowane obszary, jeżeli chodzi o naszą działalność, więc zawsze bardzo mocno skupiamy się na detalach i na tym, czego dotyczy dana rola i dane stanowisko. Więc tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć bardzo jednoznacznie, bo to zależy.
1: Takie umiejętności poza twardymi, miękkie, są jednak doceniane przez pracodawców?
2: Jasne, oczywiście, że tak i myślę, że bardzo dużo teraz się mówi o kompetencjach przyszłości i o kompetencjach, które są bardzo istotne, wręcz nawet uniwersalne z perspektywy różnych stanowisk i różnych organizacji. I my też widzimy, że faktycznie są takie kompetencje, które są dla nas bardzo istotne i które doceniamy. I myślę, że wśród nich przede wszystkim warto wyróżnić komunikatywność, ale z drugiej strony istotne jest też to, żeby dana osoba charakteryzowała się takim aktywnym uczeniem się i żeby potrafiła dostosowywać się do tego, co się dzieje wokół nas, bo jednak ten świat wokoło, zarówno na rynku pracy, jak i poza nim, no jest bardzo turbulentny w kontekście tego, co się dzieje. Doświadczamy wielu, wielu zmian, zarówno w kraju, jak i za granicą, więc myślę, że ważne jest też to, żeby umieć elastycznie dostosowywać się do tej sytuacji i reagować na to. Więc jak najbardziej są takie kompetencje, które dostrzegamy, że są istotne i które bez względu na rolę czy poziom doświadczenia powinny być na zaawansowanym poziomie.
1: A jak wygląda kwestia tej słynnej już umiejętności pracy w grupie? Bo studenci aktualnie przyznają, że pandemia spowodowała, że zamknęli się oni w swoich światach, są przyzwyczajeni do pracy indywidualnej przede wszystkim, albo pracy online nawet przez właśnie tę przerwę pandemiczną. Z jakimi umiejętnościami pracy w grupie teraz studenci czy absolwenci przychodzą do Was?
2: Bywa bardzo różnie i faktycznie co osoba, jej doświadczenia, to ona na pewno prezentuje różny poziom i to jest bardzo zróżnicowane w kontekście tego, czego my doświadczamy. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o naszą perspektywę, to ta współpraca i bycie w grupie jest bardzo istotne. Ze względu na to, że skupiamy się na badaniach i rozwoju i generalnie praktycznie każdy nasz projekt jest czymś innym, czymś nowym, no to ta komunikacja, ta współpraca w grupie jest dla nas de facto podstawą do tego, żeby rozwiązywać dany problem, żeby realizować jakieś projekty i żeby generalnie właśnie dzięki tej synergii, czyli tego, że mamy ten kontakt, jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, jesteśmy w stanie wykorzystywać burzę mózgów, no to jesteśmy w stanie faktycznie coś fajnego i interesującego wygenerować. Więc ja zachęcam do tego, żeby faktycznie skupić się na tej kompetencji i żeby pamiętać o tym, że ta współpraca naprawdę jest kluczowa. Chociaż oczywiście nawet u nas w instytucie są też takie obszary, takie projekty czy takie momenty, gdzie ta praca indywidualna też jest istotna i nie możemy o niej zapominać. Natomiast myślę, że my jako Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny mocno stawiamy na współpracę i właśnie na ten kontakt międzyludzki.
1: Czyli mimo wszystko, mimo tego, że AI, że ta sztuczna inteligencja się tutaj pojawia, mnóstwo tej cyfryzacji, to jednak człowiek z człowiekiem w przyszłości będzie musiał po prostu współpracować.
2: Tak, myślę, że jak najbardziej i oczywiście nie unikniemy rozwoju technologii, tego wszystkiego, co się dzieje, ale musimy pamiętać o tym, że za tym wszystkim mimo wszystko stoi człowiek. I my też realizując projekty w instytucie wiemy i pamiętamy o tym, że to nasi pracownicy, czyli osoby, które u nas pracują, stoją za tym, że te wszystkie rozwiązania są możliwe. My jesteśmy w stanie je tworzyć, kreować, a później wdrażać do biznesu. Więc ten kapitał ludzki i to wszystko, co nasi pracownicy w sobie mają w kontekście kompetencji, jest bardzo istotne i myślę, że oczywiście ten rozwój jest przed nami, nie unikniemy go i to faktycznie będzie ważne w kontekście przyszłości i tego, co się zadzieje. Natomiast za tym wszystkim są ludzie i to o nich trzeba pamiętać i my bardzo mocno się na tym skupiamy i o tym staramy się pamiętać.
1: Mamy więc kolejną obok komunikatywności umiejętność, która jest teraz ważna i będzie na pewno w przyszłości. Teraz również już ważna jest bardzo kompetencja związana z obsługą social mediów. Jak to będzie w przyszłości? Może one same będą się już obsługiwać?
2: Faktycznie zauważamy też, że są też kompetencje bardziej twarde, które też są istotne i właśnie chociażby ta obsługa nowych mediów jest jak najbardziej istotna, ale też projektowanie czy programowanie, wykorzystywanie języków obcych. No myślę, że faktycznie to są te kierunki, które będą istotne.
1: Ale przecież już w tym momencie można sobie z czatem GPT rozmawiać w każdym języku, jakim sobie wymarzymy. No już nie mówiąc o tym, ile jest w tym momencie na rynku tłumaczy automatycznych, to w ogóle te języki obce, o których no, cały czas się mówi, że ważne jest, żeby się ich uczyć, będą w przyszłości potrzebne?
2: Tego nie wiem, ale myślę, że trzeba pamiętać o tym, że pomimo tego, że mamy sztuczną inteligencję, jesteśmy w stanie z nią rozmawiać, to mimo wszystko kwestia błędów i tego, że to cały czas nie są idealne rozwiązania i wciąż widzimy to, że nawet sztuczna inteligencja potrafi się pomylić. Myślę, że warto inwestować w siebie i że to jest coś, czego nam nikt nie zabierze, a możemy to dostosowywać do tego, co się dzieje na rynku pracy i po prostu wykorzystywać, więc ja jestem zwolenniczką tego, żeby wykorzystywać to wszystko, co daje nam rozwój, ale jako wsparcie, a nie jako podstawę do naszego funkcjonowania na rynku pracy czy funkcjonowania w ramach kompetencji też, które mamy, bo jednak coś, czego sami się nauczymy i co mamy w sobie, na pewno jesteśmy w stanie wykorzystać o wiele szybciej i też pewniej, bo wiemy, że to jest jakiś nasz kapitał materiał, który pozyskaliśmy.
1: Wspomniałaś też o tej weryfikacji. Wciąż przecież błędy zdarzają się i to notorycznie sztucznej inteligencji. Ta weryfikacja to chyba taka kolejna twarda umiejętność, ważna teraz i w przyszłości.
2: Zdecydowanie, bardzo, bardzo się z tym zgadzam i faktycznie też stawiałabym na to, że umiejętność, czy właściwie kompetencja weryfikowania informacji, które są wokół nas, jest bardzo istotna. Podobnie jak też to, by krytycznie do tego podchodzić, to znaczy nie wszystko negować i być na nie, ale przede wszystkim umieć spojrzeć na to z różnych perspektyw i zastanowić się, czy faktycznie to, co nam podpowiada sztuczna inteligencja, to czy to faktycznie jest coś, co ma sens po prostu. Czyli to krytyczne myślenie również byłoby taką kolejną kompetencją, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście przyszłości i funkcjonowania na rynku pracy. Są takie obszary i takie kompetencje, które nie zostaną zastąpione sztuczną inteligencją czy jakimiś procesami automatyzującymi czy informatycznymi. I myślę, że na tym warto byłoby się skupić. Myślę też, że dobrym kierunkiem jest właśnie szukanie tych obszarów, które można w jakiś sposób zautomatyzować, zoptymalizować i to po prostu te obszary zostawić nowoczesnym technologiom. Natomiast no myślę, że wciąż cały czas jest przestrzeń dla młodych osób na to, żeby odnaleźć się na tym rynku pracy i mimo wszystko pewne obszary cały czas będą wymagały tych kompetencji ludzkich i nie zostaną zastąpione sztuczną inteligencją.
1: Wcześniej wspomniałaś o samym programowaniu. W tym momencie też mamy wysyp kursów programowania na rynku. Czy jest sens, żeby się w to angażować? To może nam pomóc w przyszłości?
2: Ja myślę, że każda forma, która skupia się na naszym rozwoju i jest spójna z nami, z tym, co chcemy osiągnąć, co nas ciekawi, to jest zawsze dobra forma, więc jeżeli to jest jakiś kurs programowania, to uważam, że jak najbardziej powinniśmy w to iść. Ważne jest to, żeby po prostu wybrać dla siebie taką formę, która nas ciekawi i która jest spójna właśnie z tym, co chcemy zrobić albo co chcemy odkryć. Nie uważam, żeby robienie kursów tylko dla samego ich odhaczania i robienia miało sens, bo wówczas bardzo ciężko

0: Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Zawsze skupiamy się na rozmowie z danym człowiekiem i to w ten sposób chcemy go poznać. Oczywiście zapoznajemy się z aplikacjami, z tym, co dana osoba wpisze w swoje CV i oczywiście to jest jakiś wstęp do tej rozmowy, ale mimo wszystko weryfikujemy te kompetencje, które ktoś deklaruje w CV czy w ramach aplikacji na rozmowie, bo uważamy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie to zrobić. I oczywiście to jest ten pierwszy etap, a de facto i tak najważniejszy etap jest wtedy, kiedy ktoś przychodzi do nas do pracy i jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to, co deklarujemy w trakcie rozmowy, wygląda w rzeczywistości.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Anna Ziółkowska, lider obszaru do spraw HR w Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny.
0: Dziękuję bardzo.
2: A ja dodam jeszcze, że Łukasiewicz Instytut Technologiczny nie działa jedynie w Poznaniu, a w 12 miastach w całej Polsce. Łącznie to aż 22 instytuty badawcze, które zatrudniają aż 4,5 tysiąca specjalistów z różnych dziedzin. Cały czas trwa rekrutacja. Przyjmowane są nowe osoby do pracy, takie, które kochają naukę i są nią zafascynowane. Jeśli chcecie rozwijać się naukowo, no to właśnie tam możecie to zrobić, wysyłając swoje CV. Ale nie tylko poszukiwani są młodzi naukowcy. Zajrzyjcie w zakładkę kariera na stronie lukasiewicz.gof.pl. Tam znajdziecie też inne oferty pracy. A z drugiej strony Instytut wspomaga też tych, którzy mają swój własny biznes. Jeśli macie jakiś problem w organizacji pracy waszego przedsiębiorstwa na przykład, no to możecie się do Instytutu odezwać, a tam ogromna baza naukowców zastanowi się, jak wam pomóc. Instytut znajdziecie w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w województwie opolskim, śląskim, małopolskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, a także w województwie mazowieckim. Jest więc duża szansa na to, że któraś z tych placówek będzie blisko waszego miejsca zamieszkania. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie lukasiewicz.gov.pl. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a są ze mną
4: Łucja,
5: Patryk, Wojtek.
1: A wszyscy oni reprezentują samorząd studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchajcie, gdzie tętni życie studentów w naszym mieście, w Poznaniu?
5: Studenckie życie na pewno tętni w ośrodkach studenckich, czyli jeżeli chodzi o wydziały i przede wszystkim budynki uczelniane, ale jeżeli chodzi o to nocne życie, bardziej rekreacyjne, integrujące, to przede wszystkim ulica Wrocławska, Półwiejska. To są gdzieś są główne ośrodki, jeżeli chodzi o nasze miasto. Ale oczywiście też dodatkowo projekty, które są towarzyszącą i, że tak powiem, nieoderwalną częścią Poznania. Juwenalia, wielkie grillowanie, różnego rodzaju imprezy otrzęsinowe, więc jest trochę tych miejsc.
1: No ale mówi się coraz częściej o tym, że studenci coraz mniej mają w sobie chęci, żeby się angażować. Jak wy to oceniacie, pracując w samorządzie studentów? Dużo jest rąk do pracy, czy jednak ich brakuje? To może ciebie, Wojtku, zapytam, bo ty jesteś przewodniczącym.
6: Znaczy, rąk do pracy mi zawsze brakuje, dlatego że samorząd to jest zawsze na dużej uczelni, to jest ogrom zadań i też inicjatyw, które można podejmować. Niektóre są bardziej priorytetowe, inne, gdyby było więcej osób, moglibyśmy realizować nowe. Natomiast rąk do pracy brakuje i też obserwowana jest pewna tendencja spadkowa w zakresie zaangażowania w samorząd czy w organizacje studenckie w skali kraju. Natomiast najbardziej obserwowana jest ona na przykładzie tych dużych imprez, takich jak Wielkie Grillowanie czy Juwenalia. Właściwie mierzą się zawsze z tym kłopotem, że jest to impreza od studentów dla studentów, no i wymaga to też zaangażowania, dosłownie tworzenie tego terenu, noszenie płotów, stanie przy grillu, na Wielkim Grillowaniu czy kwestia związana z bezpieczeństwem, sceną i wszystkim pozostałym. No i tutaj tych wolontariuszy z roku na rok jest coraz mniej i też statystyki tych imprez pokazują, że te Juwenalia z niektórymi wyjątkami, a te duże imprezy studenckie po pandemii do Poznania nie wróciły. Nie wróciła na przykład Polibuda Open Air. Integralia odbywają się rzadko. Po pandemii absolutnie już nie ma mowy o agronaliach. Niestety my też Wielkie Grillowanie staramy się wciąż kontynuować, natomiast liczba osób chętnych spada.
5: Ten problem na pewno dotyczy większych eventów, ale też i mniejszych eventów, które organizują studenci na wydziałach, bo rzeczywiście do zrobienia jakiegokolwiek dnia, pierwszego dnia wiosny, jakiejś gali czy czegokolwiek, do tego też są potrzebni studenci. Z roku na rok widać, że jest ich coraz mniej. A to właśnie chyba wyniszcza troszeczkę to środowisko akademickie. To wyniszcza to, że im mniej jest tych inicjatyw, tym mniej gdzieś słychać o tych studentach, tym mniej właśnie mówi

0: mówi się o tym, że coś się dzieje, trudniej jest przyciągnąć też nowych studentów, no bo oczywiście skoro nie masz jakiegoś większego zaangażowania, nie widać tego, że studenci coś robią, tam się coś świeci, tam coś, jakieś plakaty, tam ktoś biega, tam ktoś skacze, no to tego brakuje oczywiście.
1: Z czego to wynika? Mówicie cały czas o pandemii, ale myślicie, że w tym zasadzie rok, w którym byliśmy zamknięci, tak bardzo wpłynął na cały system studenckich zachowań, który tworzony był przecież od dekad, tych tradycji wszystkich imprezowych?
2: Myślę, że tak. Myślę, że przez pandemię po prostu zaczęliśmy się spotkać w mniejszych gronach, bo jednak zamiast wielkiej domówki to na przykład spotykaliśmy się na pikniki czy na takich mniejszych posiadówkach w 4 czy 5 osób i myślę, że po prostu przez to studenci zaczęli się skupiać na pielęgnacji takich mocniejszych relacji z mniejszym gronem osób. Myślę, że wynika to też z faktu, że gdzieś tam te przyjaźnie nawiązujemy trochę wcześniej niż na studiach i na studiach po prostu mamy zwykłych znajomych, kolegów, koleżanki, z którymi się widzimy. Może wspólnie uczymy, ale tak gdzieś na co dzień staramy się pogłębiać relacje nawiązane poza środowiskiem akademickim.
3: Ja mam tu już taką jedną moją teorię, bo trochę się zastanawiałem nad różnymi rzeczami związanymi z uczeniem, bo przez poprzednie 2 lata miałem też jako samorządowy obowiązek prowadzić badania nad szkolnictwem wyższym. Ja mam taką teorię, że trochę chodzi też o pewne poczucie przywiązania do uczelni, które absolutnie nie występuje. I ono wynika nawet nie do końca z winy uczelni, ale najbardziej uważam z systemu edukacji. Bo w polskiej szkole, zwłaszcza średniej, uczniowie są przemęczeni, zdemotywowani. Rokrocznie ogromnie spada liczba chętnych później na studia, która przed pandemią wynosiła blisko 90% w liceach. Teraz oscyluje wokół 50%. To jest ogromny spadek. I osoby są wyczerpane, wymęczone. To jest, ja widzę tutaj ogromną też korelację z zakresem tych negatywnych zmian w systemie edukacji, które naszły, reformy gimnazjalnej, reformy siatki godzin i tak dalej. I osoby, które są wymęczone nauką, zdemotywowane i bardzo niechętne do tego, że ta wiedza jest jakby bezsensowna na poziomie szkoły średniej, bardzo często jest, a później przychodzą na uniwersytet i uniwersytet już ma ciężko budować swój pewne poczucie przynależności albo tworzyć pozytywną i przyjazną atmosferę. Nie do końca to robi, nie sprawdza się to i w sytuacji, kiedy przychodzą osoby zdemotywowane, które nie chcą się wiązać z uniwersytetem i traktują to jako pewien element dodatkowy, jakby niecentralny w życiu studenckim, uczelnia sobie z tym nie radzi i to już nie jest tak, że studenci pracują, tylko często jest tak, że pracownicy studiują. I w ten sposób myślę, że to wygląda. I tak trzeba patrzeć na to zjawisko.
0: To prawda, pandemia zebrała swoje żniwo, system edukacji też zbiera swoje żniwo coraz bardziej. Też wymiana pokoleniowa. Jakby to jeszcze troszeczkę i tak mi się wydaje, że z 10 lat i będziemy mieli do czynienia na naszym szkolnictwie, naszym środowisku, jeżeli chodzi o środowisko akademickie, z 5 pokoleniami. To nie jest lekki orzech do zgryzienia, to nie jest lekka sprawa, którą można gdzieś tam odsunąć na bok. A z tym za bardzo ani ministerstwo nie pracuje, ani my za bardzo nie wiemy się, jak do tego zabrać, bo to jest trudne połączenie i skorelowanie wszystkich działań z osobami z Gen Z, plus jeszcze mamy baby boomers, tak, czyli najstarszych z naszych wykładowców, z którymi też często trzeba współpracować, z którymi też trzeba nawiązywać kontakt, utrzymać relacje, bo to też jest integracja, to też na to warto stawiać, ale oczywiście ta wielopokoleniowość też nas troszeczkę podłamuje, ponieważ nie prowadzi się badań zbyt wielu na ten temat, nie jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy też szkoleni w tym zakresie i wielu pracowników też nie jest tym szkolonych, a jest to ważny temat, który na pewno będzie dość mocno oscylował, jeżeli chodzi o życie akademickie. A kolejną kwestią jest to, że studiowanie jest coraz droższe. Niestety, chcąc nie chcąc, nie uciekniemy od tego i rzeczywiście decyzja o pójściu na studiach jest coraz bardziej ważna i powoli wracamy do tych czasów, że studia były elitarne dla jednostek i rzeczywiście nie każdy mógł iść na studia, nie każdy mógł sobie na nie pozwolić, bo zapłacić za mieszkanie, zapłacić za wyżywienie, dodatkowo dziś jakieś książki niektórzy kupują, tak? No to się wszystko zbiera, jakieś zaopatrzenie techniczne, laptopy, telefony, wymiana. No oczywiście musimy się dostosować do obecnie panujących gdzieś tam wymagań, jeżeli chodzi o studia. I studiowanie jest coraz droższe. Coraz mniej Polaków stać na studia i widzimy to po statystykach, jak zmienia się liczba studentów. Jak z tym działać, jak z tym, że tak powiem, teraz walczyć? No na pewno to jest pytanie do ministerstwa, pytanie do władz uczelni, tak? My jesteśmy w stanie powiedzieć, czego studenci potrzebują.
1: Łucja, ty wspomniałaś o tym, że dużo osób trzyma się z osobami, które poznało wcześniej w liceach, ale myślę, że to dotyczy przede wszystkim tych, którzy są z miast, gdzie studiują, a przecież pierwszoroczniaków z innych miast jest bardzo dużo, no i oni też też potrzebują się jakoś integrować. Gdzie oni są? Gdzie szukają właśnie? I czy w ogóle widzicie, żeby szukali tej integracji?
0: Ja jestem przykładem takiego studenciaka, ponieważ jestem dopiero na trzecim roku już jestem, ale generalnie pamiętam ten czas, jak przyjechałem do Poznania, nie znając nikogo, nie znając praktycznie, nie mając żadnych znajomych, nie mając tutaj rodziny. Przyjechałem no, praktycznie z od miejscowości odległej 300 km, więc to jest troszeczkę daleko. I tam zostawiłem praktycznie wszystkich znajomych, rodzinę. Jak to zrobić, żeby ruszyć gdzieś tutaj na studiach? No trzeba się odważyć. Ja zacząłem od pierwszej integracji, jaka była u nas na wydziale, czyli od trzęsiny. Zagadałem do dziewczyny z samorządu wtedy u mnie na wydziale, po prostu czy potrzebowałem jakiejś pomocy. No i jakoś się to potoczyło. Generalnie ja to powtarzam teraz na spotkaniach ze studentami pierwszego roku, gdzie prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, reklamujemy wydział, to ja powtarzam, że najważniejsze jest to, żeby się odważyć ten pierwszy raz. Zrobić ten pierwszy krok i to już potem samo się nakręca.
3: Ja mam takie jedno spostrzeżenie, że najwięcej studentów dobrze integruje się na poziomie swojego roku i ze swoim rokiem. I tutaj ciekawostka, uczelnia tworzy coraz więcej, coraz mniejszych kierunków. Więc tak jak kiedyś wykłady mogły być na przykład były wspólne dla kilku kierunków i na przykład przychodziło na nie, mówię kiedyś na zasadzie 20 lat temu, na przykład 200-300 osób, one były wspólne dla kilku wydziałów, no to teraz tendencja jest inna, czyli coraz mniejsze kierunki, bardziej wyspecjalizowane i tych studentów wtedy na roku już nie ma na przykład 300, tylko jest po 60 na, czy 30 na kilku innych kierunkach, więc to jest też takie zjawisko, że chcąc poznać bardzo wiele osób na uczelni, jest to trudne, bo ta decentralizacja jest tak duża, że jeśli nie mamy kontaktu z kimś, kto studiuje obok, albo studiuje w innym instytucie, no to po prostu ciężko. Jeżeli tylko mijamy na korytarzu dane osoby, nigdy nie mamy okazji do takiej interakcji. Staramy się to w jakiś sposób robić. Ja uważam, że właśnie zaangażowanie w samorządzie to jest najprostszy sposób na to, żeby poznać kogoś spoza swojej bańki kierunkowej, już nawet nie wydziałowej. Natomiast to jest, myślę, że taki istotny element całego tej układanki systemu. Dlaczego tak się dzieje, że jest mniejsze zainteresowanie, mniejsza integracja, większe też problemy w zakresie nawiązywania nowych znajomości, czy dlaczego w niektórych miejscach umiera to życie studenckie, czy kulturalne, czy imprezowe.
1: Zatrważająca liczba młodych dorosłych, młodych ludzi czuje się samotnymi, a tutaj mamy też, tak jak mówicie, mało tego wychodzenia do ludzi, więc myślę, że wielu studentów czuje się samotnymi, a z drugiej strony też właśnie tej odwagi brakuje, żeby wyjść, żeby szukać, no to jak im pomóc?
0: Nie pociągniemy nikogo za rękę na siłę, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nie przymusimy do działalności samorządowej, nie przymusimy do działalności w kole, czy w innej organizacji studenckiej. My musimy zachęcić swoją osobą. Ja staram się na wydziale prowadzić tak, że zapraszam do telewizji studenckiej, zapraszam do radia, zapraszam do kół naukowych, zapraszam do działalności w samorządzie, w Radzie Samorządu, do studentów współpracujących. Tych organów jest mnóstwo. Mnóstwo jest miejsca i pokazujemy tą przestrzeń, jak tylko umiemy. Ważne jest to, żebyśmy my zachęcali swoją osobą, jako przedstawiciele tych studentów aktywnych, o ile tak to można nas nazwać, żebyśmy my mogli pokazywać tym studentom, czy to na inauguracji, czy to na jakichś otrzęsinach, czy to rozmawiając z nimi podczas szkoleń na temat praw i obowiązków studenta pierwszego roku. To jest dla nas przestrzeń, gdzie musimy dotrzeć do tych studentów, ale tu też jest duża, że tak powiem, przestrzeń, pole manewru dla wykładowców, bo na przykład u mnie na wydziale wykładowcy są bardzo aktywni, bardzo prostudenccy i rzeczywiście jesteśmy z niektórymi na tyle dobrze skomunikowani, że oni przekazują informacje, czy to samorządowe, czy różnego rodzaju inicjatywy, które się odbywają i rzeczywiście to wtedy ma duży odzew, ponieważ jeżeli wykładowca ci powie, że jest fajna inicjatywa, fajny projekt, w który można się zaangażować, to bardziej to zainteresuje niż gdzieś tam jakiś plakat, poster, czy post na Instagramie, czy Facebooku. Więc tutaj też uciekajmy się do autorytetów akademickich.
1: Mówicie o kołach naukowych, to też są takie właśnie zainteresowania. Skupiają zainteresowanych bardzo konkretnym tematem. Właśnie te wspólne pasje to, co nas zbliża.
0: To prawda, koła naukowe to jest przestrzeń dla studentów, którzy rzeczywiście są w stanie wyspecjalizować się w danej dziedzinie, są w stanie się spotkać ze wspólnym hobby, ale też podkreślmy to, że koła naukowe to nie jest tylko siedzenie nad książkami czy szykowanie artykułów naukowych. Ja za czasów swojej działalności w kołach naukowych, no my robiliśmy na przykład koncert charytatywny, więc to jest działalność społeczna, prospołeczna. Są różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, szkoleniowe, które rzeczywiście wtedy najbardziej zbliżają studentów, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko to, co się dzieje na wydziale czy w budynkach uniwersytetu jest że tak powiem, najbardziej kluczowe do tego, żeby jakoś rozwinąć swoje umiejętności, ale też wyjazdy jakiekolwiek, które gdzieś tam pokazują, łączą te pasje, łączą znajomości, rzeczywiście jakieś gry, zabawy, innego rodzaju typu rzeczy, to też pokazuje, że można i wydaje mi się, że to jest to clue tego, że tak powiem, zintegrowania się.
1: Czyli co, jest nadzieja, że to życie studenckie w Poznaniu, ale nie tylko jednak, będzie się rozwijać i studenci nie zamkną się w swoich pokojach? Jaką przyszłość widzicie?
0: Studenci nie zamkną nigdy w pokojach, bo studenci, mimo że część tak zrobi, to zawsze pojawią się te jednostki, które wyciągną paczkę tych swoich znajomych, czy to z roku, czy paczkę znajomych, z którymi razem poszli na studia. Zawsze będą takie sytuacje, które doprowadzą do tego, że nawet minimalna ekipa, minimalna grupa gdzieś się zbierze i pokaże, że to życie akademickie dalej istnieje i funkcjonuje i ma się w miarę dobrze, tak? Bo studenci to jest tak specyficzna masa, można powiedzieć, że oni zawsze znajdą gdzieś ten czas na imprezę, znajdą ten czas na integrację. Mimo zapracowania, nawet my jako samorządowcy, którzy często wyjeżdżają w różne miejsca Polski, żeby też rozmawiać na temat różnych problemów, z którymi się borykają studenci, spotykają się studenci działający w różnych gremiach uniwersyteckich. Też się dzielimy tymi swoimi doświadczeniami. Patrząc na twarze tych ludzi, z którymi rozmawiamy, z którymi toczymy różnego rodzaju dyskusje, z którymi też imprezujemy, z którymi też się często spotykamy, nie tylko w kwestiach samorządowych przy stole, ale też i na kawę na mieście, to wydaje mi się, że to życie akademickie nigdy, że tak powiem, nie straci na tej wartości i rzeczywiście dalej będziemy je tak przeżyli.
3: Ja mogę mieć taki niepopularny pogląd, myślę, że może to być ciekawe spojrzenie. Ta sytuacja w naturalny sposób zmieni się za lat kilka, jak do uczelni dojdzie ogromny niż demograficzny i może z powrotem będą ogromne kierunki, albo będzie jeden kierunek studiów, wspólne wykłady, więcej studentów będzie miało miejsca w akademikach, bo niestety po prostu widmo ogromnego spadku zagląda uniwersytetom w oczy i może wtedy na pewno będzie lepsze życie studenckie, się poprawi integracja i tak dalej, ale chyba nie tędy droga i trzeba myśleć, co się powinno dziać teraz.
4: Gościliśmy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a o życiu społecznym studentów opowiadali Łucja Jakubus, Patryk Stefańczyk oraz Wojtek Krzyżanek z Samorządu Studentów UAM. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
5: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: 131 razy podchodził do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy rekordzista w jednym z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. On celowo nie powiem w którym, żeby od razu nie było wiadomo, o kogo chodzi. Ten ktoś zdał za 132 razem na same egzaminy teoretyczne, wydał około 6000 zł. Jest też inny rekordzista, on już 66 razy podchodził do egzaminu praktycznego, wydał na to ponad 10000 zł i podobno nadal walczy. Być może za jakiś czas będzie trochę łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy w Polsce. Trochę ma się pozmieniać, a wszystko w związku z tym, że Unia Europejska chce ujednolicić przepisy dotyczące prawa jazdy czy samych egzaminów. Co ma się zmienić i czy faktycznie będzie łatwiej? O tym w programie Miasto Młodości porozmawiam dziś z moim gościem, Beata Korzeniowska. Zapraszam, a ze mną już Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy i egzaminator.
2: Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia pewnych zmian, które, tak jak powiedziałaś, mają ujednolicić prawo w całej Unii Europejskiej. Obecnie zasady dotyczące naszych praw jazdy, może niekoniecznie przepisów ruchu drogowego, bo one różnią się tylko nieznacznie, natomiast inne zasady dotyczące egzaminów, uprawnień i tak dalej różnią się dość mocno, w zależności od tego, w którym kraju dane uprawnienia posiadamy. No i żeby zrobić z tym porządek, to właśnie jest plan taki, żeby to uporządkować.
3: No to jedziemy od samego egzaminu, bo tu już będą zmiany.
2: Tak. Unia chce ujednolicić egzaminy na prawo jazdy, tak żeby we wszystkich krajach Unii Europejskiej były jednakowe. One naprawdę mocno się różnią od siebie. W niektórych krajach wchodzą w skład tego egzaminu na przykład manewry na matach poślizgowych, gdzie pokazujemy, czy umiemy wychodzić z poślizgów, czy nie, i czy prawidłowo umiemy się zachować w takich sytuacjach.
3: Może ktoś pomyśli, że będzie łatwiej zdać egzamin. Może w Polsce jest to trudny egzamin, a pojadę gdzieś i o, będzie prosto. Nie będzie równoległego parkowania.
2: Może i nie będzie, ale nie wiem, czy na pewno będzie łatwiej, bo myślę, że w Polsce ten egzamin nie jest aż tak trudny, jak się porównuje do innych krajów. Również kurs na prawo jazdy w Polsce jest dość krótki i łatwy. W krajach skandynawskich na przykład trwa około pół roku i właśnie tam wchodzi też skład takiego kursu, na przykład doskonalenie techniki jazdy, czyli nauka wychodzenia z poślizgów, zachowania się w sytuacjach ekstremalnych. U nas tego nie ma. Tamte kursy przez to są dużo dłuższe i niestety dużo droższe. Jeżeli zaczerpną w Unii Europejskiej jakieś pomysły z tamtych kursów i wprowadzą je u nas, no to niestety będzie to na pewno bardziej kosztowny niż jest teraz taki kurs.
3: Jest też propozycja dotycząca obniżenia nieco wieku osób, które mogą zdawać egzamin na prawo jazdy.
2: Pomysł jest taki, żeby już od 18 roku życia można było zrobić prawo jazdy kategorii C czy C plus E.
3: Czyli ciężarówki.
2: Tak, autobusu. Obecnie w naszym kraju jest ograniczenie, jeżeli chodzi o te kategorie C czy C plus E, to jest 21, a D, czyli autobus, no to jest nawet 24 lata. A tutaj Unia chce, żeby już od 18 roku życia można było te kategorie robić, ze względu na to, że brakuje kierowców. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo ten wiek podniesiono specjalnie, tak? Kiedyś można było robić wcześniej. Podniesiono specjalnie, dlatego że młodsi kierowcy troszkę nieodpowiedzialnie się zachowywali. Co innego, jak się zachowa nieodpowiedzialnie w tonowym czy półtora tonowym samochodzie, a co innego, jak w 40-tonowym, tak?
3: Co innego, jak jedzie sam, a co innego, jak ma autobus pełen ludzi.
2: Dokładnie. I tutaj, no zobaczymy, jak to pójdzie. Chyba Unia Europejska bardziej myśli o firmach, które mają problem z kierowcami, no i generalnie tylko o nich, a bezpieczeństwo troszeczkę chyba chcą odsunąć dalej. Być może pójdzie za tym jakieś specjalne szkolenie, tak, które będzie, no nie wiem, może lepiej szkoliło tych ludzi pod względem mentalnym też, nie tylko umiejętności, żeby oni podejmowali może trochę lepsze decyzje, skoro chcą zmienić też egzaminy. Może one będą też bardziej wymagające na te wyższe kategorie i osoba, która będzie się zachowywała nieodpowiedzialnie, po prostu takiego egzaminu nie przejdzie, tak?
3: Właśnie, to jakieś testy psychologiczne, no bo tu trochę tego kierowcę trzeba inaczej sprawdzić.
2: Tak, no co ma się zmienić, to od 17 roku życia będzie można zrobić kategorię B prawa jazdy i przez ten rok będzie można jeździć z osobą, która już posiada takie prawo jazdy, czyli zbierać doświadczenie, tak? Czyli osoba, która będzie miała 18 lat, nie będzie od razu po skończeniu kursu na kategorię B i zrobieniu prawa jazdy kategorii B robiła kursu na ciężarówki czy autobusy, tylko ona będzie miała już rok doświadczenia, tak, w jeździe. Wbrew pozorom to dość dużo daje, ponieważ kiedy prowadziłem egzaminy w WORD-zie, to przychodziły osoby, które były od razu po kursie i było widać, że te osoby, no, mają takie umiejętności, jakie mają. Natomiast przychodziły też osoby, które miały już kategorię B1, którą można zrobić już od 16 roku życia, obecnie w naszym kraju. No i te osoby miały już 2 lata doświadczeń, tak, na drogach. Jeździły przez 2 lata, co prawda mniejszym i wolniejszym samochodem, ale jednak jeździły 2 lata. Od razu było widać, że to nie jest osoba po kursie, tylko to jest osoba, która już ma jakieś doświadczenie, tak?
3: Czyli taki 17-latek robi sobie prawo jazdy i później wozi mamę na
2: przykład.
3: Zakup. No, przez rok.
2: Czy gdziekolwiek.
3: Przez rok mam taksówkę w postaci syna i mojego samochodu.
2: Tak, i to roczne doświadczenie daje dużo i może właśnie urzędnicy unijni pomyśleli, że ten rok wystarczy, żeby jakąś tam świadomość już u tego kierowcy wyrobić i wtedy dać mu możliwość robienia tych wyższych kategorii.
3: Co jeszcze ma się zmienić?
2: Prawo jazdy ma być cyfrowe. To znaczy, że niestety dla nas, że w całej Unii Europejskiej będą dokładnie wiedzieli, ile mamy punktów karnych, jakie mamy uprawnienia i tak dalej, związane z tym dokumentem właśnie. Co za tym idzie? Teraz, jeżeli popełnimy wykroczenie w innym kraju Unii Europejskiej, no to dostaniemy za to mandat, ale nie dostajemy punktów karnych. Natomiast jak to prawo jazdy będzie cyfrowe, to we wszystkich krajach Unii Europejskiej policja będzie mogła sprawdzić, bez odzywania się do urzędników z Polski, ile mamy punktów. Będą mogli doliczyć swoje, tak? Co za tym jeszcze idzie? Jeżeli my będziemy mieli odebrane uprawnienia za na przykład punkty, czy inne jakieś tam wykroczenia, czy przestępstwa, odbierze się nam to prawo jazdy w naszym kraju, to obecnie za granicą naszego kraju możemy sobie jeździć i nikt nie będzie o tym wiedział, że nie mamy uprawnień. Natomiast teraz będzie już wiedział i ma się to ukrócić, ten proceder, że właśnie w całej Unii Europejskiej nie będziemy mogli prowadzić pojazdów.
3: Czyli takie wakacje w Chorwacji samochodem mogą się bardzo źle skończyć, nie? Że można nazbierać mnóstwo mandatów za duże pieniążki, no to jeszcze można stracić prawo jazdy, zbierając te punkty w całej Europie.
2: Zgadza się.
3: I jeszcze jedna zmiana dotycząca tak naprawdę samych samochodów.
2: Tak. Obecnie na kategorię B prawa jazdy możemy prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. I tutaj według tych zmian, które mają wejść, ma się ta dopuszczalna masa całkowita zwiększyć do 4250 kg, czyli 4 tony 250. Czyli 750 kg tak naprawdę więcej niż do tej pory, tak. Jest to pokierowane tym, że mamy coraz więcej pojazdów elektrycznych, które są ciężkie, no i w związku z tym czasem tej kategorii B może zabraknąć.
3: Tak,
2: przy dużych SUV-ach, gdzie jeszcze załadujemy je do pełna, tak, ta rodzina, pakuny, jedziemy w góry, no może się okazać, że ten samochód przekroczy 3,5 tony. Do tego są też pewne ograniczenia. W związku z tym, że te samochody są ciężkie, to nie można zrobić samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, bo producenci zdają sobie sprawę z tego, że będzie trzeba zrobić na to wyższą kategorię, czyli kategorię C. No i ktoś, kto chce kupić samochód osobowy, nie myśli o tym, że będzie robił prawo jazdy na ciężarówkę teraz, żeby prowadzić swój samochód. Więc to spowodowałoby, że trochę mniej ograniczeń byłoby narzuconych na producentów, mogliby trochę bardziej zaszaleć, tak, że tak powiem. Na przykład w samochodach dostawczych, tak, pojawiają się samochody dostawcze elektryczne, które po mieście sobie jeżdżą. No i tutaj jest to dużym ograniczeniem, tak, dla producentów, bo wiadomo, że ten samochód będzie cięższy niż taki zwykły spalinowy. Skorzystają na tym też zwolennicy karawaningu, ponieważ kampery są dość ciężkie, one często są same w sobie już na granicy, 3,5 tony. Do tego, jak wrzucimy do tego nas i nasze ładunki, no to się okazuje, że może trochę powyżej tych 3,5 tony być ten pojazd, no i wtedy nie możemy niestety takiego prowadzić. A dzięki temu, że będzie 4,250, to na spokojnie będzie można jeździć. No. Kolejna zmiana, która jeszcze tutaj jest co do kategorii B, to do tej pory w Polsce przynajmniej można poruszać się motocyklem do 125 cm sześciennych pojemności z kategorią B prawa jazdy. Oczywiście są pewne wytyczne, tak? Unia Europejska chce też ujednolicić te przepisy. Chce zrobić tak, żeby we wszystkich krajach była taka możliwość i żeby to było jasne i we wszystkich krajach tak samo. Tak?
3: Ale są kraje, gdzie nie można jeździć motocyklem.
2: Zgadza się. Na kategorię B nie. Trzeba robić oddzielnie.
3: No to też będzie ułatwienie.
2: Tak, dla tamtych tak. A dla nas też będzie jasna sytuacja, bo czasem w Polsce możemy sobie takim motocyklem pojechać, ale już za granicę na przykład nie, bo w tamtym kraju są inne wymagania.
3: No, ale za granicę pakunki się zrobi za ciężkie. Wprowadzenie pomysłu w ogóle takich zmian. Pomyślałam, że to też jest takie kolejne wyzwanie dla takich osób jak ty, czyli instruktorów, którzy uczą przyszłych kierowców albo doszkalają tych kierowców, bo to są kolejne zmiany, kolejne rzeczy, o których wy musicie się dowiedzieć, poczytać, sprawdzić, a potem tych nowych kierowców też tego wszystkiego nauczyć.
2: No, szczególnie trzeba poczekać, aż one wejdą. Ze zmianami to jest tak, że często są bardzo duże projekty, fajne, a potem się okazuje, że większość z tego nie weszła i my się tutaj podniecamy, że coś będzie, a się okazuje później, że nie. Także rzeczywiście, kiedy już wejdą one w życie i poczytać i dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że jedną z takich też proponowanych zmian jest ujednolicenie egzaminów na prawo jazdy, żeby w każdym kraju one wyglądały tak samo. Pewnie będą zmiany, tak? No, nie sądzę, żeby oni dostosowali wszystkie kraje pod nasz egzamin, tak? Prawdopodobnie będą zaczerpnięte pomysły z innych krajów, być może też z naszego do innych jakichś przejdą.
3: Czy dzisiaj trudno jest zdać egzamin na prawo jazdy?
2: W Polsce okazuje się, że chyba tak, bo ta zdawalność nie jest najwyższa, chociaż może te przepisy przepisy egzaminacyjne nie są najszczęśliwsze, tak? Można byłoby to zrobić, żeby były bardziej życiowe i tu nawet nie chodzi o manewry, bo ludzie często się skarżą, że tam muszę jechać po łuku, a przecież w życiu się tak nie jeździ. No, jeździ się dużo częściej niż się wydaje i dużo częściej korzysta się z tych umiejętności zdobytych właśnie na tym łuku. Oczywiście, jeżeli nie uczymy się tego na jakieś metody czy sposoby, bo to nam nic nie da, rzeczywiście. Ale jeżeli uczymy się tak po prostu patrząc, obserwując, jak się zachowuje samochód i dostosowując swoje zachowanie do tego, to ten manewr uczy nas panowania nad pojazdem, bo taki był zamysł tego manewru, tak? To my troszkę spłaszczyliśmy go, wymyślając jakieś sposoby na pokonanie tego łuku tak zwanego, ale tak naprawdę to zadanie miało na celu po prostu naukę panowania nad pojazdem. Z zasady, jeżeli ktoś potrafił do przodu i do tyłu jakimś wąskim pasem pojechać między słupkami, liniami i tych słupków nie poprzewracać i nie wyjeżdżać za linię, to znaczy, że nad tym pojazdem panuje. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, to znaczy, że nie panuje nad pojazdem, no i nie powinien mieć uprawnień. Tak to z założenia było. Czyli założenie było całkiem dobre. No, a wychodzi jak wychodzi obecnie.
3: Co jeszcze może być takiego trudnego dzisiaj w tych egzaminach?
2: Na niektóre wyższe kategorie są problemy, tak? To jest z przyczepami kategorie, no, są parkowania, które na placu manewrowym trzeba wykonywać. Całe szczęście na placu, nie w mieście nigdzie. Tam kłopotliwe byłoby w ogóle znalezienie miejsca do tego, ale one sprawiają troszkę problem, bo samochód z przyczepą zachowuje się troszkę inaczej, szczególnie jak na przykład mamy kategorię C+, czyli ciężarówka z przyczepą, to są już dość duże pojazdy i naprawdę widoczność w lusterkach, a tylko w lusterkach możemy obserwować, co się tam dzieje, to podczas jazdy do tyłu, żeby zaparkować wolskie miejsce parkingowe, nie jest takie proste dla początkujących. Oczywiście później wsiada się w taką ciężarówkę i trzeba między dwie ciężarówki inne wjechać pod rampę. To jest dokładnie to samo. I nie ma tam pachołków, tylko są pojazdy real, tak? Okay. Więc to nie jest wcale łatwiej w życiu później, tak?
3: No tak, ale potem oglądamy filmy, na których widzimy, że kierowcy tirów z przyczepami potrafią robić takie rzeczy, że my pewnie osobówką mielibyśmy problem.
2: Zgadza się, dlatego też na te kategorie myślę, że często idą kierowcy, którzy po prostu czują to. A ci, którzy zrobili ledwo tę kategorię B, to mówią, dobrze, dziękuję, ja już więcej nie chcę iść do Wordu, nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego, tylko kategoria B i nic więcej, dziękuję bardzo. Natomiast ci, którzy czują to, no to gdzieś tam przez głowę im przemknie, że a może by tą ciężarówkę, może to jest plan na życie. Niektórym się to podoba, niektórzy rezygnują z tego, bo jednak to nie było to, a niektórzy zostają w tym i pracują naprawdę wiele, wiele lat, tak? I nawet później brakuje tego.
3: A teoria?
2: Teoria, nie wiem, czy coś się zmieni z teorią. Pewnie...
3: Nie, ale czy dzisiaj ta teoria jest trudnym egzaminem u nas, czy...
2: Obecnie nie. Jeżeli zna się przepisy, to jest wszystko w porządku. Chociaż trafiła się gafa, tak? Trafiły pytania z błędami, no to tutaj znajomość przepisów nam nie pomoże. No i trzeba szybciutko wtedy takie pytania eliminować. Całe szczęście część tych pytań jest dostępna i jeżeli w tej części chociaż są jakieś błędy, to można to zgłaszać przez różne portale, na których sobie te pytania ćwiczymy na komputerze w domu. No natomiast tych pytań jest niestety dużo, dużo więcej. Jeżeli tam w tej bazie oficjalnej są jakieś błędy, to trudno je wyłapać. Kursanci raczej ich nie zgłaszają, po prostu przyjmują do wiadomości, że nie zdali. Czasem tam z tą ich wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego jest różnie i nawet nie wiedzą, że w tym pytaniu był błąd. Ćwiczyłem ze swoim synem testy na prawo jazdy, to naprawdę niektóre pytania były nieciekawe, tak? A z niektórych po prostu były błędy.
3: A czy takie osoby, które no idą na egzamin pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, powinny się zastanowić, czy to dalej ma sens, czy to jednak jest jakoś pechowo, czy może lepiej nie?
2: Nie możemy podchodzić do egzaminu w ten sposób, że jak go nie zdaliśmy, to znaczy się nie nadajemy. Jeżeli nie zdajemy jakiegoś egzaminu, to może po prostu to jeszcze nie ten moment. Idę na egzamin, sprawdzam się, sprawdzam swoją wiedzę, umiejętności, nie zdaję go, no to znaczy, że jeszcze ta wiedza, umiejętności jest za mała. Podnoszę je i wtedy podchodzę jeszcze raz do egzaminu. Było wiele osób, które nie poddały się, chodziły na te egzaminy, douczały się w międzyczasie, tak, aż w końcu osiągnęły taki poziom, który pozwolił ten egzamin zdać i później bezpiecznie też jeździć. A były takie osoby, które zaprzestały, gdzieś tam po dwóch, trzech razach zraziły się, odpuściły sobie, potem wróciły po kilku, nawet kilkunastu latach i żałowały, że tak późno, bo było i drożej, i trudniej, i trzeba było ciągnąć już to do końca, tak naprawdę, jak się powiedziało A, to trzeba było powiedzieć B. Myślę, że nie sam egzamin sprawdza, czy my się nadajemy, czy nie, a zrobi to instruktor. Zdarzało mi się, że rzadko, ale zdarzało mi się, że musiałem niektórym osobom powiedzieć na kursie, że lepiej, żeby sobie podarowały, to nie jest dla nich. To trudna rozmowa, nie da się ukryć, ale staram się szczerze rozmawiać z kursantami i nawet jeżeli osoby robiły jakiś bardzo malutki postęp, ale jednak ten postęp był, to wiedziałem, że nie wiem, 50, 60, nawet ponad 100 godzin czasem, ale wystarczy, żeby dojść do tego etapu końcowego, kiedy będziemy mogli bezpiecznie jeździć. Natomiast u niektórych tego postępu nie było w ogóle, no to wtedy możemy jeździć 1000 godzin i nic się nie zmieni, skoro nie ma postępu, tak?
3: I z jednej strony mógłbyś powiedzieć, że dobra, będziemy jeździć 1000 godzin, ty płacisz.
2: Oczywiście, nie w tym rzecz. Jest tak dużo kursantów na rynku, że nie trzeba zarabiać naprawdę na każdym jednym, więc jeżeli taka osoba, widziałem, że nie nadaje się ewidentnie do tego, że nie tyle nie ma predyspozycji, tylko ma antytalent do jazdy samochodem, co jest wrodzone, nie mamy na to wpływu, tak? Także to nie była wina tych osób. Na pewno miały wiele talentów do czegoś innego i tam mogą się realizować, tak? Ale prawo jazdy lepiej nie.
3: A moim gościem w programie
1: Miasto Młodości był Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Nie, nie, spokojnie, nie będziemy serwować takiej muzyki. Można by pomyśleć, że nie będziemy was drażnić taką muzyką, ale z drugiej strony muzyka klasyczna najbardziej uspokajająco działa na nasz organizm. Tą muzykę klasyczną wykorzystuje się w muzykoterapii. Prawda jest taka, że każdy słucha tego, co lubi, ba, lubimy w różnych momentach różne rodzaje muzyki. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o tym, jak muzyka wpływa na nasz mózg, a tym samym na nasze emocje. Beata Korzeniowska, zapraszam. Razem ze mną dr Marek Jurgowiak, biolog, biochemika, przede wszystkim popularyzator nauki. Przed programem rozmawialiśmy o swojej ulubionej muzyce. Wymieniliśmy się z panem doktorem swoimi playlistami. Każdy z nas taką listę tworzy. Ja mam na przykład playlistę do sprzątania, playlistę do samochodu, playlistę, przy której pan doktor się uśmiechnął, zatytułowaną My. No oczywiście, że na takie sytuacje też można przygotować sobie odpowiednią muzykę. Słuchanie muzyki wpływa na nasz organizm i to tak naprawdę nasze emocje decydują o tym, kiedy, czego będziemy słuchać. Bo muzyka poprawia humor, a czasami, jeśli jesteśmy smutni, to chcemy w tym swoim smutku jeszcze trochę pozostać. Muzyka jest dobra dla pracy naszego serca, łagodzi ból, rozwija też pamięć, umiejętności motoryczne, poprawia koncentrację, budzi pozytywne emocje i czyni nas szczęśliwymi. No to pewnie też dlatego wszyscy tu zebrani lubimy słuchać radia. Ale jak to działa? Jak dany rodzaj muzyki może poprawić nam nastrój? Albo w jaki sposób muzyka czy słuchanie muzyki rozwija pamięć? Właśnie o tym będziemy za moment rozmawiać w programie Miasto Młodości. Zapraszam. Nim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o słuchaniu muzyki. Rzeczywiście te studyjne warunki sprzyjałyby słuchaniu muzyki, zwłaszcza z takiej dobrej płyty, przez dobre głośniki. Wtedy można zamknąć oczy i poczuć się jak na koncercie. Słuchanie muzyki rozwija nasz mózg. I teraz, o ile wiedziałam, że uczenie się muzyki, czyli na przykład nauka gry na instrumentach, uczenie się nut, znakomicie rozwija mózg dziecka, tak? I nauczenie się kilku stron zapisu nutowego jakiegoś utworu sprawia, że później dla dziecka nauczenie się 100 słówek na angielski albo 3 zwrotek wiersza na pamięć to nie jest żaden problem. A słuchanie muzyki też rozwija mózg?
4: No, czyli widzimy, że muzyka przynosi nam wiele, wiele dobra i oczywiście granie na instrumentach powoduje, że neuroplastyczność naszego mózgu wzrasta, ale okazuje się, że tak jak czytanie książek rozwija nas i kształtuje nasz mózg poprzez rozbudowę sieci neuronalnych, to tak jest również ze słuchaniem muzyki. Zresztą zobaczmy, że muzyka od zarania towarzyszy ludzkości. Zawsze muzykę człowiek tworzył, muzyki słuchał, muzyką się porozumiewał. No a obecnie mamy XXI wiek i muzyka jest wręcz częścią naszego życia. No ja osobiście mam sporą kolekcję płyt, bo to są setki, no nie wiem, przekroczyło to 1000 na pewno, jeśli chodzi o płyty kompaktowe plus winyle, i słucham muzyki codziennie. Też promuję tą wiedzę, że samo słuchanie muzyki, które angażuje nasz mózg, bardzo pozytywnie wpływa właśnie na jego pracę.
1: Ale jak wpływa na nasz mózg? Bo ktoś pomyśli tak, no słucham smutnej muzyki, jest mi smutno, jak mi jest smutno, to jeszcze bardziej wtedy podkręcam sobie to wolne, nostalgiczne tempo. Właśnie. Jak chcę, jak mam dobry humor, to co? To wtedy słucham czegoś szybszego, głośniejszego?
4: Czyli dotykamy tutaj naszych nastrojów, naszych emocji. Proszę zobaczyć, my jesteśmy oczywiście cieleśni, myśli, ale jednocześnie mamy mózg, który jest fenomenem biologicznym, jednocześnie odpowiada za wszystkie nasze emocje. W związku z tym, jeżeli wszystkie czynniki środowiskowe wpływają na nas, na nasze emocje, na nasze zachowanie, bo takie są prawa biologii i zadania naszego mózgu, że reaguje na wszystkie bodźce, które do niego docierają i odpowiadamy na te bodźce. Również muzyka jest takim bodźcem, który dociera do naszego mózgu. Charakter, rodzaj muzyki też będzie wpływać na nasz nastrój. Proszę zobaczyć, istnieje w różnych ośrodkach taka gałąź nauki, biomedycyny, jak muzykoterapia. Zresztą swego czasu słuchałem nawet dobrej płyty zespołu Muzykoterapia.
1: Muzykę wykorzystujesz wtedy do terapii kogoś z depresją, czy kogoś w ogóle z zupełnie innymi schorzeniami, nie mającymi wielkiego powiązania z mózgiem?
4: No my sami wiemy, że bez tego wielkiego słowa muzykoterapia, wiemy, że muzyka niesie nam z jednej strony ukojenie. Też mam takie sytuacje, że potrzebuję takiego ukojenia, wtedy słucham, nie wiem, Ludovico Einaudi, czy Pink Floyd, prawda, czy Genesis, to mi daje taką dozę ukojenia, ale mamy też takie momenty bardzo wysoko energetyczne, mamy dużo adrenaliny w sobie, potrzebujemy rozładowania i wtedy na pewno Exploited, Metallica, Rush, prawda, to będzie ta muzyka, która będzie sprzyjała temu wyładowaniu naszych emocji. Tak jest z tą muzykoterapią. Okazuje się, że muzyka stosowana wobec pacjentów, działająca kojąco, może uśmierzyć ból, może spowolnić rytm pracy serca, tętna, czyli nas uspokoić, wyciszyć.
1: Ale czy to jest wtedy muzyka klasyczna, czy jednak w tej muzykoterapii wykorzystuje się też muzykę rozrywkową?
4: No raczej klasyka, raczej jazz, muzyka, która już sama w sobie niesie ukojenie, czyli odpowiednio łagodna melodia, melodyka musi być tutaj odpowiednia. No na pewno agresywna muzyka nie sprzyja wyciszeniu, ukojeniu, relaksowi.
1: A kiedy mówimy o rozwijaniu swojego mózgu i o pracy nad tym, by jak najlepiej nam ta głowa pracowała, to od razu też przychodzi na myśl no, jakiś taki moment nauki. Studenci na przykład tak ucząc się, zarywają noce. Czy oni też mogliby, powinni może słuchać w tym czasie muzyki albo przed taką sesją nasłuchać się odpowiednio dużo?
4: Przed, po, bądź w trakcie. No ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja całe życie pracuję przy muzyce, to znaczy ja nie wyobrażam sobie pisania artykułu, pisania tekstu, przygotowania się do wykładu, czytania czegokolwiek w zupełnej ciszy. Zawsze musi mi towarzyszyć muzyka jako takie tło, podkład, kiedy sytuacja wymaga mojego sporego zaangażowania, takiego no wejścia w to zajęcie, które mnie w tej chwili zajmuje, no to jest to muzyka tworząca tło, delikatna, ale czasami rzeczywiście, no na przykład Led Zeppelin bardzo kojąco na mnie działał, wszystkie ich płyty, kiedy pisałem swój podręcznik.
1: Byśmy teraz włączyli taką bardzo nowoczesną muzykę, w której będzie dużo basu i dużo takiej elektroniki, to jak by pan się poczuł?
4: No, zależy od chwili, od sytuacji. No, Chemical Brothers, no też świetnie brzmią, też mam ich płyty, lubię ich słuchać. No, ale to wszystko, czy Daft Punk, no ale to zależy od sytuacji. Kiedy potrzebuję tej energii, tego poweru, rzeczywiście to jest świetna muzyka. No, słuchamy jej w klubach, prawda, przede wszystkim.
1: No właśnie, w klubach. A ci studenci, którzy uczą się do sesji, to co jednak powinni sobie włączyć?
4: No, na pewno muzyka energetyzująca jest lepsza niż jakiekolwiek używki czy dopalające substancje, więc dobra kawa i muzyka daje nam na pewno powera i pozwala no, wzbudzić w sobie tyle energii, żeby i uczyć się można było dzięki tej energii.
1: Mówimy o muzyce, która dobrze wpływa na nasz mózg, ale zaczęliśmy też od tego, że no, czytanie książek znakomicie wpływa na rozwój mózgu. Osoby starsze, które jeszcze mogą czytać książki, mogą, bo oczy im na to pozwalają. Też bardzo długo zachowują taką świeżość umysłu, prawda?
4: No właśnie, obcowanie ze słowem, czytanie, tekst drukowany, lubimy zapach książki, lubimy otworzyć książkę, zagłębić się w jej treść, ale audiobooki mają podobne działanie, bo słowo mówione, pisane dobrze na nas działa, bo wtedy zmusza mózg do intensywnej pracy. Kiedy czytamy, no to nie tylko odczytujemy pojedyncze słowa, litery, zdania, ale konstruujemy jakąś treść, wzbudzamy naszą wyobraźnię. My widzimy to, co czytamy oczyma wyobraźni, więc czytanie bardzo rozbudowuje nasz mózg, wpływa na jego neuroplastyczność. Z całą pewnością.
1: Tylko, że na przykład tych najmłodszych naszych współlokatorów trzeba czasami gonić, prawda? Weź przeczytaj tą lekturę. Chociaż dwie strony, dzisiaj dwa rozdziały.
4: No, musimy być wzorem dla tej młodzieży. Proszę zobaczyć, ja sam pamiętam, jak to babcia czytała mi o krasnoludkach i sierotce Marysi. Do dzisiaj to pamiętam, kiedy zasypiając słuchałem tego kojącego głosu babci, która czytała mi tą opowieść. I my też musimy tą młodzież przyzwyczajać do tego, że warto coś przeczytać. No, zaczyna się od bajeczek kolorowych, wspólnego dyskutowania o książeczkach i opowieściach, których słuchamy. Proszę zobaczyć, że mózg najintensywniej kształtuje się tak do 7 roku życia. W 7 roku życia nasz mózg osiąga apogeum swojego rozwoju, składa się z większej liczby komórek niż u osób dorosłych nawet.
1: Czyli to jest ten moment, kiedy jak najwięcej dzieci powinny się uczyć.
4: Tak, do tego 7 roku życia nasze mózgi się bardzo mocno kształtują, a później następuje selekcja komórek nerwowych w mózgu. Te bardziej, te zbędne, te słabiej pracujące są eliminowane, pozostają te komórki, te połączenia neuronalne, synaptyczne, które najsprawniej funkcjonują.
1: Mózg to jednak genialne urządzenie, prawda?
4: Genialne. Do czytania, do słuchania, do pisania, do rozmowy, takiej właśnie, jaką teraz prowadzimy.
1: Pan jest zafascynowany mózgiem i wszystkim, co na niego wpływa, dobrze i niedobrze. O tym też.
4: To mózg sam sobą, widać, jest zainteresowany, bo mózg tkwi w naszych ciałach. Jesteśmy cieleśni, pamiętajmy, że mózg jest jednym z elementów budujących nasze ciało, ale jednocześnie wytwarza coś, czego nie potrafimy do końca zrozumieć. To, co nazywamy umysłem, czyli nasze emocje, uczucia, odczucia, no to jest coś niesamowitego. Żaden inny narząd takiej funkcji nam nie daje.
3: Słuchanie muzyki jest złożonym procesem, w trakcie którego w naszym organizmie dochodzi do wielu zmian emocjonalnych, psychicznych, ale też fizycznych. Badania sugerują, że relaksująca muzyka może obniżyć ciśnienie krwi i puls, co będzie szczególnie korzystne dla osób, które zmagają się z nadciśnieniem albo innymi chorobami układu krążenia. Naukowcy dostrzegli też, że wolniejsze tempo przekłada się na mniejszą szybkość oddychania. Z kolei szybki rytm może zwiększyć tętno oraz poziom energii i tym samym pobudza. Ponadto słuchanie muzyki sprawia, że uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny, które pozytywnie wpływają na nastrój oraz na ogólne samopoczucie. Udowodniono też, że uspokajająca muzyka może poprawić odporność. Redukuje bowiem poziom kortyzolu, a to z kolei przyczynia się do zmniejszenia stanu zapalnego. Badacze zbadali także wpływ muzyki na liczbę komórek natural killers, które są rodzajem limfocytów stanowiących ważny element układu immunologicznego. Okazuje się, że u osób, które słuchają bądź tworzą utwory muzyczne, jest ich najwięcej. Z doktorem Markiem Jurgowiakiem rozmawialiśmy też o tym, jak słuchanie muzyki wpływa na nasz mózg. Wiadomo już, że słuchanie muzyki stymuluje wiele obszarów mózgu, a jej przetwarzanie jest bardzo skomplikowane, bo angażowany jest słuch, ale także mózgowe mechanizmy kontroli ruchowej, wzrok, emocje. Aktywowane są procesy takie jak działanie, pamięć, uczenie się i co ciekawe, w ludzkim mózgu nie ma jednego centrum muzycznego. Takie obszary znajdują się w różnych rejonach tego narządu. I choć na co dzień większość z nas słucha zupełnie innej muzyki, to czasem warto na moment sięgnąć po klasykę, bo to właśnie tam znaleźć można taką muzykę, która w odpowiedni sposób złagodzi ból, uspokoi rytm serca. To właśnie muzykę klasyczną stosuje się w muzykoterapii. Prawda jest jednak taka, że każdy z nas swoją muzykoterapię terapię przeprowadza na sobie w doskonały sposób. Kiedy jesteśmy smutni, włączamy coś smutnego. Kiedy chcemy się uspokoić, włączamy coś spokojniejszego. A kiedy potrzebujemy poprawić sobie humor, włączamy jakąś radosną muzykę. Słuchając swoich ulubionych piosenek, od razu się uśmiechamy, jesteśmy szczęśliwsi. Kiedy słuchamy piosenki, która kojarzy nam się z albo naszą ulubioną osobą, albo z jakimś wyjątkowym, miłym wydarzeniem, też od razu poprawia nam się humor. Zatem muzyka jest dobra na wszystko. Muzyka i czytanie książek, bo jak powiedział dr Marek Jurgowiak, obcowanie z dźwiękiem i słowem znakomicie wpływa na nasz mózg. Dobrego humoru zatem życzę. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tym, z jakimi problemami psychicznymi stykają się przede wszystkim młodzi dorośli, bo myślę, że ta grupa, jak każde pokolenie, ma swoje specyficzne problemy. Jednym z nich jest samotność, jak się okazuje, naprawdę bardzo, bardzo dużo młodych osób, co może być zaskakujące, czuje się właśnie samotnymi.
2: Wiesz co, myślę, że to jest pewien znak czasów. Dobrodziejstwo w postaci wszelkich technologii zaprosiło nas jednak do takiego życia właśnie w samotności. O ile zachłysnęliśmy się właśnie jakby możliwością pracy z domu, grami strategicznymi, gdzie z jednej strony można powiedzieć, że towarzystwo się łączy i wspólnie gra. Natomiast człowiek jest społeczną istotą, nie tylko w kontekście werbalizowania albo przeklikiwania informacji na czacie i takich, bym powiedziała, wirtualnych dyskusji, ale my też potrzebujemy kontaktu fizycznego. To stanowi wyzwanie w tej chwili w części zawodów, które wykonujemy, bo wykonujemy je samodzielnie właśnie. Cudownie jest też, że możemy z każdego miejsca na świecie wtedy pracować. Natomiast to jest pytanie, jakby jak sobie tą pracę organizujemy, albo jak sobie organizujemy edukację, którą też możemy realizować zdalnie. No i teraz ta zdalność, ona wymaga od nas pewnego narzędzia, które powoduje, że czujemy się wręcz zaproszeni do tego, żeby się w naszym małym pokoiku albo mieszkanku gdzieś zamknąć w czterech ścianach. No i ten kontakt fizyczny z drugim człowiekiem jest znacząco ograniczony.
1: Ale to też zatyka te dziurki potrzeb kontaktu społecznego. Rozmawiając na dystans z wieloma kolegami, koleżankami, choćby przez Messengera, no to gdzieś tam ja przynajmniej czuję jakieś ciepło społeczne. Coś tam mi to daje jednak.
2: Wiesz, ja tego nie neguję tak w całokształcie, bo to są wszystko bardzo potrzebne narzędzia, bo jesteśmy w stanie być w kontakcie z naszymi koleżankami, kolegami z całego świata, nie wiem, z najbliższymi z drugiego miasta. Dzisiaj siedzimy elegancko w Poznaniu, no to możemy z kumplami z Warszawy być cały czas w kontakcie.
1: Ale dodam od razu, że ja przede wszystkim chciałam ciebie mieć obok siebie.
2: Tak, i tak jakby to jest w ogóle fantastyczne. Myślę, że to właśnie robi robotę, nie? Że jednak człowiek mimo tego, że jest w stanie się komunikować i jakby jest w stanie częściej zachować taki kontakt, zapytać co u ciebie, jak się masz, przesłać sobie jakąś emotikonkę śmieszną i pokazać, że jesteśmy po prostu w kontakcie, to czymś innym jest tak, jak my sobie siedzimy tutaj obok siebie, taki właśnie dobry, zdrowy kontakt fizyczny.
1: Bo wiesz, ja cię nie przytulam, nie dotykam, żeby nie było.
2: To ale nie program o tym, tak.
1: Nie, nie o tym, a mimo wszystko daje mi to więcej niż rozmowa z tobą przez telefon. No to jak to działa?
2: Wiesz co, no bo widzimy swoją mimikę, widzimy, czy się uśmiechamy, czy się krzywimy, czy nasza w ogóle postawa, mowa ciała zaprasza nas do tej konwersacji. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie przez telefon zobaczyć, aczkolwiek modulacja głosu przez telefon na pewno dużo nam daje. Szczególnie jak kogoś znamy i wiemy, czego się możemy spodziewać, czy on jest w dobrym nastroju, tak, ta osoba, czy w trochę gorszym, czy sobie z czegoś
1: żartuje, dokładnie. Na przykład, czyli rozmowa przez telefon to już jest poziom wyżej niż WhatsAppowanie, messengerowanie. Tam mamy jeszcze mniej tej interakcji. A z kolei młodzi ludzie coraz częściej z tych telefonów i nawet dzwonienia do siebie rezygnują na rzecz częstszego pisania jednak.
2: Tak, czatowania. Wiesz, no to też powoduje, że stajemy się coraz bardziej samotni i wycofani z tych interakcji społecznych. I to jest taka sytuacja, która może prowadzić do tego, że będzie nam trudniej w takim realnym świecie utrzymywać relacje, bo jesteśmy w stanie się pięknie schować za wszelkimi komunikatorami, za telefonem, za ekranem. Wiesz, nawet jeżeli rozmawiamy na kamerce, to też nie widać nas w całości, nie? Nie widzimy, czy ktoś jest zdenerwowany, nawet jeżeli potrafi zachować, wiesz, poker face, a pod stołem mu cała noga lata, nie? Ze zdenerwowania, że się czymś stresuje. nie wszystko jesteśmy w stanie dostrzec. Natomiast to czatowanie, to komunikowanie się właśnie na różnych WhatsAppach, Signalach, Messengerach, no z jednej strony cudownie, bo jesteśmy w kontakcie, szybko się wymieniamy informacjami, ale z drugiej strony jesteśmy zdolni do tego, żeby przekraczać więcej granic w kontekście negatywnym. Przecież głośno mówi się o hejtowaniu w sieci, o takim anonimowym obrażaniu, ocenianiu. Rzadko kiedy mówimy o tym w sensie pozytywnym, częściej słyszymy o takim negatywnym wydźwięku i łatwiej jest komuś naubliżać, jak jesteśmy schowani i nas nie widać. Trudniej zrobić to face to face, tak jakbyśmy siedziały, to jednak gdybyśmy miały powiedzieć sobie coś przykrego, to myślę, że ważyłybyśmy te słowa. Jest to trochę inna reakcja. Widzimy reakcję drugiego człowieka przede wszystkim. Natomiast jak jesteśmy schowani jednak za siecią, za tymi komunikatorami, no to tak naprawdę ja nie widzę reakcji drugiego człowieka. Trochę to po mnie spływa. Trochę też siebie zapraszam do tego, żeby być bezkarną.
1: To brzmi tak, jakbyśmy się rozleniwiali społecznie.
2: Nawet bardzo. Bo teraz wiesz, jak nam jest miło i ciepło w domu, to żeby wyjść na zewnątrz i się spotkać i wspólnie, nie wiem, w coś pograć, zrobić coś w innej interakcji niż sieciowej, no to rzeczywiście zaczyna to być wyzwanie dla społeczeństwa. I powiedziałabym, że nie ma tu różnicy pokoleniowej, że to dotyczy nas wszystkich. No, że to nie jest tak, że oczywiście jakby to pokolenie młodsze, obecnie 20-30-latkowie i młodsi, jakby urodzili się już w świecie ze wszelkimi dobrodziejstwami technologicznymi. Natomiast jakby wcześniejsze pokolenia jednak znają trochę inne interakcje, nie? No też potrafiliśmy się spotykać bez komórek i jakoś wszyscy wiedzieli, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy i o której godzinie. To na pewno miało pozytywny wymiar społeczny, a później zachłysnęliśmy się całą technologią i zgubiliśmy właśnie ten wymiar społeczny, który też mam wrażenie, że zaczyna wracać. Nie? Powoli jednak, no bo też zaczynamy odwracać ten negatywny trend schowania się w domu, że w końcu dzieciaki z powrotem widać na ulicach, nie? Jakby coś się dzieje.
1: Ale ta samotność wciąż jest wymieniana jako jeden z poważniejszych problemów, które dotykają najmłodszych.
2: Rodzice są zapracowani, trudno pozbyć się społecznie kultu pracy, nawet jeżeli jako młodzi ludzie dostrzegamy w tej chwili, że my wcale nie chcemy być tak zapracowani jak nasi rodzice. I to jest ten, bym powiedziała, pokoleniowy bunt i po tym najbardziej widzimy, że coś się zmienia. Natomiast z drugiej strony zmiana formy pracy, czasu pracy, tak jakby ona nie jest tak szybka, żebyśmy się rzeczywiście nie zapadali w swoich fotelikach w domu i żebyśmy wchodzili w większe społeczne interakcje. No myślę, że pandemia nam tu też dała w kość poważnie, chociażby jakby ze względu właśnie na tą izolację jakby społeczną. To było ewidentnie zaproszenie do tego, żeby się tam pochować w swojej szafie, natomiast wyjść z niej z powrotem jest trudniej.
1: I jak to zrobić?
2: Wiesz, no przede wszystkim, no myślę, że to jest tak, że jeżeli jesteśmy rzeczywiście dzieciakami, to dużą rolę odgrywają jednak rodzice. Ich rolą z kolei jest bodźcowanie swoich dzieci do różnych aktywności na zewnątrz, nie tylko w sieci. To jest zawsze tak, że my dostajemy, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, to dostajemy od kogoś jakąś inspirację, czymś się inspirujemy, kimś. Jeżeli nasze środowisko jest rzeczywiście takie mocno interaktywne, to jest większa szansa, że my sami też będziemy bardziej społeczni, bardziej reagujący na takie relacje albo potrzebujący. Jeszcze wykonujemy do tego zawód, albo być może kształcimy się w zawodzie, które wymaga od nas zaprzyjaźniania się ewidentnie jakby z monitorem i z klawiaturą, no to trochę samodyscypliny się wtedy przydaje, żeby rzeczywiście do swojego kalendarza wbijać typowo fizyczne aktywności i społeczne. Wejść na siłownię, gdzie się pogada z żywym człowiekiem, umówić się z sąsiadami na spacer w lesie, nie wiem, no cokolwiek może być. Z psiarzami na wspólny spacer. To, co jest na pewno fajne, to jeżeli nawet ze swoim stworem mieszkamy sami, to są wybiegi dla psów, na których też możemy spędzić czas z innymi stworami, między innymi z ludźmi, nie? Więc no, spotykamy się wtedy face to face. Tak mi się przypomniało, są takie memy na Facebooku bardzo często, jak wygląda komunikacja średniostatystycznego człowieka na ulicy. Oni się tam mijają, a jak wygląda komunikacja człowieka, ludzi, którzy idą ze swoimi psami, tam są takie dymki, że wchodzą w jakieś pogaduchy.
1: No tak, no bo to już jest coś, co nas łączy.
2: Tak.
1: Więc w bardzo prosty sposób mamy to pierwsze przełamanie lodów.
2: Dokładnie tak, bo jest jakiś wspólny temat, o coś jesteśmy w stanie zahaczyć.
1: No i zwierzęta jasne, ale tych pasji można mieć różnych, ogromną ilość i więc można iść i do klubu książki chociażby, bo już tam jest coś, co nas połączyło.
2: Na ściankę wspinaczkową. Jest też mnóstwo takich aktywności darmowych, bo myślę, że dużą blokadą jest też to, że zawsze sobie wyobrażamy, że to kosztuje ileś kasy.
1: Każde zajęcie, tak, jednak to jest kasa.
2: To jest wydatek. Natomiast jest mnóstwo przestrzeni takich miejskich, wiejskich, gdzie są pewne aktywności naprawdę dostępne za darmo. Udostępniane są sale, chociażby jakieś te orliki, inne place zabaw, czy siłownie na powietrzu. No jest mnóstwo miejsc, z których rzeczywiście moglibyśmy skorzystać, a też jak sobie obserwuję, to one nie są specjalnie przepełnione. Jednak zamknęliśmy się w tych domach.
1: Jedna sprawa to znaleźć wspólne zainteresowania, ale myślę też, że jeśli czujemy się samotni, to możemy wyjść z pomocą dla kogoś i może w ten sposób, pomagając innym, myślę tutaj o wolontariacie, poczujemy się sami lepiej.
2: Wiesz, no jest mnóstwo takich możliwości, rzeczywiście. Wiesz, jestem daleka od takiego podejścia, żeby sobie pomóc, to pomagam innym, bo to może zatoczyć niekoniecznie dobre koło. Natomiast rzeczywiście, jeżeli potrzebuję wyjść do ludzi, poznać ich, bo się przeprowadziłem do innego miasta.
1: Co często młodych ludzi spotyka zresztą.
2: Oczywiście. Mieszkamy czasami w akademikach albo w jakichś wspólnych mieszkaniach studenckich, więc z jednej strony jakby to już powoduje, że będziemy poznawać innych ludzi. Widzę mniejszy trend, że tak powiem, wychodzenia na jakieś imprezy, ale są to bardziej domówki, więc to też robi robotę w mniejszym gronie oczywiście. Im częściej będziemy gdzieś wychodzić na zewnątrz i się bodźcować, ale w inny sposób niż to robimy przez cały dzień, tym łatwiej też nam będzie to zdrowie psychiczne utrzymać, bym powiedziała, na takiej dobrej fali, bo my potrzebujemy interakcji, potrzebujemy zaangażowania. Jeżeli pracujemy ewidentnie umysłowo, to potrzebujemy się po prostu fizycznie zmęczyć i odwrotnie. Także jeżeli pracujemy fizycznie, to znajdźmy sobie rozrywkę bardziej intelektualną, żeby ta nasza mózgowa

0: bardziej będziemy się zapadać jakby w realizowaniu tych zawodowych historii, im dłużej będziemy siedzieć też, że tak powiem, w samotności, no to jest większe ryzyko, że po wyjściu z tej pracy to ani nie będziemy mieli już siły na żadne interakcje, ani też, że tak powiem, pora dnia może już nie sprzyjać, powiedziała, jakimś koleżeńskim czy przyjacielskim spotkaniu. Dobrze jest też planować jakby swój dzień. To, o czym rozmawiamy, czyli ta samotność, to jest jedna część, a druga, tak przychodzi mi do głowy, że to jest też taka presja, której ulegamy i zapominamy o tym, że my też potrzebujemy trochę innego świata niż ten świat edukacyjny czy ten świat zawodowy, żeby rzeczywiście jakby porobić zupełnie inne rzeczy, takie abstrakcyjne w porównaniu z tym, czym zajmujemy się cały dzień. A tak jeszcze do takiego zdrowia, bym powiedziała, psychiczno-fizycznego, też pamiętajcie, że tam, gdzie, nie wiem, kontynuujecie swoją edukację na jakichś studiach, bardzo często przy uczelniach są różne ośrodki sportowe albo sale, gdzie można pograć w squasha, pójść na siłownię, tam też tętni życie. Tak, więc to też są miejsca, w których możemy rzeczywiście jakby sobie relacyjnie pobudować znajomości, poznać się.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim.
2: A przy mikrofonie była Urszula Salamon.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
2: Szpitalny oddział leczenia uzależnień. Około 20 pacjentów w różnym wieku. Wśród nich kilka kobiet, pozostali to mężczyźni. Wszyscy trafili tam, bo ktoś ich o to poprosił. Mąż, żona, dzieci albo pracodawca. Leczenie w szpitalu trwa 8 tygodni. Nie wszyscy wytrzymują. Niektórzy po kilku tygodniach oddział opuszczają, bo nie dają rady albo nie dali rady. Wyszli na krótką przepustkę i wrócili pod wpływem. Są uzależnieni od alkoholu i od narkotyków. Często łączą branie tabletek z alkoholem, narkotyki z alkoholem. Jeśli chodzi o wiek tych pacjentów, bywa różnie. Są dwudziestokilkulatki, trzydziestokilkulatki, ale są też osoby starsze. Wśród kobiet dominują te po trzydziestce, bardzo często z wyższym wykształceniem. Narkotyki, alkohol, tabletki, ten problem mają lekarze, prawnicy, marketingowcy. Często zażywają te środki niedozwolone w taki sposób, by rodzina bardzo długo nie wiedziała, że mają w domu problem. W programie Miasto Młodości dziś o uzależnionych dorosłych. Beata Korzeniowska, zapraszam. A moim gościem jest Ryszard Częstochowski, terapeuta uzależnień.
4: Człowiek ma taką naturę, że no dąży do przyjemności. Nie będę tutaj oszukiwał czy czarował, że te narkotyki nie dają przyjemności na początku. One je dają, bo jakby nie dawały, to by nikt nie brał. Bo po co? Podobnie jest z alkoholem. Piją ludzie, bo jest im tam przyjemnie, jakoś radośni, a nie liczą się z konsekwencjami, że za ileś lat mogą stać się niewolnikami uzależnienia.
2: Kto sięga po narkotyki?
4: No nie ma jakiejś grupy wyróżnionej. Być może w latach 70. to było trochę wtedy związane z tą rewolucją obyczajową 68 roku i brali głównie studenci, młodzież zbuntowana, hipisi, jak to się nazywało, i dotyczyło to tak zwanej młodzieży bananowej, też na to się mówiło, czyli z dobrych domów. Dobrobyt czasami prowadzi do złych skutków. Ta młodzież szukała nowych wrażeń i faktycznie wtedy była jakaś taka grupa szczególnie narażona na narkotyki. Oni lubili eksperymentować. Natomiast dzisiaj opiszę grupę na przykład swoją ostatnią. To ja miałem tak: lekarza, murarza, ślusarza, urzędnika z Urzędu Miasta, czyli widzi pani pełne spektrum społeczne. Korporacje, bardzo często praca w korporacjach wiąże się też z narkotykami takimi stymulującymi, no bo tam jest charuwa i ludzie myślą, że sobie dodadzą siły i energii. No to jest zgubne, bo na początku, tak jak mówię, wszystko jest łatwe, lekkie i przyjemne, a potem niestety jest nauki upiorne zniewolenie.
2: Szukając jakiegoś takiego dopalacza, bo muszę więcej pracować.
4: Tak, to jest stymulant, czyli środek, który pobudza. Oczywiście narkotyków jest cały wachlarz i każdy działa inaczej. Przeciętny Kowalski myśli narkotyk, narkotyk, prawda? I on nie rozróżni, że to jest heroina, to jest kokaina, to jest marihuana, to jest opium i tak dalej. A każdy z tych narkotyków kompletnie inaczej działa. Alkohol wypity jest mniej więcej podobnie działa, to znaczy osobowość ma znaczenie, bo nie

0: niektórzy są po alkoholu agresywni, a niektórzy śpią. Albo śpią, albo zasypiają i jest święty spokój z nimi. Tacy są najlepsi, można powiedzieć. Natomiast najgorsza jest agresja po alkoholu. A narkotyki, no to jak zapalisz marihuanę, jesteś kompletnie rozluźniony i wesoły. Jak weźmiesz heroinę, to masz na początku euforię, a potem jesteś taki, no właśnie śpiący i uciekasz w swój sen. Amfetamina budzi cię do roboty i zasuwasz jak taki mistrz normy, 200% normy wyrabiasz. I dla pracodawcy jesteś rewelacja, prawda? Bo lubisz pracować. No tutaj mogę anegdotę opowiedzieć. Miałem taką znajomą, która była gospodynią domową, mąż szedł do pracy, a ona zażywała amfetaminę i wtedy jej się fajnie sprzątało mieszkanie, bo lubiła ruch, no nie mogła sobie siedzieć spokojnie. Także gospodyni domowa wzorowa w efekcie wylądowała na odwyku po latach. Ale parę lat mieszkanie było ładnie posprzątane, bo jej się chciało. To taka kawa do potęgi entej, można powiedzieć. Narkotyk mieści w sobie cały szereg różnych oddziaływań na psychikę człowieka.
1: I ci, którzy chcą brać, wiedzą, gdzie szukać i wiedzą, czego szukać.
0: Dzisiaj wystarczy wejść w internet. Pani wejdzie po dyżurze i wyjdzie pani, że można za 15 minut, jak się chce, zdobyć narkotyk. Dostępność jest kolosalna.
1: Ta dostępność pozwala też sięgać po takie środki młodym osobom, nastolatkom, dzieciom, młodzieży.
0: No tak, no są rekordziści, 9-10-latki, które sięgają, ale clue tych zażywających to są osoby tak 17+, no a są 50+, także to jest naprawdę pełne spektrum.
1: Chociaż usłyszałam przerażające słowa od jednego z barmanów, który powiedział, że dzisiaj wszyscy szurają. To znaczy, że po prostu wszyscy biorą.
0: No tak, zamawiają sobie te symboliczne piwo w pubie, a są już pod wpływem albo amfetaminy, albo marihuany, albo czegoś jeszcze innego. No bo to jest proste. No wystarczy parę minut posiedzieć w jakimś klubie nocnym czy pubie i dealer się znajdzie. To w kraju, gdzie jest to niedozwolone, także to fikcja jest tak naprawdę, bo no tam, gdzie jest pieniądz, tam jest dostępność.
1: Czy inaczej się pomaga wychodzić z tego uzależnienia takiemu młodemu nastolatkowi, 20-latkowi, a inaczej 40-50-latkowi? Inaczej się z nimi pracuje?
0: Różnice są kolosalne, bo to czasami były, no podam przykład, pani pedagog szkolna, która wpadła właśnie w amfetaminę, łączyła to z alkoholem. Dwoje dzieci, praca. W szkole nikt absolutnie nie wiedział, że ma taki problem, bo nie dała poznać po sobie. No, elegancka kobieta, matka, dzieciom i tak dalej, rodzina. Dość zamożna, bo mąż miał swoją firmę. Pojawił się problem narkotykowy, niestety. Czyli ona ma inne doświadczenia, a co innego ma student, który się właśnie klubowo, pubowo wpakował w, dajmy na to, w amfetaminę. To trzeba bardzo indywidualnie. Każdy przypadek jest inny. Nie da się zrobić takiego schematu do wszystkich.
1: Powiedział pan, że no, nawet na przykładzie tej pani, nikt by nie powiedział, że ona ma narkotykowy problem.
0: Tak, maskowała się idealnie.
1: Czy tak w ogóle jest, że ci, którzy biorą narkotyki, potrafią się tak doskonale maskować? Nie ma takich sygnałów oczywistych, które dadzą nam aha, jasny sygnał, tu coś jest nie tak, tu trzeba zareagować.
0: No, muszę powiedzieć, że nawet narkomanom jest łatwiej się maskować niż alkoholikom, bo alkoholika wyczujesz po chuchu alkoholowym i wpadnie w pracy natychmiast. Natomiast narkoman oczywiście nie w takiej fazie pierwszej godziny działania, kiedy on jest intensywny, ale później doskonale może się kamuflować. Doskonale, bo nie jest tutaj zaburzona ani sfera równowagi, czyli nie jest to zataczająca się osoba jak pijany, nie bełkoce, mówi zupełnie normalnie. No i ludziom nie wpada do głowy coś takiego. Ten ktoś trochę czasami mi tak dziwnie coś się zachowuje, ale gdzie tam? My od razu wypieramy coś takiego, że nasz dobry pracownik, bo ta pani była dobrym pedagogiem, nawet miała dyplomy za znakomitą pracę z młodzieżą. Tak podwójnie potrafimy żyć. Co jest symptomatyczne w narkomanii? Osoby, które z tego wyszły, nawet minęły lata, 5-10, one chcą wymazać to. U alkoholików jest trochę inaczej. Oni chodzą na te meetingi AA i ciągle tam na sztandary mówią, mówią, jestem niepijącym alkoholikiem, oni to robią jakoś tak w innej formie. Natomiast narkomania ciągle w społeczeństwie jest czymś gorszym, co jest dosyć humorystyczne, bo ja pracowałem przez moment z alkoholikami i efekty takiego ciężkiego picia alkoholu są 100 razy gorsze niż narkomani. Pracowałem choćby w schronisku dla bezdomnych. To tam są takie przypadki już kloszardów. Tego nie ma w narkomanii. Nie ma ulicznych narkomanów. Kiedyś może byli lat. Kiedyś w dobie AIDS faktycznie to było. Lata 70, 80. A teraz narkomani raczej siedzą w klubach, pubach, dobrze wyglądają i traktują tą narkomanię tak trochę zabawowo. To taka jest prawda. Albo pracują, tak jak powiedziałem. Natomiast alkoholik wypada z ról społecznych zupełnie. Przeważnie kończy się bezdomnością alkoholizm, czyli coś, co jest w społeczeństwie uważane za straszne, narkomania, nie przynosi tak strasznych efektów jak alkoholizm. To jest dziwne. To jest do wytłumaczenia, ponieważ alkohol jest obecny. Każdy pije alkohol w mniej lub więcej i jest tolerancja. Natomiast narkotyk zaraz się kojarzy z jakimś, nie wiem, diabłem z rogami i w ogóle jakimś szaleństwem.
1: Ale umówmy się, słusznie.
0: Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo duże zło. Natomiast jeżeli patrzeć na formę, to dużo gorzej wygląda z tym alkoholem. Takiego schroniska dla narkomanów nie ma, czyli rodzina jednak pomaga w efekcie, na to wychodzi. Tak jak powiedziałem, miałem pacjentów, lekarzy, adwokatów, urzędników, tylko to jest tak głęboko zatajone. Ja mam z tego powodu czasami taki ból, bo mijają lata i ci moi pacjenci, którzy zawdzięczają mi życie i zdrowie, zapominają o mnie, ale ja to rozumiem z powodów psychologicznych. Oni chcą wyprzeć ten etap, radzą sobie, ja się cieszę. Palą mosty za sobą i ich nie ma, bo cały czas jakby jest lęk, że ktoś gdzieś, będąc właśnie pedagogiem, dyrektorem czy lekarzem szczególnie, może zostać zdemaskowany i wtedy boi się o utratę pracy swojej albo prestiżu czy reputacji.
1: Jak trafiają te osoby na terapię? Sami decydują? Ktoś za nich decyduje?
0: Znaczy, taki pacjent świadomy, z pełną determinacją, przekonany, to jest rzadkość. Przeważnie zmuszają okoliczności zewnętrzne narkomana do przyjścia do poradni. Czyli nacisk rodziny, w przypadku pedagogzki, o której mówiłem, to był mąż, i presja rodziny. To jest czasami policja i prokuratura, która namierzyła tegoż gościa z narkotykami i mu mówią, albo ty się podejmujesz terapii, albo ci wytaczamy sprawę. To taki bardzo dobry, moim zdaniem, zabieg, prawda? I wtedy on ze strachu przed więzieniem podejmuje terapię. Nie z własnego przekonania, nie z jakiegoś tam przemyślenia głębokiego, że warto zmienić swoje życie, ale jest to wymuszone. I takich pacjentów my mamy 90%, czyli to nie jest taka praca na początku łatwa, bo trzeba przekonać w ogóle tego narkomana, że on jest narkomanem, bo oni na początku wypierają. Jak to? Brałem sobie, chodziłem do klubu, do dyskoteki, żyłem, pracowałem. Jaki ze mnie narkoman? Nikt tego słowa nie chce do siebie przypiąć. Trzeba wypracować motywację. Dlaczego, skoro dobrze sobie radziłem, ja mam się leczyć? Tak sobie myśli narkoman. Wszystko ma. Praca, rodzina, dość zamożni są też ci ludzie, to prywatne biznesy, chociaż bardzo często. I robi się z niego narkomana. On się nie godzi z tym, on się buntuje, co oni ode mnie chcą, ale już wszyscy dookoła mają go dość, bo jego życie to jest, na noc do domu nie wraca, nie dopilnuje różnych rzeczy. To jest koszmar. Życie z uzależnionym to jest dla rodziny katastrofa absolutna. Nie ma lekko w pracy psychoterapeuty. Na początku czasami nawet jesteś wrogiem pacjenta, bo coś od niego chcesz, a on uważa, że jest okej. Dopiero po iluś miesiącach, jak się go uda utrzymać w terapii, terapia trwa rok, zmienia się ich myślenie. Czyli to jest taka charuwa trochę psychologiczna. Nie zawsze się udaje, bo tu nie oszukujmy się. Ja wiem, ile 20-30% z tego wychodzi w porywach. A 70-80 nie radzi sobie. Albo bywają przypadki, że on faktycznie przestaje brać, ale on już nie funkcjonuje idealnie. Jest to jego życie pokrzywiony, już tam wszystko. Czasami się nie da pewnych rzeczy odrobić. To...
1: Co się wtedy dzieje z takim człowiekiem?
0: Jak on przestaje z poradnią się kontaktować, no nie idziemy jego tropami. Rodzina czasami nam zadzwoni, no rozwiodłam się z nimi, nie wiem. Czasami powiem, dziękuję panie Ryszardzie, się wziął za siebie, mimo że nie dokończył terapii w poradni, to jestem zadowolona, a czasami odwrotnie. No niby nie bierze, ale teraz chyba zamienił sobie narkotyki na alkohol, imprezuje, no czyli jest to wszystko zaburzone. No, bardzo różnie, no co pacjent, to co inna historia.
1: Na co powinniśmy zwrócić uwagę jako rodzice, jako żony, mężowie? Bo lekarz powie, że rozszerzone źrenice albo takie typowo fizyczne objawy.
0: No tak, no ale wraca mąż czy syn, student, czy tam studentka i no nie sprawdzamy reakcji źrenic. No nie ma tego nawyku, chodź tu, stań pod światło, sprawdzę, czy jest wszystko okej, bo zaraz będzie awantura, obraza boska i tak dalej. Ja uważam, że jeżeli w domu są relacje prawidłowe i jest miłość, takie słowo, to ta narkomania nam się nagle nie pojawi, jak z puszki Pandory nam nie wyskoczy. Natomiast jeżeli te relacje są jakieś takie, że nie mamy kontaktu dobrego, to zawsze może się coś takiego wydarzyć, że coś się dzieje złego. Dbajmy o pozytywne relacje i to jest moim zdaniem najważniejsze, tam gdzie jest miłość, przyjaźń i rozmowa. To jest moim zdaniem podstawa. Rozmowa, rozmawiać ze sobą, interesować się sobą.
1: A w programie Miasto Młodości moim gościem był terapeuta uzależnień Ryszard Częstochowski.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Polak głodny to zły. Okazuje się, że niewyspany też jest zły.
2: Okazuje się, że wtedy, kiedy zarywamy noce, kiedy nie dośpimy, nie odeśpimy swojego czasu, może to być powodem agresji.
1: Tym razem w programie Miasto Młodości będziemy rozmawiać o emocjach, o agresji, o empatii, ale też o tym, jak uczymy się, obserwując siebie nawzajem i jak nasze zachowanie wpływa na drugą osobę. Beata Korzeniowska. Zapraszam, a moim gościem jest dr Marek Jurgowiak, biolog, biotechnik i popularyzator nauki.
2: Mówimy tu o emocjach, prawda? Proszę zobaczyć, nasze mózgi służą przede wszystkim do uczenia się, do tego, żebyśmy mogli przetrwać w zmieniającym się środowisku naszego życia. Od dzieciństwa uczymy się, że należy przejść na przykład na zielonym, a nie czerwonym świetle.
1: Wtedy niektórzy do dzisiaj tego nie potrafią, mają lat kilkadziesiąt.
2: Zgadza się, ale tu ryzykujemy dużo, albo że grzyby trujące nas zabijają, wtedy oczywiście unikamy tego niebezpieczeństwo, chociaż jak widzimy, człowiek ma pokrętną naturę, nie zawsze się dobrze wszystkiego uczy, ale to też, no, jakby dobór naturalny eliminuje jednostki, które nie są w stanie przyswoić sobie podstawowych informacji pozwalających nam przetrwać. No, ale mówiąc poważnie, emocje też służą temu, żebyśmy funkcjonowali w środowisku życia. Emocje generowane w naszym mózgu są starsze niż ludzkość, bo emocje są dane też światu zwierzęcemu. Taki świetny przykład z roku 1996 w ogrodzie zoologicznym w Chicago. Do wybiegu z szympansami wpada ludzkie dziecko. Okazuje się, że małpa samica bierze na ręce to ludzkie dziecko, omywa wodą i odnosi do bramy wybiegu i oddaje to dziecko opiekunom, czyli nawet takie interakcje międzygatunkowe tu widzimy wchodzą w grę. To był wyraz akurat empatii, prawda? Kiedy kogoś ratujemy, kiedy bardzo pozytywnie się odnosimy do drugiego człowieka. Natomiast agresja jest tak samo związana z naszymi emocjami, z jedną z form emocji i też generowana jest po to, żebyśmy mogli przeżyć. No, na przykład proszę zobaczyć, czułość matki wobec dziecka jest wyrazem empatii, prawda? Ale ta sama matka wobec wroga swojego dziecka wykaże się silną agresją. Agresja i empatia idą w parze. Okazuje się, że te same ośrodki naszego mózgu kontrolują obie te formy emocji.
1: No, matka to jest osoba wyjątkowa, więc tutaj na pewno będzie i bronić, i przytulać. Natomiast czy ktoś, kto częściej jest agresywny, to on umie też się zachować z empatią?
2: Zapewne tak, dlatego że my mamy silnie rozwiniętą korę mózgową i te nowe wytwory mózgu zdają się panować nad tym archemózgiem, czyli tymi starymi elementami naszego mózgowi odziedziczonymi po zwierzętach. Proszę zobaczyć, człowiek potrafi panować nad swoimi emocjami. Czasem czujemy agresję wobec kogoś, ale potrafimy ją powstrzymać. Proszę zobaczyć, dziecko trzyletnie, kiedy ten mózg jeszcze nie jest tak do końca rozwinięty, zły na mamę, która nie kupiła mu lizaka, potrafi się w galerii rzucić na podłogę, kopać, tupać, bić mamę, prawda? Ale już ośmiolatek zastanowi się nad takim zachowaniem.
1: Oglądamy migawki z jakiegoś meczu piłkarskiego i widzimy, co tam się dzieje. Tak w trakcie albo po, a już w ogóle po przegranym meczu, wtedy latają krzesełka, race, wtedy w ruch idą ręce, wszyscy tylko zakładają kominiarki, żeby nie dało się ich rozpoznać i wtedy ta agresja.
2: Każda emocja jest nam potrzebna, bo pozwala nam przeżyć, przetrwać. Agresja, empatia, radość, smutek też są potrzebne. Natomiast jeżeli ta agresja jest niekontrolowana, no to czasami wymaga już interwencji medycznej, lekarskiej, bo może wskazywać nieprawidłowe działanie mózgu. Natomiast kontrolowana oczywiście jest czymś pozytywnym. My musimy czasami odreagować nasze emocje, prawda? Też agresją, też empatią, też smutkiem, też radością.
1: No właśnie, czyli jeśli ktoś taki bardzo zdenerwowany wraca do domu z pracy, pracy. To może najpierw powinien do parku, tam sobie krzyknąć, albo trochę pobiegać, albo najpierw jeszcze odwiedzić siłownię, trochę tak, a jednocześnie tej energii zużyć.
2: Zastanowić się, co się dzieje w naszym życiu. Okazuje się, że na przykład wysoki poziom agresji może być generowany przez niedobory snu. Okazuje się, że wtedy, kiedy zarywamy noce, kiedy nie dośpimy, nie odeśpimy swojego czasu, może to być powodem agresji. Alkohol, na przykład okazuje się, że pół litra wina wypite jest też czynnikiem, który może wzmagać naszą agresję. Wiele takich czynników egzogennych może wpływać na nasze emocje. Także tak, musimy się zastanowić nad tym, jaki tryb życia prowadzimy, no i wtedy ewentualnie szukać jakiejś pomocy, jeżeli sami sobie pomóc nie potrafimy.
1: Ale warto gdzieś tę energię spożytkować i trochę...
2: No warto, dlatego proszę zobaczyć, oglądamy filmy, chodzimy na koncerty, idziemy na mecz, żeby kibicować, prawda, i tą agresję z siebie wyrzucamy. Agresja jest nam potrzebna, no fakt, że człowiek toczy wojny, tak, bo ma tą naturę agresywną, ale jednocześnie zwracamy uwagę na te odczucia empatyczne wobec ofiar i tak dalej, prawda, więc każdy typ uczucia i emocji jest nam potrzebny, nawet smutek jest nam potrzebny. Czasem musimy smutkiem przeżyć jakieś wydarzenia w naszym życiu, a brak tego smutku też nie jest niczym dobrym. Był taki przykład pacjenta, który, on już jest pacjentem nieżyjącym, ale był badany przez długie lata, doznał udaru i uszkodzenia mózgu. Okazało się, że stracił tą jedną z emocji, jaką jest smutek. Nazwano go pan radosny. On nigdy do końca życia, już przez lata, które żył, nie odczuwał stanu smutku. Czy przez to był szczęśliwszy? On twierdził, że niekoniecznie.
1: Mówi się też, że człowiek zły, bo głodny.
2: A to też, proszę zobaczyć. Dlatego się mówi, żebyśmy rano, na przykład wychodząc do szkoły, do pracy, czy na uczelnię, zjedli śniadanie. Proszę Państwa, kiedy nie zjemy mniej więcej 30 minut po przebudzeniu śniadania, nasz organizm produkuje duże ilości kortyzolu. Kortyzol jest takim hormonem agresji, więc trudno jest nam się skoncentrować, skupić na lekcji, na wykładzie czy w pracy, jeżeli jesteśmy głodni. Polak głodny to zły, jak głosi przysłowie.
1: No to co, to teraz wypijemy kawę, zjemy ciasteczko, uśmiechniemy
2: i
1: się.
2: I posłuchamy muzyki.
1: Tak, i uśmiechniemy się do siebie. Te emocje są dla nas bardzo ważne i trzeba umieć wyrażać je wszystkie.
2: Musimy wyrażać swoje emocje, bo to jest nasza natura, natura gatunku Homo sapiens. My też emocjami się porozumiewamy. Empatia, agresja, smutek, radość to jest forma reagowania na bodźce, które do nas dopływają, ale i wyrażanie swojego stanu, prawda? My się też komunikujemy poprzez uśmiech, poprzez grymas twarzy, taki czy inny, prawda? Spoglądamy na swoją twarz, to jest to pole komunikacji między nami. Tak jak się w tej chwili uśmiechamy do siebie.
1: Może coś powinno nas zaniepokoić, czy u dziecka, czy u naszego partnera. Mało się uśmiecha, albo nigdy nie jest zły.
2: No właśnie, to psychologowie na to zwracają uwagę, że jeżeli przez dłuższy czas w twoim życiu pojawiają się symptomy niepokojące, na przykład przedłużający się smutek. Smutek jest dobry na chwilę, prawda? My czasem opłakujemy jakąś sytuację. Smutek chwilowy jest nam bardzo potrzebny, ale smutek, który trwa 2 tygodnie, miesiąc, już powinien zwrócić naszą uwagę, bo być może potrzebujemy porady związanej z rozwijającą się depresją. Trzeba przeciwdziałać.
1: No, niektórzy też potrzebują bólu.
2: Bólu, tak. Dlatego, że cierpienie, ból jest też wpisany w nasze emocje. Po śmierci bliskiej osoby opłakujemy ją, czujemy głęboki ból. Po rozstaniu z chłopakiem, dziewczyną, po rozwodzie, prawda, czujemy wysoki ból, ale nawet mówimy, że człowiek potrzebuje tego czasu na oswojenie sytuacji właśnie wyrażonej tym bólem albo smutkiem.
1: Dlaczego pan jest taki zafascynowany mózgiem?
2: To sam mózg, który tkwi w mojej głowie, jest sobą zafascynowany. To jest niesamowite, prawda? Mózg jest najwyższą formą ewolucji biologicznej, wytworem ewolucji biologicznej. Proszę zobaczyć, chyba nie ma bardziej fantastycznego organu. No fantastyczna jest nerka czy wątroba, ale jedynie mózg tworzy to, co nazywamy umysłem. To dzięki mózgowi siedzimy tutaj teraz, rozmawiamy, pasjonujemy się tematyką, o której mówimy. Mózg jest złożony z około 100 miliardów komórek nerwowych. We wszechświecie istnieje około 100 100 miliardów galaktyk, jak dzisiaj szacujemy, więc ten kosmos, mikrokosmos naszego mózgu jest tak samo fascynujący, jak kosmos, w którym żyjemy.
1: No ale trzeba się w takim razie ciągle uczyć i szukać tych ciekawostek.
2: No trzeba się ciągle uczyć, bo kiedy zadaję pytanie już nawet małym dzieciom 5-letnim, słuchajcie, do czego służy nam mózg? Dzieci bezbłędnie odpowiadają, mózg służy do uczenia się, a w drugiej kolejności dodają do wyrażania emocji, do odczuwania emocji.
1: A jak pan pyta starsze osoby, do czego służy mózg, też tak z taką łatwością odpowiadają?
2: To już się dłużej zastanawiają, bo to dzieci zawsze spontanicznie odpowiadają, prawda? Dzieci spontanicznie wyrażają swoje emocje. To jest efekt właśnie budowy, konstrukcji mózgu, jego działania na różnych etapach naszego życia. Nie zapominajmy, że nasze życie osobnicze, czyli nasza ontogeneza, to jest czas życia od zapłodnienia komórki jajowej. Wszyscy kiedyś byliśmy zapłodnioną komórką jajową, a potem rozwijaliśmy się, dorastaliśmy, dojrzewaliśmy, starzejemy się i nieuchronnie to prowadzi nas do śmierci. Nasze życie osobnicze jest takim zamkniętym cyklem. To nazywamy ontogenezą, życiem osobniczym.
1: Dlaczego niektórzy nie doceniają swojego mózgu? Niszczą go, nie rozwijają.
2: Nie doceniają, nie rozwijają. Czasami to nie jest z premedytacją działanie, prawda? Czasami wychowanie, środowisko, w którym żyjemy, powoduje, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. Proszę zobaczyć, w naszym mózgu są fascynujące komórki odkryte w latach 90. przez niejakiego Rizzolattiego w latach 90. XX wieku, tak zwane neurony lustrzane, mirror neurons. One powodują, że my naśladujemy zachowania innych, my reagujemy na zachowania innych. Króciutko mówiąc, na czym polega to działanie neuronów lustrzanych? Kiedy się uśmiecha ktoś do mnie, to ja się też uśmiecham. Kiedy ktoś ziewa, czasem udziela mi się to ziewanie, prawda? Proszę zobaczyć, co się dzieje w kinie, kiedy sala zaczyna się śmiać, wszyscy zaczynamy się śmiać. W domu może bym się nie śmiał w tym momencie, ale dlatego w tych sitcomach, różnych filmach zawsze w tle tam jest ta burza.
1: Podkładają ten śmiech, tak?
2: Tak, ta burza śmiechu. I my się też tu uczymy. Idziemy do szkoły, nauczyciel jest dla nas autorytetem, rodzice w domu są dla nas autorytetem, więc jak działa na nas środowisko, tak my później też funkcjonujemy, dlatego nie zawsze z premedytacją niszczymy swój mózg, czasem jest to wpływ środowiska. Najczęściej, bo proszę zobaczyć, nikt z nas nie rodzi się ukształtowanym człowiekiem. My dopiero przychodząc na świat, zaczynamy kształtować nasze mózgi. My się rodzimy z tak zwaną czystą kartą. Nikt z nas od razu nie jest zabójcą, nie jest geniuszem muzyki, nie jest pisarzem. Einstein nie urodził się Einsteinem, w cudzysłowie, urodził się jako dziecko, prawda? Małe, które kształtowane było w trakcie swojego życia, aż do tego momentu, kiedy ujawnił się tym swoim geniuszem, tak samo z Kopernikiem, Darwinem, innymi mega uczonymi. A więc nasze mózgi to taka otwarta księga, którą zapisujemy w trakcie naszego życia.
1: Ci, którzy myślą o swojej przyszłości, karmią ten mózg dobrym jedzeniem, a ci, którzy nie potrafią sobie wyobrazić konsekwencji.
2: Tak, złe wzorce, złe wychowanie, brak wiedzy. Proszę zobaczyć, co powiedzieliśmy przed tym. Mózg służy do uczenia się. Uczymy się też, jak żyć. No, na przykład dietetycy mówią, że nabywamy tak zwanych nawyków żywieniowych, dobrych albo złych. Jeżeli są dobre, pozwalają nam starzeć się też zdrowo. Jeżeli nawyki żywieniowe są złe, no to nasze życie będzie mniej zdrowe prawdopodobnie.
1: Czyli jeśli w domu wszyscy jedzą słodycze, no to
2: uczymy się,
1: że wszyscy jedzą słodycze. Jeśli wszyscy palą papierosy, no to można się spodziewać, że dzieci też będą.
2: Dlatego jak mamy złe wzorce, to dzięki neuronom lustrzanym my te złe wzorce naśladujemy, a człowiek uczy się też poprzez naśladownictwo. Więc my powinniśmy spoglądać na te dobre wzory. Nasi idole muszą być tymi dobrymi wzorami.
1: Czyli jak mama czyta książki, to dzieci też mają większe szanse na to, że będą
2: uczy te dzieci czytania książek. No właśnie, więc lubimy się oderwać od codzienności. Proszę zobaczyć, szara rzeczywistość powoduje, że my lubimy uciekać w świat muzyki, w świat książki, sztuki. No chyba lepiej niż w świat narkotyków.
1: No, warto czytać, warto słuchać muzyki, oglądać filmy. Warto myśleć o tym, że nasz mózg też potrzebuje takiej dobrej energii, dobrego jedzenia, dobrych emocji, dobrych bodźców.
2: Bo to jest nasze życie i warto, żeby nasze życie było dobrym życiem. Tego Państwu życzę.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości był dr Marek Jurgowiak, popularyzator nauki, biolog i biotechnik, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon zaczynamy audycję Miasto Młodości. Porozmawiamy dzisiaj o akademikach. Dla jednych są synonimem imprezowej miejscówki, dla innych być albo nie być na uczelni. W Polsce obecnie jest ponad 1 200 000 studentów. Uczą się na 359 uczelniach, a na miejsce w uczelnianym akademiku może liczyć jedynie mniej niż 10% studentów. Sytuacja dużo gorsza jest między innymi w Poznaniu. Tam jedynie 5% studentów może liczyć na zakwaterowanie w domu studenckim. Z tego też powodu porozmawiamy dzisiaj ze studentami z Poznania właśnie, z reprezentantami samorządu studenckiego. Zapytam ich o to, w jaki sposób tak mała liczba miejsc w akademikach wpływa na studenckie życie.
4: Są ze mną reprezentanci samorządu studentów UAM, Łucja, Jakubus, Patryk Stefańczyk i Wojtek Krzyżanek. To od Wojtka zacznijmy. Cześć!
5: Cześć!
6: Cześć, witam!
1: Cześć!
4: Ile w tym momencie brakuje miejsc dla studentów w Poznaniu w akademikach?
5: Tych miejsc powinno być 2 razy więcej. Co jest też ciekawe, liczba miejsc w akademikach spada. Spada dużo szybciej niż liczba akademików, która posiada uczelnia. I ona wynika z faktu, że tak jak kiedyś akademiki były wielopokojowe, ludzie mieszkali na przykład w 4 osoby w domu studenckim Hanka, teraz większość pokoi jest jednoosobowa, rzadko zdarzają się 2-pokojowe mieszkania. To podwyższenie też standardu w zakresie łazienek czy kuchni też zmniejsza liczbę dostępnych pomieszczeń. I obserwuje się pewien trend, że z jednej strony w skali ostatnich 20-30 lat drastycznie rosła liczba studentów, a z drugiej strony spadała liczba miejsc w akademikach z tego względu, że podnosi się standard. Nie ma już teraz tego piku, jeżeli chodzi o liczbę studentów, które przypadał na jeszcze 15 lat temu, było ich 2 razy więcej na uniwersytecie, teraz jest prawie tam 27 tysięcy się szacuje, natomiast wtedy było to ponad 50 tysięcy studentów UAM. Tych miejsc było wtedy też więcej, natomiast ich liczba systematycznie spada. Formalnie na papierze widać pewną tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o dostępność do akademików, no bo jest coraz mniej studentów. Natomiast to nie jest rozwiązanie tego problemu, które powinno być systemowe, kompleksowe i skupiać się na tym, że tych miejsc albo w ogóle budynków przeznaczonych na jako domy studenckie powinno być po prostu więcej.
6: To prawda. Ale my też jako studenci staliśmy się bardzo wygodni i chcemy coraz więcej i, że tak powiem, za mniejsze koszta. I wielu studentów też rezygnuje z akademiku tylko dlatego, że może skorzystać, załóżmy, z pokoju, gdzie rzeczywiście w te 4-pokojowe mieszkania są dostępne, jest ich coraz więcej na rynku i ta słynna patowa deweloperka się rozwija wręcz w sposób ogromnie szybki i naprawdę jest to niedoścignione, ale rzeczywiście staliśmy się wygodni, oczekujemy jak najwięcej, oczekujemy łazienek, które nie będą współdzielone, oczekujemy większej przestrzeni, oczekujemy naprawdę coraz więcej i to jest bardzo dobrze, tak, bo dzięki temu podwyższamy nie tylko swoje standardy, ale podwyższamy standardy szkolnictwa, podwyższamy standardy sposobu życia, tak? Ponieważ jeżeli my oczekujemy więcej, to musimy więcej wydać, to napędza gospodarkę i tak się to ciągnie, tak? Więc to nie jest tylko tak, że ta wygoda nasza to jest taka nasza zachcianka, ale czasy się oczywiście zmieniają i trzeba nadążać za tymi czasami. I akademiki będą potrzebne, będą one musiały doganiać te standardy, które aktualnie panują, będą musiały spełniać te wymagania, które rzeczywiście są w trendach. Nie ma innej możliwości niż inwestowanie w szkolnictwo wyższe.
3: A co jeśli chodzi o życie społeczne, no bo przecież akademiki w głowach wielu to przecież miejsca, główne miejsca, źródła imprez w miastach, takiego życia studenckiego. Czy one umierają tak społecznie na rzecz właśnie tej wygody, o której mówicie?
6: Bardzo często te, że tak powiem, życie akademickie, znaczy porównując nawet, w przeciągu 15 lat ostatnich, to życie akademików, akademikach, imprez szczególnie się zmieniło. Ludzie stali się inni po pandemii i tej inności, że tak powiem, już nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, zatrzeć.
3: Jak inni?
6: Inni, bardziej zamknięci, bardziej wyobcowani z tego środowiska takiego najbliższego, stawiający przede wszystkim na siebie i na swój komfort, bo musimy o tym powiedzieć głośno, że pandemia zmieniła życie społeczne, zmieniła życie imprezowe, zmieniła bardzo mocno nastawienie wielu osób do życia akademickiego, życia studenckiego, życia integracyjnego i my też musimy jako samorząd sprostać wielu takim że tak powiem, wyzwaniom. Mamy to rozdzielenie uniwersytetu na różne kampusy, część jest centrum, część jest na ościeżach miasta i my też musimy sobie z tym radzić. Organizujemy różnego rodzaju eventy, które często też się odbywają po prostu nie w centrum, ale też, żeby mieć łatwy dostęp do studentów właśnie w takich kampusach.
5: Ale też jak mowa o tych imprezach, kiedyś właściwie w każdym akademiku albo przy każdym akademiku działała jakaś forma klubu studenckiego. Przestrzeń właśnie taka imprezowo, chilloutowa. Te przestrzenie teraz nie są użytkowane. I tak jak na przykład inne akademiki miały swoje domy, miały swoje kluby, na przykład Cicibur, tak teraz też gdzieś tam mowa była o tym, żeby w jakiś sposób to aktywować, no to on w pewnym momencie został zamknięty ze względu na to, że no nie był wykorzystywany i nikt później przez wiele lat nie postulował jego powrotu aż do gdzieś tam teraz. Imprezy nadal są, bo ja też czasem na nich bywam, natomiast nie jest to już tak...
6: To już nie jest takie przebojowe, że wszyscy skaczą gdzieś tam z tych okien, słychać głośną muzykę. Oczywiście tak to nie wygląda, ponieważ zmieniły się standardy życia w akademiku, oczywiście też są przestrzegane te regulaminy, ale no oczywiście... No...
5: Łatwiej jest o imprezę, jak jest się 4 osoby w pokoju, niż jak każdy mieszka samemu i nie do końca musi znać, kto jest obok.
6: To prawda, to zgranie między sobą, to takie zaufanie sobie, na pewno ta ściana mocno dzieli i rzeczywiście no studenci, trudniej jest wyjść z tą ręką, czy trudniej jest zapukać i ej, chcesz wpaść na piwo albo coś takiego, no to już jest trudniejsze do spotkania.
3: Chociaż akademiki zmieniły swoją funkcję społeczną, to z pewnością nie zmieniły tej ekonomicznej. W przeszłości były tak ważne dla studentów, których nie było stać na wynajem pokoju czy mieszkania. Teraz nic się nie zmieniło. Również ekonomicznie bardzo są w stanie wesprzeć wielu studentów, których kieszenie są puste bądź prawie puste. Jakie są więc obecnie stawki? O tych w Poznaniu opowiadają reprezentanci samorządu studenckiego.
6: Jeśli chodzi o stawki, one się bardzo wahają i jest trudno je określić jednoznacznie, ponieważ mamy akademiki o różnym, że tak powiem, rozłożeniu pokoi i to zależy, jest pokój jednoosobowy, czy dwuosobowy, czy jeszcze większa ilość. I te stawki rzeczywiście się wahają w okolicach 500 do nawet 900 zł. Więc jeżeli chodzi o ten nowoczesny akademik na Morasku, to są oczywiście najwyższe stawki, ale no, należy podkreślić grubą linią, że rzeczywiście potrzebne są akademiki, potrzebne są miejsca dla studentów, przede wszystkim bardziej przyjazne finansowo, bardziej ekonomiczne, bo nie każdy może sobie pozwolić na pracę, nie każdy może sobie pozwolić na wsparcie rodziców odpowiednie, nie każdy też może sobie pozwolić na to, żeby będzie funkcjonował na stypendium i załóżmy na zapomodze socjalnej. Ponieważ no tak nie jest, to nie są odpowiednie kwoty, które pozwalają studentom na utrzymanie się i tylko studiowanie, bądź jakąś tylko pracę dorywczą. I rzeczywiście akademiki są potrzebne, akademiki należy budować, akademiki należy w nie inwestować, ponieważ to ułatwi nie tylko studiowanie osobom z okolic, tak, ale przede wszystkim możliwość migracji po całej Polsce.
3: Od 500 do 900 zł tyle trzeba zapłacić za miejsce w akademiku w stolicy Wielkopolski. A jak to wygląda w innych miastach? Zacznijmy od Uniwersytetu Warszawskiego. Tam zacznę też od dobrych wiadomości dla studentów, bo w tym roku akademickim przybyło miejsc i to całkiem sporo, bo jest ich o 380 więcej niż w roku ubiegłym. A jeśli o stawki chodzi, to studenci Uniwersytetu Warszawskiego muszą zapłacić za miejsce w akademiku od 480 do 1100 zł. Pozostańmy jeszcze w Warszawie. Szkoła Główna Handlowa również oferuje miejsca dla swoich studentów w akademikach. Zakwaterować może 454 osoby. Najtańsze miejsca są już droższe niż na Uniwersytecie Warszawskim, bo najniższa stawka to 730 zł. I jeszcze Warszawski Uniwersytet Medyczny, który w 5 domach studenckich oferuje 600 miejsc. Tam również ta najniższa stawka nie jest wcale taka niska, bo wynosi aż 864 zł za osobę. Popatrzmy jeszcze na Wrocław. Tam za jedno z około 9000 miejsc w akademiku trzeba zapłacić od 450 do nawet 1533 zł. Ze stolicy Dolnego Śląska przenieśmy się do województwa zachodniopomorskiego. Tam najwięcej miejsc, bo ponad 2900 oferuje Uniwersytet Technologiczny i tutaj miesięczny koszt za akademik waha się od 483 do 885 zł. Uniwersytet Szczeciński ma z kolei 4 akademiki, w których jest łącznie 1421 łóżek. Tam ceny wahają się od 550 do 860 zł. Rzućmy jeszcze okiem na najstarszy uniwersytet w Polsce, czyli Uniwersytet Jagielloński. Tam w tym roku nastąpiła podwyżka cen o 50 zł i dotyczyła pokoi wieloosobowych. W 6 domach studenckich w Krakowie jest 3200 miejsc. Koszt za miejsce w akademiku za miesiąc waha się w stolicy Małopolski od 610 do 780 zł. I choć ceny za miejsce w akademiku w Polsce idą w górę, to i tak są one dużo bardziej przyjazne studentom niż cena za wynajem pokoju, nawet w mieszkaniu wieloosobowym. Stąd też jest o co walczyć. No i tę walkę było widać w ostatnich miesiącach w kilku miastach, między innymi w Poznaniu, gdzie studenci zorganizowali bardzo głośny protest. Grupa około 50 studentów zaczęła okupować akademik Jowita, a jeszcze głośniej o sprawie Jowity zrobiło się, gdy do Poznania przyjechał sam minister nauki Dariusz Wieczorek. O tych wydarzeniach opowiada Wojciech Krzyżanek, przewodniczący samorządu UAM.
5: Uniwersytet chciał sprzedać akademik na podstawie decyzji, którą w ramach swojej strategii podjął wiele lat temu, jeszcze poprzedni. Do sprzedaży ostatecznie nie doszło. Sytuacja wyglądała tak, że we wrześniu z zeszłego roku akademik ten został zamknięty i nie przyjmował już dalej studentów na poprzedni rok akademicki. W grudniu natomiast podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu budynku i wyprowadzki wszystkich pozostałych miejsc, bo akademik to nie tylko mieszkanie dla studentów, to jest też przestrzeń, która wykorzystywana była w inny sposób. Tam również na przykład był samorząd i on został przeniesiony. Jednym z pomysłów uniwersytetu było sprzedaż budynku i wybudowanie kolejnego domu studenckiego na innym z kampusów uniwersyteckich, czy już nie w Śródmieściu, a na Morasku. Natomiast w tym momencie sytuacja i wtedy, w grudniu, kiedy już podjęto decyzję o zamknięciu całkowitym budynku, rozpoczął się strajk 10-dniowy, okupacyjny tej przestrzeni, który się zakończył przyjazdem ministra Wieczorka, który powiedział, że Jowita zostaje. Ministerstwo miało się zaangażować, bo problem w ogóle z mieszkalnictwem i z akademikami jest taki, że szkolnictwo wyższe jest tak bardzo niedofinansowane, że nie ma środków na to, aby realizować projekty bardziej socjalne i tą socjalną rolę uniwersytetu wspierać. Skończyło się na tym, że uniwersytet wycofał się z decyzji sprzedażowej na rzecz zaprojektowania, rozstrzygnięcia, co w danym miejscu miałoby się znajdować, bo sytuacja jest wielowątkowa. Budynek, jednym z argumentów za sprzedażą budynku był jego fatalny stan techniczny. Ja tam też byłem i no nie jest jakoś...
3: Potwierdzasz.
5: Znaczy potwierdzam to, że można schodząc po schodach uderzyć się w głowę na przykład. I tutaj kwestia jest taka, co z tą przestrzenią zrobić. Uniwersytet przygotowuje się do konkursu, aby go zagospodarować. W tym momencie nie ma mowy o sprzedaży, natomiast ja też jakby w takich zawsze sprawach odsyłam do uniwersytetu, bo to nie ja podejmuję decyzję, co się tam dalej wydarzy. To, co jest pewne, to jest to, że budynek nie jest procedowany w formie jego sprzedaży.
3: W ostatnim roku studenci protestowali także w Krakowie. Studenci domagali się od władz uczelni rezygnacji z planów sprzedaży budynków, które od 5 lat stały puste. Osiągnęli swój cel w tym sensie, że rektor wydał oświadczenie, które daje nadzieję na remont obiektów i ich ponowne użytkowanie przez studentów. Poza tym Uniwersytet w Krakowie zamierza też do 2027 roku wybudować akademik na terenie kampusu na Ruczaju, gdzie miałoby się znaleźć miejsce dla 400 osób. Protesty rok temu, w październiku, odbyły się także na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci z Warszawy protestowali wtedy przeciwko antyspołecznej polityce uczelni. 13 października 2023 roku odbyła się całodobowa akcja okupacyjna, która miała podkreślić problem braku miejsc dla studentów w warszawskich akademikach. Kolejny protest odbył się w tym roku, między innymi we Wrocławiu, w kwietniu. Studenci powiesili banery w okolicach pancernika Domu Studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Chcieli zaznaczyć, że pancernik stoi pusty, a tymczasem do akademików, które są w ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego, cały czas bardzo trudno się dostać. Władze uczelni wsłuchały się w głos studentów o tyle, że przeprowadziły analizę, czy remont tego obiektu byłby opłacalny. Padła jednak decyzja, by akademik sprzedać. Argument uczelni to przede wszystkim niż demograficzny. Jak mówią władze uczelni, 5 domów akademickich, które są do dyspozycji Uniwersytetu Wrocławskiego, ma wystarczyć z powodu zmniejszającej się z roku na rok liczby studentów. Ten argument był zresztą również przywoływany podczas dyskusji nad pozostawieniem akademika Jowita w Poznaniu. Poznaniu. W stolicy Wielkopolski przynajmniej udało się jednak ten budynek zachować. Studenci odnieśli sukces. Jowita nie została sprzedana, ale co będzie z nią dalej, nie wiadomo. Dowiemy się o tym niebawem. Oby odbyło się to wszystko z korzyścią przede wszystkim dla studentów. A przypomnę jeszcze, że naszymi gośćmi byli reprezentanci samorządu studenckiego w Poznaniu, czyli Wojciech Krzyżanek, a także Łucja Jakubus i Patryk Stefańczyk. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM. Two ships in the night.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3,17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
18: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a my gościmy w Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Rozmawiamy dzisiaj z Tomaszem Mackiewiczem, kierownikiem Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Dzień dobry, cześć.
19: Dzień dobry, witam.
18: Rozmawiamy dzisiaj o pracy przyszłości, o tym, jak ten rynek nasz będzie się zmieniał, jakich kompetencji nie może nie mieć przyszły pracownik.
19: Nie może mu zabraknąć otwartości na nowe, otwartości na zmianę. My jeszcze nie tak dawno, kilkanaście lat temu, wybierając zawód, z dużą dozą prawdopodobieństwa można było przyjąć, że będę w nim pracował kilkanaście lat. Teraz ten czas się skrócił. Może się okazać, że za kilka lat zawód wyuczony w szkole czy na studiach może się zmienić, ulec transformacji dzięki właśnie zaawansowaniu nowoczesnych technologii. To, co tu jest istotniejsze, jakie zawody będzie uczyć polska, światowa, ale tu skupmy się na Polsce, polska szkoła, bo to jest ważne, bo ten long life learning jest istotny i później na kolejnych etapach, kiedy chcemy się przekształcić, kiedy chcemy zdobyć nowe kompetencje, kwalifikacje, żeby zmienić zawód, to jest jeden aspekt, a drugi aspekt ten etap szkoły, która kształci młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy, właśnie z jakimi zawodami w przyszłości. Z mojego punktu widzenia najbliższe kilka lat to cały czas potrzeba zawodów mechanicznych, automatyki, robotyki, zresztą wskazuje na to wzrost liczby robotów na 10 tysięcy pracowników, automatyka, coraz więcej linii produkcyjnych jest automatyzowanych, także to jest ta przestrzeń, która myślę, że na najbliższych kilka lat, może nawet kilkanaście, będzie wykorzystywana, bo nie chciałbym, żeby został to zinterpretowane, no to teraz ekspertów od AI. No oni będą potrzebni pewnie, czy już są potrzebni, ale czy w takiej skali, żebyśmy przesunęli jakby wajchę edukacyjną w tym kierunku, to oczywiście swoją pewną bezładność ma edukacja i dzisiaj rozpoczynając proces edukacyjny, my tak naprawdę młodych ludzi mamy czasami za 5, czasami za 10 lat w rynku pracy wykształconych tak jakbyśmy chcieli, ale dla mnie najbliższe lata to jednak automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, programowanie. To są te przestrzenie bardziej z mojego obszaru, w którym ja się poruszam, czyli grupy badawczej inżynierii mechanicznej. Wydaje mi się, że te projekty, z którymi my się spotykamy i firmy, z którymi rozmawiamy, na najbliższe lata będą mieli pracę dla młodych ludzi o tym profilu wykształcenia.
18: Wciąż jednak programiści pojawiają się wśród tych zawodów przyszłości, chociaż mówi się o tym, że coraz trudniej programistom o pracę.
19: Nie sposób się nie zgodzić z tą tezą, bo to pokazują badania. Firmy, które zatrudniają, zatrudniają mniej, no bo właśnie jest wykorzystywanie nowych technologii, ale to znów pokutuje trochę boom. Kilka lat temu wszyscy powiedzieli, że my musimy mieć całe, że tak powiem, autobusy programistów. Młodzi ludzie zdecydowali się na ten kierunek i teraz mamy przesyt. Pokazuje dynamizm zmian technologicznych, że to, co wcześniej powiedziałem, nie można się wiązać, że twoja praca będzie na 10-20 lat. Dzisiaj jesteś programistą, po 3-4 latach okazuje się, że programowanie zastępują algorytmy sztucznej inteligencji. Ty musisz się trochę ukierunkować w inną przestrzeń. Stąd właśnie nie ma co się obrażać na życie. Trzeba je chwytać za rogi i coś zmienić. A problem z programistami jest właśnie taki, że był w pewnym momencie wielki boom i wielka chęć, żeby wszyscy byli programistami, bo to jest zawód deficytowy. Stąd tak jestem ostrożny w definiowaniu, bo później jednak media i wszelkiego rodzaju osoby, instytucje kształtują jakiś kierunek i młodzi ludzie, decydując się na niego, nagle się okazuje, że w innym jest deficyt, a w tym jednym jest tak dużo, że później nie mają oni pracy i są rozczarowani. Przecież w telewizji wszyscy mówili, że programiści będą mieli pracę. No on, jestem programistą i co? I nie ma tej pracy. To też jest kwestia preorientacji zawodowej, czego rynek potrzebuje, czego na co młodych ludzi stać, w jakim kierunku chcą się rozwijać i to niech będą zawody przyszłości niż jacyś mędrcy, którzy powiedzą, to w tym kierunku młodzi ludzie, uczcie się, a będzie dla was praca.
18: A w jaki sposób na rynek pracy wpłynie niż demograficzny, który przeżywamy w Polsce od lat, no bo już od ponad dekady spada liczba ludności w naszym kraju?
19: Na pewno rąk do pracy brakuje, aczkolwiek nie jest to aż tak bardzo zauważane w związku z różnymi sytuacjami zewnętrznymi. Choćby wojna w Ukrainie i migracja, na pewno ponad 1 milion osób, z których oczywiście nie wszyscy podjęli pracę, a ileś osób podjęło pracę w naszym kraju, trochę zamazuje statystyki takie, które właśnie wskazują na to, że mamy mniej rąk do pracy naszych takich wewnętrznych obywateli Rzeczypospolitej. Drugim takim elementem, który trochę zasypuje tą lukę, to właśnie czy ten problem związany z niżem demograficznym są nowe technologie. Dzięki wprowadzaniu automatyzacji, robotyzacji bądź innych rozwiązań okazuje się, że nie potrzebujemy tylu pracowników, więc w normalnych, jeszcze 10 lat temu, kiedy ten niż był, rozpoczynał się, ale jakby jego apogeum było bez dostępu do tych technologii, których teraz mamy, było to zdecydowanie większe wyzwanie w połączeniu z tym, że mamy napływ pracowników ze strony Ukrainy. ukraińskiej, znaczy z Ukrainy do pracy.
18: Czyli można powiedzieć, że nowe technologie, sztuczna inteligencja tak płynnie uzupełniają się z tym niżem?
19: Na pewno w pewnym zakresie według mnie tak. Oczywiście nie w pełni, ale to pokazuje, że z luki X jest X minus 1, X minus 2 dzięki pracownikom z Ukrainy, dzięki świadomemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dzięki zakładom, które się budują, które są bardziej zautomatyzowane, nie wymagające tylu pracowników, a co za tym idzie, no nie ma tego problemu. W sensie pracodawcy nie zgłaszają, urzędy pracy nie mówią, że jest to jakiś problem, choć i tak rąk do pracy wykwalifikowanych brakuje.
18: Czyli jednak studia wciąż mają sens, bo coraz mniej jest kandydatów chętnych, żeby studia wyższe kończyć.
19: Nauka ma sens. Nauka, nie definiujmy jej, czy to studia, czy to szkoła średnia, aczkolwiek nauka w zawodzie, nauka dająca każdemu z nas pewne predyspozycje do wykonywania swojej pracy.
18: Nauka tak, ale czy ten papierek, ten dyplom, świstek tak zwany?
19: Na przestrzeni lat to się zmieniało. Kiedyś, jeszcze dawno temu, 30-40 lat temu, stanowisko czy wykształcenie magistra było takie nieosiągalne albo osiągalne dla, no niestety, nielicznych. Później lata 90., kiedy był wybuch, że każdy chciał zostać magistrem i miał też takie możliwości. No i do teraz znów trochę dla mnie stanowisko czy tytuł naukowy doktora, wiemy po różnego rodzaju aferach, MBA nagle się okazało tak powszechne, że nagle zaraz ktoś powie, jak nie masz doktoratu, to jak to jest możliwe? A kiedyś to naprawdę był etap w karierze naukowej, który był trudny do osiągnięcia. Świstek, no właśnie zależy, jak do tego podejdziemy. Czy uczymy się do tego świstka na końcu, czy do zebrania pewnych kompetencji, kwalifikacji, kontaktów, nauczenia się, jak pracować później, jak znaleźć tą pracę, jak się poruszać po rynku pracy, to wtedy ten świstek, no musi być, bo to jest pewne potwierdzenie. Za chwilę pewnie będzie cyfrowy, więc nie będziemy mówili o świstku, tylko o śladzie cyfrowym albo QR-kodzie. Nasze dzieci będą się wymieniać QR-kodami, a nie indeksami. W każdym razie, no jest to istotne potwierdzenie pewnych kwalifikacji i kompetencji, ale nie jest to równoznaczne, że zastępuje zdobyte doświadczenie i wiedzę. To zależy na szczęście cały czas jeszcze od młodego człowieka, ile wyniesie nie tylko długopisów, wspomnień i znajomości, ale ile wiedzy, ile kompetencji, ile kwalifikacji ze studiów.
18: Wojna w Ukrainie, już wspomnieliśmy o tym, znacząco wpłynęła na to, jak kształtuje się obecnie rynek pracy w Polsce. Mówiliśmy o tym ludzkim aspekcie, o tym, że przybyło rąk do pracy, a w jakim jeszcze aspekcie ta wojna wpłynęła na polski rynek pracy i jeszcze może wpłynąć w przyszłości?
19: No na pewno sytuacja za naszą wschodnią granicą przedefiniowała w znacznym stopniu działania państwa polskiego, albo przynajmniej powinna przedefiniować w kontekście gospodarki nastawionej na przemysł obronny. Rosjanie już to zrobili, choć oni biorą czynny udział, są agresorem, więc biorą czynny udział w wojnie, ale nie tylko gospodarka polska, ale gospodarki zagraniczne także nastawiają się na przemysł zbrojeniowy, no a to definiuje no, nowe obszary, w sensie nowe na zasadzie odświeżone, produkcja amunicji, produkcja wozów bojowych, marynarka wojenna, etc., etc. Przemysł zbrojeniowy to jest gigantyczna gałąź gospodarcza, która może stać się też kołem napędowym rozwoju, niestety na ludzkim nieszczęściu, jakim jest na pewno i bez wątpienia wojna, ale może też być kołem napędowym rozwoju gospodarczego kraju. Według mnie najbliższe lata z jednej strony powinny być, by zwiększać naszą obronność, z drugiej strony wykorzystać to jako naturalny bodziec do rozwoju przemysłu, bo proszę pamiętać, że przemysł zbrojeniowy to nie jest tylko sam producent amunicji na przykład. To jest ileś kooperantów, którzy muszą dostarczyć stal, proch, etc., etc. Ileś tych elementów, to mówimy tylko o pocisku, a co z pojazdami bojowymi, z czołgami. To jest cała gałąź, która wiąże ze sobą choćby na przykład temat logistyki, koleje, transport tego wszystkiego. Więc myślę, że oprócz samego brutalnego aspektu, że są to przygotowania obronne na wypadek ataku zewnętrznego czy na wypadek udziału w działaniach wojennych, powinniśmy wykorzystać tą szansę gospodarczą jako rozwój, kierunki, Wojskowa Akademia Techniczna, wszelkiego rodzaju wyższe szkoły techniczne, bo medycyna I niestety przemysł zbrojeniowy to są dwie skrajne, ale to są obszary, które najczęściej, najszybciej korzystają z nowinek i nowoczesnych technologii, by ratować życie, a z drugiej strony, by niestety czasem jego pozbawiać.
18: Zielona transformacja to też jest hasło, które coraz częściej jest stawiane obok rynku pracy, no bo też firmy muszą dostosowywać się do tych wymogów ekologicznych. Jak one właśnie wpłyną na rynek pracy? Jakie profesje może w przyszłości będą w tym kontekście potrzebne?
19: No na pewno kończy się etap, czy już się powinien skończyć etap takiego bezkrytycznego patrzenia na zasoby, na nasz świat tak naprawdę, to już szerzej niż tylko Polska. To już dawno zostało zdefiniowane i to znów dzięki nowoczesnym technologiom mamy możliwość zaprojektowania pewnej wizji świata za kilka, kilkanaście lat, jak korzystając z niego w ten sposób, jak i teraz to robimy w głównej mierze, co się z naszym światem stanie, więc na pewno wszelkiego rodzaju zawody czy kierunki dbające o to, mające zadanie wpłynąć na transformację gospodarek, na transformację firm, do tego, żeby one były bardziej zrównoważone. To jest cała przestrzeń do zagospodarowania, tylko musimy zrobić krok wcześniejszy, odpowiednio wytłumaczyć społeczeństwu, że te zmiany, te transformacje, które się odbywają w naszych oczach w kontekście ekologii, to nie jest, że będzie taniej, bo jest często sformułowanie, że jak coś ekologiczne, to będzie tańsze. To pokutuje, że to wszystko ma wygenerować korzyści finansowe, a tak niestety nie jest. My walczymy w pewien sposób o przetrwanie jako cywilizacja i musimy ponosić za to koszty. Dług środowiskowi zaciągnięty przez poprzednie pokolenia, przez rozwój gospodarczy XX wieku, no, to trzeba było wtedy też trochę odkładać środków na to, że jak to pójdzie w złym kierunku, albo nie tyle co w złym, co będzie trzeba działania ochronne wprowadzać, to żeby były na to środki. No a teraz niestety nie i my za to płacimy, znaczy to pokolenie płaci za to, żeby jeszcze kolejne pokolenia miały co spłacać, albo jak spłacać, więc tu też jest olbrzymia przestrzeń dla zawodów, dla młodych ludzi, którzy nabędą pewne kompetencje, które pozwolą nam dobrze tym zarządzać, bo niestety mam poczucie, że menadżerowie starej daty, którzy są wychowani w dostępności pewnych środków jak węgiel, nie wiem, ropa i z wizją sprzed 20-30 lat, ciężej jest im się odnaleźć w dzisiejszych czasach, a tym bardziej zaprojektować je na kolejne 10-20 lat, więc tu głęboko wierzę, że młodzi ludzie będą w stanie to z współpracy z doświadczonymi menadżerami stworzyć takie warunki, by nam się po prostu dobrze żyło i dobrze mieszkało na tym świecie.
18: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Mackiewicz, kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki. A znajdowaliśmy się i nagrywaliśmy naszą rozmowę w Łukasiewicz, Poznańskim Instytucie Technologicznym. Bardzo dziękuję.
19: Dziękuję bardzo.
14: A ja dodam jeszcze, że Łukasiewicz, Instytut Technologiczny, nie działa jedynie w Poznaniu, a w 12 miastach w całej Polsce. Łącznie to aż 22 instytuty badawcze, które zatrudniają aż 4,5 tysiąca specjalistów z różnych dziedzin. Cały czas trwa rekrutacja, przyjmowane są nowe osoby do pracy, takie, które kochają naukę i są nią zafascynowane. Jeśli chcecie rozwijać się naukowo, no to właśnie tam możecie to zrobić, wysyłając swoje CV, ale nie tylko poszukiwani są młodzi naukowcy. Zajrzyjcie w zakładkę Kariera na stronie lukasiewicz.gof.pl. Tam znajdziecie też inne oferty pracy. A z drugiej strony Instytut wspomaga też tych, którzy mają swój własny biznes. Jeśli macie jakiś problem w organizacji pracy waszego przedsiębiorstwa, na przykład, no to możecie się do Instytutu odezwać, a tam ogromna baza naukowców zastanowi się, jak wam pomóc.

0: rówieśnikami, ale też te z najbliższymi, w rodzinie. To najczęstsze przyczyny samotności dzieci. Dzieci, choć są w domu, wśród rodziców i rodzeństwa, potem w szkole, wśród rówieśników, czują się coraz bardziej samotne.
1: Jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia czy zdobycia gorszej oceny? Ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam. Tak? Ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał z czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no, są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no, tutaj ta taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem.
0: W programie Miasto Młodości naszym gościem jest dr Kosma Kołodziej, autor wielu publikacji naukowych na temat młodzieży, stanu psychicznego młodzieży, w tym tej z 2022 roku dotyczącej prewencji suicydalnej młodzieży i badań przeprowadzonych w gdańskich szkołach. To tam młodzież wskazała, że bardzo często czuje się po prostu niepotrzebna. Coraz częściej słyszymy o różnych fobiach społecznych wśród bardzo młodych osób. Też bardzo często słyszę u nastolatek, że ona boi się ludzi, nie lubi ludzi, że ona chce być sama, bo ona nie umie nawiązywać kontaktów. Ona wtedy lubi być sama, ale też jest samotna.
1: Tak, bardzo dużo młodych osób dzisiaj czuje się samotnych. Nawet nasz raport z Fundacją Diversity w Gdańsku pokazał, że pierwszą przyczyną myśli i prób samobójczych wśród młodzieży jest właśnie poczucie niepotrzebne, że czują się niepotrzebne. A druga rzecz to była samotność, a trzecia to był brak celu w życiu tego młodego człowieka, a później pieniądze. No ale te trzy tak naprawdę czynniki składowe, no to takie, które gdzieś można zmienić. Później raport Martyny Wojciechowskiej, który też pokazał bardzo dużą samotność młodych osób i tego, że dzisiaj wiele młodych osób nie ma nawet jednego przyjaciela w swoim życiu, więc ja myślę, jak popatrzymy na to z perspektywy dorosłego, to trudno jest iść przez życie w pojedynkę. Trudno jest, wracając wstecz myślami, przeżywać jakieś niepowodzenia miłosne, rozterki jakieś swoje emocjonalne, problemy z rodzicami, kłótnie z rodzicami, niepowodzenia w szkole, kolejna jedynka, jakieś tam zagrożenia czy inne rzeczy. I w drugą stronę, jak nie mamy też tej osoby do radości, do cieszenia się, do tego, że gdzieś byłem, coś zobaczyłem, coś osiągnąłem, trudno jest dzisiaj iść w pojedynkę.
0: Tyle, że ta samotność, może trudno ją nawet zauważyć, bo to jest jednak dziecko, które chodzi do szkoły, czyli ma w klasie kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe, siatkówka, jakiś taniec, tam też spotyka się z jakąś grupą rówieśników, a potem wraca do domu, gdzie czeka mama, tata, może rodzeństwo. A jednak okazuje się, że taki nastolatek jest samotny.
1: Tak, i bardzo często jest tak, że trafia do pokoju pedagoga szkolnego, rozmawia z pedagogiem pół godziny i mówi: Boże, dziękuję, że w końcu ktoś poświęcił mi 30 minut i mnie słuchał, bo bycie obok to też słuchanie i nie podważanie wszystkiego, co mówi młoda osoba, czyli no ty nie wiesz, nie znasz się na życiu, a nie, ta miłość będzie następna, no jak mogłeś się nie nauczyć, jak możesz mieć gorszy dzień, jakby ciągłe te pretensje i wymagania, no nie pomagają tym młodym osobom. Poza tym często jest tak, że no okej, ta młoda osoba korzysta z różnych rzeczy, ale ten kontakt z rodzicem jest na zasadzie tylko odwożenia i podwożenia. Albo jak przychodzi ta młoda osoba do domu i pyta, nie pada,
0: jak było w szkole.
1: Mhm. Dobrze, koniec rozmowy. To co z tego wynika? Jak głęboka jest ta relacja? Ja wiem, że my wszyscy dzisiaj za czymś pędzimy i ten tryb życia jest bardzo szybki, ale jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia czy zdobycia

0: gorszej oceny, bo dzisiaj wszystkie dzieci są bardzo mocno filtrowane, tak? Rodzice wiedzą, gdzie są, jak są, mają lokalizatory połączone, za chwilę jest informacja, dlaczego nie wracałeś tą całą drogą. Jeżeli pojawia się jedynka, to za chwilę rodzic pisze, skąd ta jedynka. Kiedyś, jak ktoś dostał złą ocenę, ja pamiętam w szkole, no to po prostu umawiał się sam z nauczycielem, poprawiał i bardzo często albo rodzic nawet nigdy nie wiedział o tym, że była ta jedynka, albo mówił, wiecie co, mam dobrą i złą wiadomość. Złą, że dostałem jedynkę, a dobrą, że już ją poprawiłem na piątkę. Ale to też uczy takiej samorealizacji, tak? I rozwiązywania tych moich problemów, bo jak się nauczymy rozwiązywać te małe problemy jako młoda osoba, no to też inaczej będziemy potem podchodzić do tych różnych życiowych, trudnych już problemów w dorosłości.
1: No, a dzisiaj taka młoda osoba nie ma czasu nawet pomyśleć o tym, żeby z tą jedynką sobie poradzić, bo dostaje jedynkę i rodzic 30 sekund później już może zareagować, tak? Dostaje powiadomienie na telefon, jest nowa ocena, niedostateczny, no to od razu pisze tam do tego mojego dziecka, jak to, dlaczego, natychmiast to popraw, masz karę, szlaban, tak. Zabieram ci telefon, wyłączamy w domu internet.
0: I nie ma żadnego zaufania, tak? Bo ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam, tak? Ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał z czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no tutaj to taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem, no bo jak ta młoda osoba ma kształcić swoją osobowość, wiedzieć, z czym ona ma trudności, jak ona ma sobie z nimi radzić, jak nie ma do tego możliwości.
1: Rozmawiamy o samotności nastolatków, o samotności dzieci. No takie dziecko, które ma takich rodziców wspierających, którzy ufają i pozwalają na samodzielne rozwiązywanie pewnie problemów, takie dziecko raczej samotne, no nie będzie się czuło. Gorzej z tymi, które no nie mają nawet przyjaciół takich online, bo niektórzy, no chociaż dobra, w klasie się z nikim nie dogaduje, w bloku też nie ma fajnych koleżanek, ale mam kogoś, kto mieszka 300 kilometrów dalej, z nim się dogaduje, z nią się dogaduje.
0: Tak, i często to jest rozwiązanie. Często to jest rozwiązanie, szczególnie jak ktoś gra w jakieś gry internetowe, na jakichś forach się gdzieś w tym świecie cyfrowym lepiej porusza, to też. Tak, znam takie przypadki osób, które właśnie takie relacje szczere buduje, bo też często te osoby nawet nie wiedzą, jak wyglądają. I to też daje taką przestrzeń do nieoceniania. Jedyne, co mamy, to głos. Jedyne, co mamy, to możemy wnioskować, kto jak buduje jakiś format wypowiedzi, czy może używa jakichś przekleństw, czy nie. I to na tej podstawie. Ale tak naprawdę tu chodzi o... No właśnie to jest niesamowite, że jak usuniemy ten cały wygląd i tak dalej, to jak to wygląda, to tak naprawdę skupiamy się na treści. Bo to, co do nas trafia, to jest ta informacja i wtedy możemy więcej wynieść czasami z takiej relacji.
1: Tylko, że tutaj się też pojawia to niebezpieczeństwo.
0: To
1: no bo
0: oczywiście.
1: Jednak możemy w sieci trafić na kogoś, kto tylko podaje się za 15-letnią Gosię.
0: Tak, to jest...
1: A jest
0: tak.
1: Dorosłym mężczyzną.
0: Tak, to jest też duży problem i oczywiście tutaj też duży wpływ rodziców w tym kontekście no weryfikacji, z kim to dziecko jednak ma kontakt. Tylko też znowu, no jest to takie trudne między tą granicą tej nadopiekuńczości, zaufaniem do dziecka, ale ja myślę, no to jest to, że trzeba z tym dzieckiem usiąść i rozmawiać, po prostu. Rozmawiać. Ja znam takie sytuacje, gdzie no, takie relacje internetowe no, jakby były w realu, tak? I nawet mama koleżanki przyjechała, więc te rodziny się poznały i tak dalej, bo było wiadomo, że dla nich ta relacja jest bardzo istotna i nikt tego nie negował. Oni zrobili tak, że oni się wszyscy spotkali, poznali i mają kontakt dalej też grając i tak dalej, ale mieli okazję się się poznać.
1: Mm-hmm, bo takie dziecko samotne, nieszczęśliwe, będzie też niestety podatne, prawda? A te osoby, które chcą zrobić dzieciakom krzywdę,
0: tak, bo chcą być zauważone. Chcą być zauważone, chcą być docenione. No i te osoby, które krzywdzą w internecie, właśnie takie potrzeby wykorzystują. Bo jeżeli ta osoba jest niewidzialna dla otoczenia, w cudzysłowie oczywiście, i nagle ktoś się tą osobą opiekuje, pyta, jak się czuje, codziennie pisze, tak trochę jak w małym księciu tego lisa oswaja, tak? Bo o tym była mowa w tej książce, że jak kogoś oswajamy, to bierzemy za kogoś odpowiedzialność. I tutaj właśnie często to w cudzysłowie oswojenie, to zbliżenie się do tej drugiej osoby może być właśnie wykorzystane w zły sposób.
1: Ale nie kończmy tym złym.
0: Dobrze.
1: Skończmy takim idealnym dniem, który sprawiłby, że żadne dziecko nie czułoby się już samotne. Taki szczęśliwy dzień każdego młodego człowieka. Jak on powinien wyglądać?
0: Ja myślę, że śniadanie z rodzicami, okay, rozmowa, wspólny czas, pójście do szkoły. Myślę, że taka godzina wychowawcza, gdzie nie wychowawca nie mówi róbcie sobie co chcecie, tylko mówi dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy o samotności, o tym jak patrzeć na to, jak zwracać uwagę, jak reagować, kiedy ktoś może się czuć samotny. To są przerwy wspólne, gdzie nikt nie siedzi sam, a jak ktoś nie ma co jeść, to drugi mu podzieli się kanapką. Myślę, że to jest też taki moment, że po szkole też grupy się ze sobą spotykają, widzą, piszą do siebie i znowu nie ma usuwania kogoś poza nawias grupy. Wraca do domu i znowu jest rozmowa z rodzicami.
1: I wspólny obiad.
0: I może wieczorem jakieś wspólne spędzenie czasu. Obejrzenie filmu, czy pogranie w gry planszowe, wycieczka rowerowa, praca jakaś manualna w ogrodzie, przesadzanie kwiatów. Tam, gdzie trzeba współpracować, gdzie trzeba osiągnąć wspólny cel, albo właśnie jakieś gry planszówki, gdzie można stanąć naprzeciwko dorosłego i go pokonać.
1: Aha, ograć
0: i pokazać, mamę. Tak, ograć mamę, ograć tatę i pokazać, zobaczcie, ja w tych rzeczach jestem lepszy od was. I to też fajnie buduje relacje.
1: Kurczę, właśnie wyobraziłam sobie taki dzień. Ciężko byłoby tak codziennie przez te 7 dni w tygodniu, ale chociaż jeden taki dzień i nie tylko dzieci nie będą się czuły samotne. Dzieci będą szczęśliwe, ale my dorośli też.
0: I jeszcze do tego zaangażować dziadków, bo w tej grupie wiekowej
1: ograć
0: też...
1: Ograć dziadka. Nie, też, to jest niemożliwe. Nie, żaden wnuk tego nie zrobi.
0: A właśnie ostatnio w jednym radiu słyszałem, że pan dzwonił i był dumny, że wnuk go w jedną planszówkę ogrywa. Mówi, nie ma. Ma 6 lat.
1: Jest lepszy, no.
0: Jest lepszy. Więc i to też zapobiega samotności osób starszych. I też znowu tej potrzebie bycia blisko i poczucia bycia potrzebnym. I jak te dwie rzeczy, te dwie osoby, które mają te same potrzeby i te same deficyty społeczne, tak, wynikające tak naprawdę z tej społeczeństwa, jak można połączyć. Dlatego bardzo często jest tak, że wnukowie bardzo dobrze dogadują się z dziadkami.
1: A gorzej z rodzicami. To.
0: Tak naprawdę.
1: Niech wszyscy teraz przetestują taki jeden szczęśliwy dzień. Okaże się, że wejdzie nam to w nawyk, będziemy chcieli częściej.
0: Tak, tego wam życzymy. Spędźcie, zróbcie sobie takie zadanie w tym tygodniu, albo chociaż w miesiącu. Spędźcie taki dzień ze swoimi dziećmi.
1: To dzwonimy, to umawiamy się. Tak. Po dziadków, po rodziców. Niech wszystkie dzieci się zjawiają w domu, będzie wesoło. Warto czasami się zatrzymać, usiąść z najbliższymi przy stole, pograć się w jakąś planszówkę, spędzić ten czas wyłącznie ze sobą. Przegrać, wygrać, zjeść coś dobrego i po prostu być blisko. Bo tak jak mówił dr Kosma Kołodziej, dzieci czują się bardzo samotne, bardzo często. Samotne są dzieci w domu pełnym ludzi. Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Dzień dobry, cześć, witajcie na 103,9 FM, magazyn reporterów Meloradia. Pora najwyższa zaczynać, kłaniam się nisko. Michał Pustuła. A zaczniemy sobie od odwiedzenia Kieleckiego Teatru Tańca, dlatego że już za chwilkę, już niebawem, na początku października, a październik zaczyna się już w nadchodzącym tygodniu. To tak dla przypomnienia, zwłaszcza dla wszystkich, którzy rozpoczną również rok akademicki 2026-2027. No ale wracając do sedna, to za momencik mamy październik, a w październiku będziemy mieli okazję zobaczyć najnowszą, świeżutką, jeszcze nie do końca skończoną, ale myślę, że na premierę będzie wszystko zapięte na ostatni guzik albo gotowe do ostatniego kroku. Mowa oczywiście o Kieleckim Teatrze Tańca i najnowszej premierze. Wadium, tak nazywa się ten właśnie spektakl i o nim kilka słów sobie na antenie opowiemy. A tę opowieść zacznie dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Elżbieta Pańtak.
4: Spektakl, premiera pod tytułem Wadium. Są z nami twórcy, choreograf Andrzej Kamaru, asystent choreografa, dramaturg pan Krystian Łysoń, tancerze, a przy okazji z funkcji inspektor baletu Kamil Zdańkowski i tancerka nasza, koryfejka Julia Domagalska. No i ja w swojej osobie chciałam otworzyć, przywitać Państwa bardzo serdecznie i w ogóle się cieszę, bo po przerwie wracamy z powrotem do pracy. Bardzo szybko to ta przerwa, ten okres urlopowy minął, ale my zawsze z radością wracamy, bo dużo ciekawych wyzwań przed nami. Powiem tylko, zanim przejdziemy do szczegółów, że już to premiera 9 października, a już 20 listopada następna premiera z programu Taniec Ministerialnego pod tytułem Noc w Chicago. Także dzieje się i będzie się bardzo dużo działo i również wraca na scenę, na naszą scenę Dziadek do Orzechu, z czego my również bardzo się cieszymy, że już możemy ten piękny spektakl pokazywać publiczności. Proszę Państwa, więc nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos artyście, twórcy, również libretta, bo jest to autorski spektakl. Pan Kamaru przystąpił do open callu, bo do tego projektu było kilku choreografów i zaciekawił nas swoim projektem, swoim spojrzeniem i można powiedzieć takimi relacjami międzyludzkimi, które akurat nam się tutaj są potrzebne.
5: Jak powiedziałem, pani Elżbieta powiedziała, że spektakl nazywa się Wadium. To jest takie stare polskie słowo. Jeśli się w tłumaczeniu takie na współczesny język, to jest kaucja. Zrobiliśmy jakiś pomysł z Krystianem razem. Robimy też spektakl już trzeci tydzień. Praca idzie dość tak intensywnie, w dość szybki okres. Mamy ułożyć 50-minutowy spektakl. Jest to spektakl o relacjach międzyludzkich, o systemie, w którym żyjemy, która jest, która będzie. Nie wiem, która też była na pewno. Spektakl jest inspirowany książką Aldousa Huxleya.
6: Nowy wspaniały świat.
5: Tak, po polsku. No i praca jest dość tak skomplikowana, bo tancerze też tańczą zazwyczaj jazz, modern, współczesny taniec, ale też mam dość taką skomplikowaną strukturę ruchu, bo bardzo dużo pracuję na izolacjach, na szerokościach. Także też dla nas to jest jakieś wyzwanie, dla tancerzy moim zdaniem też jakieś wyzwanie. Wspólnie znajdujemy jakiś temat, którym po prostu też będziemy mówić to, o czym rzadko to się mówi. Tak jest, o systemie, o systemach kontroli, o władzy, o różnych rzeczach. Tak jest.
6: Uwielbiam pracować z Andrzejem, bo jesteśmy kompletnie dwojgiem różnych ludzi, którzy mają kompletnie inne spojrzenia. Nie jest to tak, że mamy... To działa na zasadzie synergii. Gdzie jedną słyszy muzykę, ja mam jakiś inny obraz, ja chcę opowiadać o czym innym, i to nam się łączy synergetycznie w coś, co stworzy pewną unikatową część, którą mam nadzieję Państwo będą mogli zobaczyć, też doświadczyć i może on tak puknie delikatnie i może nie odpowie nam na pytanie, ale przynajmniej je zaszczepi, tak w jakich systemach kontroli żyjemy, jak bardzo ich bronimy i jak bardzo poniekąd tego, że wiemy podskórnie, że coś nam szkodzi, bądź coś nie jest prawidłowe.
5: Albo prawidłowe, albo nieprawidłowe.
6: Dokładnie. I tak to wybieramy,
7: tylko dlatego, że tak jest. Może nie wygodniej, może nie prościej, ale tak bardzo potrzebujemy przynależności i grupy, że potrafimy zamknąć swoje własne oczy na swój własny osąd i podążać właśnie tą ścieżką.
5: Na scenie jednocześnie będzie 28 tancerzy, to jest dość duża grupa i jak jest jakaś masa na scenie, to też warto zobaczyć, jak oni się przepływają, zamieniają się między innymi ludźmi, też jak po prostu jakiś syntez się dzieje, też między tancerzami KTT jest jeszcze szóstka zaproszonych tancerzy, czyli niezależni tancerzy. Też jakoś tak kombinujemy tak, żeby się oni byli i razem, i oddzielnie, i to wszystko współgrało. I ilustrujemy to wszystko przede wszystkim na widza, co oni też by chcieli od siebie powiedzieć. Czyli wkładamy nie tylko sens, co my wymyślamy w tym spektaklu, ale równocześnie szukamy jakichś pomysłów, żeby oni dali swoją relację i swoje jakieś międzyludzkie pojęcie.
8: Z perspektywy zespołu artystycznego dostaliśmy kolejną świetną okazję, dzięki Przestrzeniom Sztuki, na to, żeby spróbować pracy z innym choreografem, zupełnie z innej bajki, ale niezwykle ciekawej bajki, i jesteśmy w stanie wchłonąć w jakiś sposób, inspirować się choreografem oraz dramaturgiem, którzy wrzucają nas na głęboką wodę w rzeczy, w których zazwyczaj nie wchodzimy, i jesteśmy w stanie to jakoś przez swoje ciała przełożyć i pokazać na scenie. Mamy też możliwość niezwykłą współpracować też z szóstką wspaniałych tancerzy niezależnych i też dzięki temu wymieniać się swoją energią. My dajemy coś im, czerpiemy też coś od nich i dzięki temu mamy świetną syntezę, o której też mówili wcześniej panowie, gdzie możemy się po prostu wymieniać doświadczeniami oraz swoimi pomysłami, inspiracjami. No i oczywiście gdzieś tam staramy się logistycznie to wszystko połączyć, bo u nas w teatrze oczywiście dzieje się zawsze bardzo dużo. Jednocześnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, wkrótce szykujemy kolejną premierę, jak i przywracamy na scenę z powrotem Dziadka do Orzechów.
1: To może jeszcze dodam, że właśnie tak jak specjalizujemy się w tańcu jazzowym, tak tutaj mamy możliwość poznać i taniec współczesny, może bardziej teatr tańca, mieć współpracować ze sobą, widzieć swoją perspektywę tego spektaklu, ale też czuć oddziaływanie grupy i myślę też, że jak mamy możliwość spotkać choreografa, który ma inny warsztat, to jest to też bardzo rozwijające dla nas i w tych spektaklach, i w każdych kolejnych.
4: Takim naszym zadaniem w teatrze, który prowadzę od wielu lat z Grzegorzem Pańtakiem, zawsze był ten rozwój artystyczny tancerzy ważny. U nas pracowało naprawdę bardzo wielu, liczyłam kiedyś około 28 choreografów różnych, z różnych krajów. To nas bardzo cieszy, bo wtedy zespół artystyczny może się rozwijać, nie szufladkujemy w jakimś jednym stylu. Oczywiście taniec jazzowy ma wiele różnych odsłon i taniec współczesny, więc nie szufladkujemy, a przez to, że tancerze rozwijają się i dotykają różnych, tak jak już powiedziałam, stylów tańca, różnych spojrzeń, to oni są zawsze może świeży albo coś nowego wnoszą i widz wtedy ciekawiej ogląda. To jest ogromna radość dla mnie jako dyrektora, że zespół wygląda inaczej w każdym ze spektakli. I to jest takie fajne, rozwijające. A chciałabym dodać, że Kielecki Teatr Tańca robił już, miał w swoim repertuarze spektakl o systemie. W 2001 roku ja byłam choreografem Grzegorz Pańtak, to był spektakl. Dlaczego o tym wspominam? Bo muzykę do tego spektaklu pisał wspaniały, cudowny Kiniorski Włodek. To był spektakl Kali Yuga i właśnie tam mówiliśmy o systemie, o zniewoleniu, o urzędach, o tym, że człowiek musi się bardzo w wielu miejscach podporządkowywać. A dlaczego tak było? Bo to były pierwsze lata, jeszcze nie mieliśmy instytucji, to było jeszcze stowarzyszenie i przechodziliśmy ogromną mękę w transformacji teatru i to nas zainspirowało, więc myślę, że to będzie cudowna taka klamerka po tylu latach, po 25. Drugie spojrzenie, jak system nas tutaj traktuje i zniewala. Cieszy nas to, co powiedzieli tancerze, że mamy współpracę też z tancerzami niezależnymi, choć powiem, że tam wśród tych tancerzy są tancerze, którzy u nas się wychowali i u nas tańczyli. Ale miło, że wracają. Też nas to cieszy, że są głodni kontaktu z artystami z Kielskiego Teatru Tańca, czyli ze swoimi kolegami. Są zainteresowani, są ciekawi. I myślę, że coś fajnego, ciekawego wyjdzie. Chcielibyśmy, aby wszystkie spektakle, zresztą w przestrzeni, które produkujemy, aby były w repertuarze i tak też sobie życzę, żeby Wadium było w repertuarze Kielskiego Teatru Tańca i żeby było na tyle ciekawe, żeby zainteresuje widzów. My tak dzielimy swoje spektakle na spektakle, w którym chcielibyśmy, żeby się widz relaksował, odpoczął, żeby poczuł jakąś ulgę, spokój. Ale chyba najwięcej tych spektakli czy widowisk, które realizujemy, mamy taką chęć, aby widz wyszedł zadziwiony, zainteresowany, aby poczuł, że coś na tym spektaklu go poruszyło. Chcielibyśmy poruszać duszę. I nawet jak realizujemy spektakl rozrywkowy, to zawsze zwracamy uwagę, żeby ta rozrywka miała też jakiś aspekt właśnie zadziwienia, zaciekawienia, żeby libretto nie było zbyt naiwne. Chociaż powiem Państwu, że napisane libretto baletowe, jak się czyta, jest naiwne. No dlatego, że taniec jest sztuką niewerbalną. My dopiero widzimy, co ciekawego jest, kiedy jest ta cielesność, kiedy ciało zaczyna mówić, opowiadać. I na tym nam bardzo zależy, żeby widzowie, jak przyjdą, oprócz tego, że się zrelaksują, żeby jednak coś ich zaciekawiło, żeby wyszli, nie wiem, no nie mamy takich aspiracji, żeby odmieniać kogoś, chociaż mieliśmy taki spektakl Być albo Brać. No zależy nam przede wszystkim, jak robimy spektakl i myślę, że Andrzej również to czuje, to jest taki ciężar na plecach, co widownia powie, jak zareaguje, co poczuje, jaki będzie feedback. To jest dla choreografa naprawdę pozytywnie obciążające, tak. Czyli jeżeli w ogóle mogę te słowa dwa złączyć. Zawsze jest taki niepokój, jak zostanie spektakl odebrany. Nie robimy tylko dla siebie. Oczywiście, że ten zawód uprawia się z miłości, z pasji, z misji czasami dla siebie. Kochamy być na scenie i realizować widowiska, ale jednak potem jest to expose. Zapraszamy widza, więc robimy dla kogoś i chcielibyśmy, żeby widzowie, ale niekoniecznie, czasami mówimy, niekoniecznie chcemy, żeby był zadowolony, a może zdenerwowany, poruszony, zaintrygowany, nie wiem, nawet zdenerwowany, że dotknęliśmy jakiejś struny, zagraliśmy na jakiejś strunie, gdzie, nie wiem, może kogoś coś boli. Ale może wtedy na przykład pomożemy w jakimś oczyszczeniu, albo zmianie, albo zamyśleniu. No myślę, że to nie tylko chodzi o taniec. W ogóle sztuka ma taką misję, prawda? Żeby edukować czasami, żeby zadziwiać i dać relaks czasami, być rozrywką. A my w tym spektaklu chcemy, co panie Andrzeju, zrobić z widzami?
5: Właśnie to jest taka rzecz skomplikowana, że jak z Krystianem pracujemy, to staramy się nad każdą sceną pracować jak nad oddzielnym spektaklem. Czyli wkładamy takie szczegóły, wkładamy sens, tak naprawdę szukamy sensu w każdej scenie. Zaczynamy na przykład od prologu, kontynuujemy, idziemy do kulminacji. Pokazujemy przede wszystkim też taniec, bo przez to rozmawiamy na scenie, ale też staramy się widza zaintrygować, zainteresować.
3: A więcej szczegółów na temat samego spektaklu, jak również i pracy Kieleckiego Teatru Tańca znajdziecie na stronie internetowej, gdzie już teraz odsyłam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Przypominam, że w dalszym ciągu wasze radioodbiorniki ustawione są na 103,9 FM. To znaczy, że słuchacie magazynu reporterów Meloradia i ja zapraszam na ciąg dalszy. Już za momencik przeniesiemy się wprost do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. A to dlatego, że w miniony piątek odbyła się specjalna konferencja wojewody Józefa Bryka w sprawie ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że naprawdę warto wiedzieć nieco więcej na temat sygnałów alarmowych, na temat tego, jak w razie czego się zachować, a tym bardziej, że w tej konferencji brali również udział ci, którzy na co dzień zajmują się naszym bezpieczeństwem i pomocą nam w sytuacjach kryzysowych, czyli świętokrzyscy strażacy. Zapraszam Was w takim razie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na początek wojewoda Józef Bryk.
9: Szanowni Państwo, powiemy sobie krótko o planach ewakuacji. Mamy dużo pytań, w związku z tym opowiemy dzisiaj. Plan ewakuacji jest to część ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, wprowadzony równocześnie z ustawą. Te plany ewakuacyjne do tej pory zupełnie wyglądały inaczej. Teraz po wprowadzeniu ustawy zawierają takie części, które przytoczę w punktach, co tam w tym planie jest. Ten plan ewakuacji może być wprowadzony w czterech w zasadzie sytuacjach. Jest to zagrożenie klęską żywiołową, jest to wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zagrożenie wojenne i wprowadzenie stanu wojennego. Czyli w zależności od tej sytuacji są podejmowane decyzje na poziomie teraz. I zaczynamy od tego decyzyjności od dolna, czyli zaczynamy od wójtów, burmistrzów, czyli na poziomie gmin. Jeżeli sytuacja jest na terenie kilku gmin, jest to zakres już starosty. Jeżeli jeszcze większa jest, dotyczy to kilku powiatów, są to kompetencje wojewody, a później kraju, czyli premiera. Co ten plan ewakuacji zawiera? Oczywiście liczbę ewakuowanych przede wszystkim osób, które zamierzamy przemieścić. Są środki transportu, jakim środkiem transportu przemieszczamy te osoby, jaką trasą, miejsce docelowe i jeszcze jest przede wszystkim sposób ogłoszenia tej ewakuacji. Te sposoby, o tych sposobach powiemy sobie później przy sposobach alarmowania, one są bardzo, bardzo podobne. To ogólnie na ten temat tego planu, on jest ogólnie dostępny, jest pewne elementy miały być zastrzeżone, ale nie są. Czy te plany ogólne są dostępne na tych poziomach, jak mówiliśmy, na poziomie wójta, burmistrza, na poziomie starosty, na poziomie wojewody również i krajowe. Tak, muszą być prowadzone częściowo, jak powiedziałem wcześniej, mogą być miejscowe, dotyczące pewnej sytuacji. W sytuacji zacznijmy od wprowadzenia tej klęski żywiołowej, czyli pojawienia się zagrożenia, dotyczy to może małego obszaru, dlatego decyduje o tym wójt, burmistrz, natomiast już po wystąpieniu klęski żywiołowej to są sytuacje, kiedy na przykład po burzy następuje jakaś powódź, czyli przerwanie tamy albo zebrane wody zalewają, czyli już jest po zdarzeniu wprowadzamy ten plan ewakuacji. W przypadku zagrożeń wojennych, jeżeli są, szanowni Państwo, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jakby zagrożenia stanu wojennego, czyli agresji zbrojnej, nie ma u nas i nie wystąpi taki stan. Prawdopodobnie jesteśmy w NATO, jest artykuł 5. My możemy zagrożeni być pewnymi elementami wojny hybrydowej, które się zdarzają. Tak przytoczę jakiś zabłąkany dron, czy jakiś tam pocisk, który się przedostał przez granicę i z takimi skutkami możemy się stykać. Natomiast zagrożenia wojennego póki co u nas nie ma. Chcąc uspokoić jeszcze sytuację, bo się pojawiają w naszej przestrzeni medialnej różne sygnały na temat samolotów, które się pojawiały na naszym terenie. Szanowni Państwo, to jest kontrolowane. Są te przeloty, to są przeloty na tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego, ale to są kontrolowane przez wojsko. Nie dotyczy to naszego województwa. Tym steruje wojsko. Sytuacja jest pod pełną kontrolą. To teraz kilka słów na temat alarmowania, które przedstawi komendant Michał Jankowski, ale trzeba wiedzieć, jak odróżnić sygnały, jak przeczytać informacje o tym sygnale, czego dotyczy i jak się zachować. I kolejny taki punkt, który ostatnio jest bardzo głośny, to są punkty schronienia. Mamy ich w województwie ponad 2000. Wskazywały to właściciele, w zasadzie włodarze, czyli gmin, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, na poziomie województwa również. Jest ich 2005. jest aplikacja specjalna, gdzie się ukryć, ale o tym wszystkim opowie i przedstawi Państwu Michał Jankowski, bardzo proszę.
10: Witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że pierwsze informacje o jakichś zagrożeniach, które mogą mieć miejsce u nas w kraju, to jest poprzez aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO i także SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są dwa takie podstawowe źródła informacji, z których możemy się dowiedzieć o jakimś zagrożeniu. Kolejnym zagrożeniem to jest już uruchamianie syren alarmowych i tutaj mamy dwa rodzaje sygnałów. 3-minutowy modulowany to jest sygnał o alarmie, a sygnał ciągły 3-minutowy to jest odwołanie tego zagrożenia. I tutaj jeżeli dostaniemy właśnie takie komunikaty, czy to poprzez RSO, czy SMS, czy właśnie zaczną wyć syreny, powinniśmy właśnie sprawdzić w mediach, ponieważ też przez Państwa będziemy docierać, jakie to jest zagrożenie, jak społeczeństwo powinno postępować na wypadek danego rodzaju zagrożenia. Tutaj wojewoda wspomniał o aplikacji, gdzie się ukryć i tutaj właśnie, jeżeli jesteśmy gdzieś w swoim domu, jest to na tyle obiekt bezpieczny, należy schować się w jakimś centralnym punkcie, w podpiwniczeniu, gdzie nie ma okien, nie ma instalacji gazowej. Jeżeli jesteśmy gdzieś na przykład w obcym mieście, poza miejscem zamieszkania, wtedy taka aplikacja, gdzie się ukryć, pokaże nam właśnie, gdzie takie miejsce najbliżej, gdzie można się schronić, istnieje. Tutaj ta aplikacja działa zarówno online, jak i offline. Wystarczy pobrać sobie konkretną gminę i ta aplikacja działa wtedy już bez dostępu do internetu i pokazuje właśnie, gdzie najbliższe takie punkty schronienia są. W tym roku te wszystkie punkty schronienia docelowo mają być właśnie oznakowane odpowiednim znakiem, gdzie też będzie widać, gdzie te punkty schronienia się znajdują. Co do ewakuacji, no to tutaj zachęcamy, żeby przygotować sobie taki niezbędny zestaw rzeczy, które powinniśmy ze sobą zabrać właśnie na wypadek ewakuacji, czy to na przykład właśnie z powodu na przykład powodzią, czy innym jakimś zagrożeniem. I tam należy pamiętać przede wszystkim o jakiejś żywności, wodzie do picia, apteczce, lekach, które na stałe przyjmujemy, telefon, latarka, jakiś radioodbiornik, baterie zapasowe, powerbank, nóż, zapalniczka, czy jakieś zapałki, jakaś odzież, no ale też pamiętać o dokumentach, pieniądzach. Dobrze też jest sobie przygotować na pendrive'ie czy na jakimś nośniku pamięci swoje takie najważniejsze dokumenty, czy to akt urodzenia, jakieś akty własności, akt ślubu, żeby te takie najważniejsze dokumenty, które nas dotyczą, żeby one były też zdigitalizowane i żeby były możliwe jak najszybciej zabrać. Wspomnę jeszcze, że dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na swoich stronach taką instrukcję reagowania na wypadek zagrożenia nalotem powietrznym. To jest, dopiero dokument się ukazał, to jest takie uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa, który został wydany przez MSWiA i tam też jest wskazane właśnie, jak postępować, jak się przygotować, gdzie się ukryć na wypadek właśnie zagrożenia nalotem powietrznym.
3: Sprawdźcie to, koniecznie sprawdźcie to, oby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale wiadomo, że żyjemy w naprawdę niespokojnych czasach. Dziękujemy bardzo, tyle z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ta konferencja, w której przed momentem uczestniczyliśmy, odbyła się w miniony piątek. My natomiast już teraz, skoro słyszymy się w weekend, to spróbujemy podsumować wydarzenia sportowe minionego tygodnia. Zwłaszcza jeżeli chodzi o piłkę nożną. Po meczu z Rakowem Częstochowa, wygranym na Exwood Arenie 3-2, piłkarze Korony Kielce dostali trochę wolnego. Rozpoczęła się bowiem rekordowa 3-tygodniowa przerwa reprezentacyjna. 6 zawodników kieleckiej drużyny wyjechało na zgrupowania swoich drużyn narodowych, no a pozostali trenują na miejscu. Z pierwszej drużyny Korony Kielce powołania do reprezentacji otrzymało 6 zawodników. To Konrad Ciszek, Daniel Bąk, Kamil Jakubczyk, Andrzej Lingr, Slobodan Rubezić, a także Kostas Sitoriu. Korona po rozegraniu 9 kolejek zajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Teraz trwa reprezentacyjna przerwa. Kolejny mecz kielecki zespół rozegra 11 października na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Jego początek o godzinie 17.30. Ale to nie oznacza, że nie mamy żadnych innych informacji związanych z tą dyscypliną sportową. A wprost przeciwnie, te informacje napływają do nas cały czas i są to, trzeba przyznać, naprawdę dobre wiadomości. Mariusz Stępiński z Korony Kielce po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w 11 kolejki PKO BP Ekstraklasy. 31-letni napastnik został wyróżniony za występ w meczu 9 kolejki spotkań z Rakowem Częstochowa, wygranym, jak już mówiłem, 3-2 przez nasz zespół. A w tym właśnie meczu Mariusz Stępiński zdobył dwie bramki. Wychowanek Piasta Błaszki perfekcyjnie wykorzystał dwa rzuty karne. Piłkarz kieleckiego klubu ma już na koncie 6 trafień i razem z Ilią Szkurinem z GKS Katowice zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców PKO BP Ekstraklasy. Liderem z 8 golami jest Jordi Sanchez, obecnie grający w Pogoni Szczecin. Zostajemy przy piłce nożnej. Mecz 1/16 finału STS Pucharu Polski, w którym występująca w PKO BP Ekstraklasie Korona zmierzy się na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie z pierwszoligową Polonią, zostanie rozegrany w czwartek 29 października o godzinie 17.30. To również wiadomość z minionego tygodnia. A my przypominamy, że w pierwszej rundzie turnieju 1000 drużyn podopieczni Jacka Zielińskiego wyeliminowali Widzew Łódź, wygrywając na stadionie przy Alei Piłsudskiego 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Daniel Bąk. Czarne koszule również zwyciężyły na wyjeździe 1-0, pokonując trzecioligowego Górnika Polkowice po bramce Roberta Dadoka. No to jeszcze taka jedna informacja dotycząca Korony Kielce, a właściwie całej Ekstraklasy. Otóż w sezonie 2025-2026 kluby piłkarskie z naszej Ekstraklasy osiągnęły przychody w kwocie ponad 1,5 miliarda złotych. Tak wynika z raportu sporządzonego przez firmę Grant Thornton. A tym samym został pobity rekord z poprzedniej edycji, gdy ta suma wynosiła 1,27 miliarda złotych. W raporcie sporządzonym we współpracy z Ekstraklasą SA, czyli spółką prowadzącą rozgrywki najwyższej klasy oraz klubami, uwzględniono przychody z tytułu praw mediowych i marketingowych, wpływów z dnia meczowego, chodzi o sprzedaż biletów oraz catering, a także wpływów komercyjnych, na przykład sprzedaży gadżetów klubowych. Pod uwagę brano także transfery. Okazuje się, że najbardziej wzbogaciła się Legia Warszawa, która uzyskała 290,5 miliona złotych. Mistrz kraju Lech Poznań był pod tym względem drugi z wynikiem 248,4 miliona, ale zwyciężył w wyliczeniach nieuwzględniających transferów. Wzrosła także liczba kibiców, którzy oglądają mecze Ekstraklasy. Łącznie na stadionach pojawiło się ponad 4 miliony osób. Rok wcześniej było to 3,9 miliona. Wynika z tego, że średnio na meczu jest to 13,5 tysiąca. A jak w tym zestawieniu wygląda Korona? Otóż w ogólnym zestawieniu finansowym Korona Kielce plasuje się w dolnej części tabeli. Przychody ogółem kieleckiego klubu wynosiły 37 i prawie pół miliona złotych, co dało 15 miejsce w lidze. Całość tej kwoty stanowiły przychody z działalności podstawowej. I tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie reporterów w Melo Radio. Michał Pustuła, do usłyszenia. Miłej dalszej części weekendu.
2: To jest tydzień.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Kart Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie. W ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
12: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
15: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Widzę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: posiedzimy, pokważymy takie plany bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czyta lektor AI.

0: 34 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
2: Programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Elo, elo, tu weekendowe Melo. Poka, siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno. Kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w Melo na początek, a potem narkotyk od You Know Chas. No to róbcie głośniej.

weekendowym Melo Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach, czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli, czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać, oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji, meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator, bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1+1 gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej

0: 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Carrefour.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: O reklamie. Melo Radio Kielce.

Kids o Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne rollercoastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego Melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym Melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem, Self-Aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: Reklama.
1: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
5: GWM. Go with more.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. W Media Expert taniej
8: masz. Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy

0: złotych w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
0: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: W każdą sobotę. Terusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 10 sztuk na kartę, a wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert. PL. Po reklamie.
4: Kowboje szykowaliby się na dzikim zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo. Opoka, siemano.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

muzyce Armina van Buurena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego, coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów, w tym w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku, jest więcej. Duke Dimon, Jax Jones, I Got You przed wami.

0: impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać i ciągnąć się będzie i ciągnąć i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe Dobre Melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym Melo. Za chwilę wracamy.
1: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
12: GWM. Go with more.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki, bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was. Bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie. A my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows. Teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
6: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce transportowców 9A.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Wino Krono Jasne, tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Marian, a po całym tygodniu pracy?
22: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Media Expert, taniej masz. O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Opoka, siema.

Axwell, Whatever Turns You On. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii. A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance Floor i Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisnego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Jest to Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs, Pazity for Money z gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam, czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Cię.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
10: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowcy. W 9A.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
16: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
17: i mocno podkręcone tempo.
18: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
16: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
15: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam playermeloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie. Tomorrowland, kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20. A teraz to David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Away, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
4: GWM. Go with more.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

Wiktor Jakida za ten numer odpowiada, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy tę porę roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, K3L, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

Thank you.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wyszło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. I rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej. Feeling blue without you.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
4: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
5: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia. Dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie, bardzo proszę, ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Watermat w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery. Idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo. Nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was, dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze, za chwilkę rozkręcamy Before przed dobrym Melo, a wieczorem Setek Gwiazd, na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz, bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
9: Jak weekend stoi najlepsza muza. Czego jak czego, ale tej w Meloradiu mamy pod dostatkiem. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fast Boy w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz. Chętniej coś się zamawia. No a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Melo Radio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam. Dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio. A w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej!
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Clean Bandit i TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
9: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce transportowców 9A.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce.
14: Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Toby Romeo i Fly High na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: Axwell i Bon to Meloradio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. A u nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
23: Marian, a po całym tygodniu pracy?
24: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Gibbs, PZT, For Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't say goodbye w Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy, coraz bliżej wieczora, to jest wieczór przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.
1: Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
24: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: 17 wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam ta godzina. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Mają maj w Melon Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy, czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki Włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
23: Ty, ale akcja!
22: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
23: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
22: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
24: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
25: No ja. Właśnie otwieram firmę.
24: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
25: To tak się da?
24: No ba.
26: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
27: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
28: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
28: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Po reklamie.

Tiesto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulicy, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron. No ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: To Pitbull na antenie Melo Radia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
12: 321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Meloradio i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: to mój numer z Kizeo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: wyzwanie. Kong City of Phil is London, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Melo Radio też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy? No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Melo Radio to jest najlepsze radio na świecie.
1: Okej. Okay. Melo Radio de Japana Shimona Kimuro the best.
0: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
1: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
0: A dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
1: Ram pam pam!
0: Po prostu, lecimy!
2: Podejmij wyzwanie!

All of My Love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puffbeats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: autopromocja.
1: Bocian! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
0: Po reklamie.
11: And I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Puffbeats mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy. No to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie. David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstadt i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to Before przed dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku 200? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie 200 będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. Nasi też już teraz, Years and Years i King, za chwilę też Fastboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco, jeszcze przed 20 podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo.

miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie przyjmuję.

0: kawałek do reklamy.
1: W biforze przed dobrym melo Sokół Clear Mind & Klawa. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego, między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

0: nowych hitów w Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

We Now Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15...
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15...
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is SkyTech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie z

słuchacie, this is Skytech. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto, tutaj w wykonaniu Sanclera. Tuż przedtem Dominik Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alves i Rui Poso. Nada te perturbe, dajcie głośniej. This is Skytech.

posłuchacie This is SkyTech, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej. This is SkyTech.

składzie This is Skytech profesorowie progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Autopromocja. Pana deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To